0: Karok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Postanowiłem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli nieco w przeszłość z myślą właśnie o turystyce biblijnej. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Nie spotkałem się z nim za często w książkach, ale być może warto się nad tym będzie zastanowić. Turystyka do Ziemi Świętej w przeszłości oraz to, co można tam znaleźć dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bo być może ktoś z Państwa się wybiera w tamte rejony, do Ziemi Świętej. Przyjrzymy się tym wszystkim sprawom wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Judyta Pudełko, doktor teologii biblijnej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Tak, na początku warto, żebyśmy się chwilę zastanowili nad samym nazewnictwem, bo mówiąc o ziemi biblijnej, ziemi Biblii, ziemi Starego i Nowego Testamentu, używamy mnóstwa różnych określeń. Część z nich znajduje się zresztą w Biblii, część pojawiło się już później. Myślę, że one niekoniecznie są ze sobą spójne, nie zawsze się te znaczenia tych określeń pokrywają. Zacznijmy od Ziemia Święta. To jest takie określenie chyba dla wszystkich jasne, kraj, który gdzieś tam na końcu

0: Morza Śródziemnego jest. Czy to określenie stosowane było również w czasach biblijnych?
1: Ta nazwa Ziemia Święta to jest, można powiedzieć, taka nazwa nieco poetycka. Tak lokalizujemy, łączymy właśnie tę nazwę z tym, co dzisiaj stanowi terytorium współczesnego Izraela i autonomii palestyńskiej, ale też tak do końca nie jest, ponieważ tak metaforycznie Ziemia Święta to są wszystkie te miejsca związane z objawieniem biblijnym, a to już jest o wiele szerszy teren.
0: Kawał Egiptu też w też takim razie. Egiptu. Dzisiejszego Egiptu.
1: W starożytności nazywano te tereny tak zwanym żyznym półksiężycem. Od Zatoki Perskiej po Egipt.
0: Czyli dzisiejszy Irak również częściowo wchodzi w ten...
1: Syria, fragmenty Turcji. No, moglibyśmy jeszcze o wiele więcej tutaj dodać miejsc, no bo przecież i dzisiejsza Turcja, i Grecja, i Rzym, czyli
0: to już czasy Nowego Testamentu.
1: Wszędzie, wszystkie te miejsca są związane z objawieniem biblijnym. Niemniej jednak tak, myśląc troszeczkę na skróty, nawet jeżeli sobie zajrzymy do programów biur turystycznych, pielgrzymkowych, to znajdujemy różne kraje, te, które znamy z dzisiejszego atlasu i pomiędzy nimi nam figuruje Ziemia Święta. Czyli możemy się spodziewać, że jest to właśnie terytorium Izraela i autonomii palestyńskiej.
0: Czyli to ograniczenie dzisiaj, Ziemia Święta, to jest przede wszystkim polityczny twór państwo Izrael oraz jeszcze ciekawszy twór polityczny autonomia palestyńska. Ale zastanówmy się chwilę nad nazwą Ziemia Święta. Czy w tych dawnych czasach, gdy Izraelici, Hebrajczycy jeszcze, wędrowali przez ów żyzny półksiężyc. Czy to określenie już padało z ich ust? Ziemia Święta.
1: Ziemia Święta, ponieważ naznaczona Bożą obietnicą, Ziemia Obietnicy, tak to możemy określić. Niemniej jednak w Starym Testamencie znajdujemy inne nazwy tego terenu, bardziej związane może też z ówczesnymi mieszkańcami i spotykamy się z nazwą Kanaan, Ziemia Kanaan. Do tej ziemi został wezwany Abraham, początkowo Abram. Możemy powiedzieć taki praojciec, protagonista narodu wybranego. I co ciekawe...
0: Plus on... Arabów, wpadam w siostrze słowo, bo zdaje się, Arabowie też twierdzą, że
1: tak,
0: był ich praojcem.
1: Ibrahim figuruje również w Koranie i jest jak najbardziej właśnie też ojcem poprzez Izmaela szczepów arabskich. Ale ja tutaj bardziej się odnoszę do tego, co przekazuje nam Biblia, więc może dlatego też tak się zawężam. I Abram, mieszkaniec terenów bardzo starożytnych, Mezopotamii starożytnej, tak mówiąc bardzo ogólnie, bo tam różne ludy zamieszkiwały te tereny. Mieszkaniec Ur, czyli bardzo starego miasta sumeryjskiego, zostaje wezwany przez Boga, aby posiąść na własność ziemię Kanaan. I to nam się wiąże z Kananejczykami. I uwaga, kto to są Kananejczycy? Hmm. Według Księgi Rodzaju są to potomkowie Kanaana, a Kanaan jest to syn Chama, jednego z trzech synów Noego.
0: Tego, który się śmiał.
1: Tego, który się śmiał i tego, który...
0: wyszydzał ojca.
1: Bardzo w sposób niestosowny zachował się wobec swojego ojca i ponieważ Księga Rodzaju próbuje nam ukazać jakby pochodzenie wszystkich ówczesnych ludów świata, właśnie w tych różnych takich bardzo symbolicznych opowiadaniach, mówi nam o tej ludności popotopowej, która wywodzi się od Noego, jedynego sprawiedliwego, który się ostał i właśnie trzech jego synów tworzy trzy późniejsze grupy, właśnie Semici, ci najbardziej sprawiedliwi według autora biblijnego, drugi syn to właśnie Ham, a trzeci najmłodszy Jafet. I Hamici to ci właśnie najbardziej znienawidzeni przez Semitów, syn Hama Kanaan i Kananejczycy. Właśnie mieszkańcy tej ziemi obiecanej to były ludy, z którymi Hebrajczycy, Izraelici mieli zawsze największe problemy. I bardzo wyraźnie nam Księga Rodzaju to przekazuje, że Izraelici nie pochodzili, nie wywodzili się od Kananejczyków. Nie mieli z nimi nic wspólnego, właśnie tak bardzo mocno podkreślając, że Abram wyszedł z Ur, wyszedł z terenów Mezopotamii, tam są nasze korzenie, tam są nasze początki, natomiast ci Kananejczycy to są ludy, z którymi my musimy walczyć i Bóg daje nam ich ziemię w posiadanie.
0: No i te walki z Kananejczykami w Biblii zajmują dość poczesne miejsce. Są to, wedle naszych kryteriów, walki niesamowicie okrutne. No, wręcz dochodzi tam do Holokaustu, prawda? Ci Kananejczycy zostają w niektórych fragmentach wytępieni. Ale chciałbym się na moment zatrzymać, zanim przejdziemy do tych bojów, do tego, co siostra powiedziała wcześniej, o tym, że Biblia bardzo silnie podkreśla, że nic nas nie łączy poza praojcem Noe z Kananejczykami. Jesteśmy zupełnie kimś innym. Czy dzisiejsi badacze kultury, czy dzisiejsi badacze języków również potwierdzają tę tezę? Czy Kananejczycy mówili językiem zupełnie innej rodziny niż Semici?
1: No to właśnie to był lud semicki. To był lud semicki i język hebrajski dzisiejszy przynależy również do rodziny języków kananejskich. Więc jak najbardziej, oczywiście, no, możemy to połączyć

0: już nawet z jakimś, po prostu z historią, która upływała w jakimś konkretnym miejscu. Jednak te naleciałości kananejskie, one miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się już późniejszego Izraela, więc nie możemy absolutnie tego negować. Zresztą pewne słowa, terminy, nawet słownictwo religijne było właśnie wspólne pomiędzy językiem kananejskim czy językiem protohebrajskim.
1: Czyli mimo tej wizji pokazywanej jako takiego niesamowitego rozdzielenia tych dwóch ludów, jednak miał mnóstwo elementów wspólnych.
0: A może właśnie to było powodem, to poczucie zagrożenia ze strony Izraela wobec tych swoich najbliższych sąsiadów, tych, z którymi niejako dzielili swój los, z którym się nieustannie stykali, ponieważ no, to sąsiedztwo, ono się wiążało nie tylko z zagrożeniem politycznym, militarnym, czy jakimś też etnicznym, ale też religijnym. A że Biblia jest księgą, która nam przede wszystkim pokazuje historię ludu Boga od tej strony religijnej, mniej się interesuje tymi kwestiami nawet politycznymi czy ścisłymi danymi politycznymi, to właśnie to zagrożenie religijne było najbardziej brane pod uwagę i najbardziej niejako rzutowało na ocenę Kananejczyków przez autorów biblijnych.
1: Oni się mogli, jeszcze wrócę tutaj do tych kwestii językowych, bo to mnie niesamowicie ciekawi, oni się mogli ze sobą dogadywać, prawda? Ci Hebrajczycy prowadzeni przez Abrahama, a później Izraelici już, którzy weszli wraz z Mojżeszem, z Kananejczykami byli w stanie się porozumieć, używając swoich języków.
0: Pewnie zasadniczo tak.
1: Czy tu właśnie leży przyczyna tego późniejszego, w czasach podboju Kanaanu przez, czy Izraela późniejszego przez potomków Jakuba, czy tu leży ta przyczyna tego okrucieństwa, o którym już wspomniałem, we wzajemnych relacjach, wyniszczania wręcz Kananejczyków, jeżeli udało się jakieś miasto zdobyć? Czy oni tak bardzo się bali, że się wtopią w Kanaan?
0: Tutaj jest jeszcze zupełnie inna kwestia, którą trzeba byłoby poruszyć, bo to wyniszczanie to jest jedna strona medalu, jeżeli weźmiemy pod uwagę Księgę Jozuego chociażby, tam jest taki model. Natomiast jeżeli weźmiemy do ręki Księgę Sędziów, tam już jest zupełnie inny model i tam jest stopniowa infiltracja, przenikanie, zajmowanie terenów i długoletnie napięcia, spory, tak jakby no, uleganie temu zagrożeniu niewoli ze strony właśnie tych szczepów tubylczych, wyzwalanie za pomocą sędziów, czyli no, to jest troszeczkę taki obraz wyolbrzymiony i przerysowany, właśnie ta eksterminacja tych ludów obcych.
1: Znaczy mogło dojść, że do jednego czy drugiego miasta Izraelici weszli i je wybili, natomiast eksterminacja całego Kananu...
0: Zaraz powiem na ten temat parę słów, bo tutaj kilka rzeczy nam się składa na całość tego obrazu. Otóż te opisy z Księgi Jozuego, one powstały nieco później i powstały i były, można powiedzieć, zredagowane, jakoś uzupełniane w czasach bardzo poważnego zagrożenia ze strony Asyrii w 8 wieku przed Chrystusem.
1: No to już wiele stuleci później.
0: I Asyria słynęła z niezwykłego, niebywałego okrucieństwa. I żeby dodać siły moralnej, jakiejś chęci do walki mieszkańcom Izraela, szczególnie państwa północnego, które miało bezpośrednie zagrożenie ze strony Asyrii, trzeba było przedstawić Boga Izraela jako tego, który jest silniejszy od wszystkich bóstw Asyrii, który działał w sposób tak...
1: A silniejszy to znaczy ten, który ma też tą siłę destrukcyjną.
0: Zwycięża wszystkie inne bóstwa i zwycięża wszystkich wrogów Izraela. Po prostu rozmiata w pył. A zatem mamy tutaj coś w rodzaju takiej, no, swoistej ideologii, no, takiego opisu, który miał dopomóc właśnie zalęknionym Izraelitom oprzeć się, czy potem też Judejczykom oprzeć się potędze Asyrii, bo jak wiemy, te przekazy izraelskie potem też dostały się, państwo izraelskie, Królestwo Północne upadło pod wpływem Asyrii, natomiast Królestwo Judy nie. I to było rzeczą niezwykłą, niebywałą na początku, na przełomie 8 i 7 wieku przed Chrystusem. Dochodzi właśnie do niebywałej sytuacji. Praktycznie Asyryjczycy stworzyli największe ówczesne imperium. Nawet Babilończycy późniejsi tak wiele ziem nie zagarnęli. Dopiero uczynił to Cyrus Wielki i Aleksander Wielki po Asyryjczykach i zagarnęli cały starożytny Bliski Wschód, a nie zdołali zagarnąć Królestwa Judzkiego. No i było to rzeczą niebywałą. Oczywiście Juda była lennikiem Asyrii, ale nie została ostatecznie podbita. Ostała się wobec Asyrii, więc tak się przypuszcza i uważa, że są to teksty nieco przerysowane, są pewnym obrazem pewnej właśnie interpretacji wydarzeń mającej dopomóc właśnie narodowi wybranemu w przezwyciężeniu lęku przed Asyrią. Natomiast jeżeli chodzi o sam podbój, to tutaj przychodzą nam na pomoc też badania archeologiczne tych miast opisywanych przez Księgę Jozuego, szczególnie Jerycha. Jak się okazuje, uczeni archeolodzy doszli właśnie do takiej konkluzji, iż te miasta były prawdopodobnie zburzone w czasie, kiedy Izraelici weszli do Kanaanu. Czyli oni się przygotowywali na jakąś walkę, na konfrontację z mieszkańcami właśnie tej ziemi, natomiast właśnie te

0: miasta, które rozkwitały w okresie brązu, pod koniec epoki brązu, na początku epoki żelaza, bo tak się przyjmuje, że wtedy Izraelici mieliby wkroczyć do ziemi obiecanej, były już po prostu zburzone. Czyli tak to po prostu wyglądało, że Bóg oddał w ręce Izraela tę ziemię bez walki.
1: Mówiliśmy tutaj już o Kananejczykach, czyli tych najstarszych, pierwotnych mieszkańcach tej ziemi, określanej później jako Ziemia Święta, obecnie państwo Izrael. Wspomnieliśmy o Asyryjczykach, którzy przyszli też z rejonu Żyznego Półksiężyca. Tam były te pierwotne siedziby Asyryjczyków. Natomiast chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tych najbliższych sąsiadach, pozostałych sąsiadach Izraelitów. Z czasu, kiedy Królestwo Izraelskie zaczęło powstawać i tworzyć także za Dawida, Salomona, rodzaj takiego małego, lokalnego imperium, bo o czymś takim również można powiedzieć. Pojawiają się różne ludy w Starym Testamencie, z którymi to Izraelici albo toczą wojny, albo zawierają sojusze. Między innymi pojawiają się Filistyni. Kim oni tak naprawdę byli, ci Filistyni? Jakie łączyły ich relacje z Izraelitami? I gdzie oni w gruncie rzeczy mieszkali?
0: Tego się do końca też nie wie, ale tak uczeni przypuszczają, że Filistyni przynależeli do tak zwanych ludów morza, czyli wyspiarzy, którzy gdzieś mieszkali na wyspach Morza Egejskiego i na przełomie XIII i XII wieku zaatakowali Egipt. Zostali oczywiście odrzuceni, wyparci przez faraona Ramzesa i wtedy osiedlili się między innymi właśnie na wybrzeżu Kanaanu. Tam utworzyli swoje siedziby, tak zwane pentopolis filistyńskie, czyli pięć miast filistyńskich, których pozostałości mamy po dzień dzisiejszy w Izraelu, a zatem będzie to Ekron, Gat, Ashdod, Ashkelon. Te wszystkie miejsca są w dzisiejszym Izraelu. No i ta nieszczęsna Gaza, która tworzy dzisiaj strefę Gazy.
1: To też było miasto filistyńskie niegdyś.
0: Oczywiście niegdyś miasto filistyńskie. Tam były te osady, oni się tam osiedlili, stworzyli dosyć mocną enklawę, która właśnie od XIII wieku, mniej więcej XIII-XII wiek przed Chrystusem, kiedy się tam Izraelici osiedlili, zaczęli Izraelitów nękać. To jest też ciekawe, że Filistyni, sama ta nazwa Pelisztim, co znaczy obcy, wędrowcy, ich nazwa też Pleszet, inna nazwa właśnie tego ludu, dała też jakieś podwaliny pod kolejną nazwę tej ziemi.
1: Palestyna.
0: Właśnie. Nazwa Palestyna pochodzi od Pelisztim, od Filistynów, ale jest to już historia o wiele późniejsza, ponieważ tę nazwę nadał tej ziemi dopiero Hadrian II po drugim powstaniu żydowskim, po roku 135, kiedy chciał zupełnie wykasować jakiekolwiek odniesienia do Żydów na tym terenie. Już po prostu się tak, możemy powiedzieć, oburzył na te ciągłe rebelie żydowskie, że po właśnie zwycięstwie nad Bar Kochbą wypędził Żydów z Jerozolimy, przemianował Jerozolimę na Aelia Capitolina, na miasto rzymskie i całą prowincję wymazał nazwę Judea, nazwał Syria Palestyna. Syria Palestyńska, Syria Filistyńska, tak byśmy mogli to odnieść do tych właśnie starodawnych mieszkańców. Natomiast Filistyni właśnie toczyli nieustanne walki też już w okresie sędziów, choćby możemy tutaj wspomnieć sławetnego Samsona, który walczył z Filistynami i też poprzez swoją słabość do pięknych kobiet, do Dalili, niestety tym Filistynom uległ, został przez nich uwięziony, wcześniej ostrzyżony, uwięziony, potem oślepiony. Ta jego historia kończy się nieco tragicznie, chociaż jak pamiętamy, na ostatni moment Bóg przywraca mu siły i grzebie wraz z sobą właśnie Filistynów, zawalając dom, w którym się znajdował. Dalej później w historii już Saula i Dawida, ci Filistyni też są bardzo mocno obecni. Cały czas zarówno Saul, jak i później Dawid toczą z Filistynami walki, a sam król Dawid, ten najsłynniejszy bohater Starego Testamentu, bo ktoś kiedyś tak policzył, że to imię Dawid w Starym Testamencie się najczęściej pojawia, nawet częściej niż imię Abraham, czy nawet Mojżesz, chociaż mamy do czynienia przecież z religią mojżeszową. Ten Dawid jest postacią taką najważniejszą, centralną w Starym Testamencie. Dawid wypływa niejako, on się objawia właśnie przy okazji konfrontacji z Filistynami, a zwłaszcza z jednym o imieniu Goliat z Gat. Właśnie to była też taka ciekawa sytuacja, ponieważ Filistyni wystawili swojego najsłynniejszego wojownika i powiedzieli Izraelowi, prosimy, wystawcie waszego i dokonajmy walki. I ta walka rozstrzygnie, kto wygrywa. I proszę sobie wyobrazić, 40 dni trwała jakaś makabryczna panika w obozie izraelskim, bo nikt nie chciał wystąpić. Saul, który był królem, wodzem, pasterzem Izraela, oczywiście nie myślał, żeby narażać swoją własną skórę w obronie swojego ludu. Nikt z Izraelitów nie miał zamiaru występować przeciwko olbrzymowi i dopiero radosny pasterz Dawid, który przybył, żeby pobrać żołd za swoich braci i przynieść im troszeczkę konwiktu, tudzież dobrego serka, radośnie przybył i powiedział, ja stanę tutaj w imieniu Boga Izraela i zwyciężę Goliata. I tak się właśnie stało. I od tego czasu właśnie Dawid był kojarzony jako zwycięzca Filistynów. On ich sobie podporządkował. Natomiast oczywiście po śmierci Salomona Filistyni się uniezależnili znów. Jednak później popadli właśnie w zależność kolejnych imperiów, Asyryjczyków, Babilończyków, Persów. I potem, kiedy nastały czasy greckie, zostali całkowicie schelenizowani i niejako rozpłynęli się.
1: Znikają
0: z kart historii. Ale nazwa pozostaje.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Rozmawiamy o przeszłości Ziemi Świętej i także o turystyce biblijnej. Po co tam jechać? Co można tam ciekawego zobaczyć? Gdzie tą historię zakotwiczyć w jakichś miejscach? Zbliżyliśmy się nieco do czasów już przełomu pierwszego tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa i pierwszego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa, czasy rzymskie. A ja bym chciał jeszcze się nad takimi dwoma sprawami zatrzymać. Otóż w Biblii pojawia się takie określenie na ziemię, którą Bóg dał Izraelitom, swemu ludowi, kraina mlekiem i miodem płynąca. Bardzo często w różnych superlatywach ta ziemia jest opisywana.

po narodzeniu Chrystusa, czasy rzymskie, a ja bym chciał jeszcze się nad takimi dwoma sprawami zatrzymać. Otóż w Biblii pojawia się takie określenie na ziemię, którą Bóg dał Izraelitom, swemu ludowi, kraina mlekiem i miodem płynąca. Bardzo często w różnych superlatywach ta ziemia jest opisywana.

0: listem, objawiając mu się właśnie w płonącym krzewie, wzywa go do tego, aby wprowadził Hebrajczyków, wprowadził lud Boga do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. I tutaj by trzeba było sobie zadać pytanie, co to jest ten miód szczególnie, bo mleko to wiemy, co to jest.
1: No muszą być pastwiska dla krów przynajmniej.
0: Muszą być krowy, muszą być kozy, bo te też były hodowane w starożytności, są tam hodowane po dzień dzisiejszy. Natomiast słowo miód, dwasz, to jest nie tylko produkt pszczół, ale tym słowem się określa rozmaite syropy dobywane z owoców, między innymi z winogron i z daktyli. Bardzo słodkie syropy. Więc tak zasadniczo patrząc na rodzaje tego pożywienia, to mamy to, co pochodzi od zwierząt, czyli mleko, i to, co pochodzi od roślin, z roślin tej ziemi. Czyli właśnie zasadniczo wskazuje na produkty, które pochodzą z tej ziemi. Czyli ta ziemia, która was wykarmi, z której będziecie mogli żyć. Tak symbolicznie to możemy ująć. I kiedy sobie porównamy oczywiście żyzność ówczesnego Kanaanu, czy tej właśnie ziemi obiecanej z żyznością Egiptu, to oczywiście Egipt był o wiele żyźniejszy. I to nam też pokazuje kontekst Księgi Rodzaju, kiedy w Kanaanie panuje głód, no to wtedy patriarchowie schodzą do Egiptu, czy potem nawet bracia Józefa schodzą do Egiptu, aby tam znaleźć wyżywienie, bo tam była woda, tam był Nil i tam były właśnie te żyzne tereny. Jeżeli natomiast porównamy sobie oczywiście sytuację Izraelitów, którzy już wędrują przez pustynię synajską i są karmieni przez Bożą opatrzność przepiórkami, manną, woda ze skały jest zdobywana, czyli cały czas Bóg w sposób szczególny musi się troszczyć o wykarmienie swojego ludu, to na pewno ziemia Kanaan będzie ziemią niesamowicie żyzną. Będzie tym miejscem, w którym można żyć, w przeciwieństwie właśnie do pustyni.
1: Czyli wszystko zależy od kontekstu.
0: Tak,
1: od dla koczownika pustynnego, dla którego kubek wody jest skarbem, Kanaan będzie naprawdę niesamowicie bogatym obszarem. Chociaż tak jak się patrzy nawet na zdjęcia stamtąd, skały w wielu miejscach, pola, żeby cokolwiek dały, trzeba nawodnić. Tak.
0: Ale uwaga, to trzeba tutaj zadać sobie pytanie, o jaką część Ziemi Świętej tego Kanaanu nam chodzi, bo oczywiście 60% dzisiejszego Izraela to jest pustynia, to jest fakt. Ale jeżeli pojedziemy do Galilei, to jest raj dla rolnictwa.
1: Galilea to jest dawne Królestwo Izrael, prawda? To północne.
0: Dawne państwo północne, tak. I faktycznie nawet patrząc tak od tej strony historycznej, to kiedy ta zjednoczona monarchia trwała bardzo krótko, bo tylko podczas panowania Saula, Dawida i Salomona, to niestety Królestwo Judy i dwór królewski był niestety utrzymywany przez Galileę, która była właśnie bardzo zasobna, bardzo bogata. I właśnie też i to przyczyniło się do późniejszego rozłamu, że ta bardzo uboga rolniczo Judea potrzebowała zasobów Galilei i zawsze właśnie ci z północy byli traktowani gorzej niż ci z południa, no bo przecież południe się identyfikowało właśnie z pokoleniem Judy, z domem Dawida, no i korzystali oni niejako na tych naturalnych bogactwach, urodzajności terenów północnych, no i potem się zbuntowali, odłączyli jeszcze po podniesieniu podatków przez niezbyt mądrego syna Salomona, doszło do rozłamu.
1: Czyli ten obraz, który mamy Ziemi Świętej, bo czasem wytwarza się taki obraz jako krainy skalistej, nie jest pełny. Musimy pamiętać o tych dwóch królestwach i tu przeszliśmy dość płynnie do kolejnego zagadnienia. Północ, Galilea
0: i Samaria.
1: I Samaria. Obszary mniej więcej objęte dawnym królestwem Izraela. To jest kraj stosunkowo bogaty, jeśli chodzi o rolnictwo. Południe, Judea, ta, której najdłużej trwała dynastia potomków Dawida, to kraj raczej smutny, pełny skał, żwiru i półpustynny. I dlatego tutaj ciekawie siostra powiedziała, że polityka podatkowa przysłużyła się do tego rozpadu i później Izrael wpada w szpony, czyli to północne królestwo wpada w szpony najeźdźców, a Judea skalista, niezbyt urodzajna, zachowuje swoją niepodległość. Czy dzisiaj też widzi się, dostrzega się tą różnicę, podróżując po Izraelu, po tych krajach, w urodzajności tych ziem?
0: Bardzo to widać. To widać szczególnie, jak się przejeżdża tak właśnie wzdłuż Jordanu, czy z południa na północ, czy z północy na południe. Widać, jak w przeciągu 2 godzin ten krajobraz nam się zmienia diametralnie. Ja tak zauważam, że to wywołuje największy jakiś taki szok i wstrząs właśnie w pielgrzymach przebywających tę drogę, bo kraj jest naprawdę mały, jest prawie 12 razy mniejszy od Polski. Natomiast zróżnicowanie krajobrazowe, klimatyczne jest w nim bardzo duże. I faktycznie Galilea jest bardzo żyzna, zielona, szczególnie te tereny wokół Jeziora Galilejskiego, one są też bardzo dobrze nawodnione, tam wszędzie kwitnie rolnictwo. Ta Samaria już jest mniej znana, bo tuż przy końcu Galilei

0: Galilei, Galilea się kończy, wzgórza Gilboa słynne, tam gdzie Saul i jego syn Jonatan giną właśnie w bitwie z Filistynami i historyczne miasto Betrzean, zamykają niejako Galileę i zamykają również terytorium dzisiejszego państwa Izrael na północy i później już tam dalej zaczyna się autonomia, czyli tereny Samarii, tej historycznej Samarii, to jest autonomia palestyńska i niewielu ma odwagę się dzisiaj tam zapuścić, a tereny są przepiękne, ponieważ są tam cudowne wzgórza posiadające jeszcze układ starożytnych tarasów, czyli takich wystających półek. Wzgórza są tak jakby tak przygotowane pod uprawę winorośli. Winorośle były wtedy wspaniale nasłonecznione i wydawały wspaniały owoc do produkcji wina właśnie słynnego z Samarii.
1: Ale prorok Mahomet ostro kara picie wina, więc na terenach autonomii palestyńskiej domyślam się, że winorośl nie cieszy się już takim wzięciem jak kiedyś.
0: Tak, ale te tereny są dalej wykorzystywane rolniczo i te wzgórza służą chociażby uprawom drzew oliwnych. Winorośle są teraz uprawiane szczególnie w Galilei, na wzgórzach Golan między innymi, ale co ciekawe, również bardzo mocno wysunięte na południe tereny judzkie, chociażby pustynia Negev, jest od pewnego czasu również miejscem upraw winorośli.
1: Prawdopodobnie sztucznie nawadnianych.
0: Sztucznie nawadnianych, ale bardzo mocno nasłonecznionych i znakomite wino jest również tam przygotowywane. Ale właśnie ta Samaria, no, to jest też takie bardzo ciekawe miejsce, bo tam się znajdują chociażby wszystkie te starożytne miejsca związane z patriarchami, czy chociażby Betel, czy Shilo, czy Gilgal. No to jest wszystko, to są tereny tej Samarii, góry Efraima, tak jakby można powiedzieć przejście pomiędzy Samarią, a już pustynną Judą. To jest ta granica, gdzie się kończy ta biblijna Samaria i rozpoczyna się właśnie Juda, już widać pustynię judzką. Ona jest tym właśnie terenem zapowiadającym kolejne miejsce i właśnie to królestwo południowe.
1: Judzki. Pustynia judzka to nie jest taka pustynia jak z czytanek dziecięcych, morze piasku, prawda? Jak niektóre obszary saharyjskie.
0: To jest właśnie takie bardzo zabawne, że praktycznie wszyscy pielgrzymi, którzy jakoś nie mieli jakiegoś bliższego związku, czy może nie przyglądali się bliżej, nie czytali na temat tej pustyni w Ziemi Świętej, mają przeświadczenie, że spotkają się z piachem, z kompletną pustką i z wydmami. I tutaj zawsze następuje niezwykłe zaskoczenie, bo widzą właśnie takie formacje skaliste, skał, bardziej takich żółtych, kremowych, czy jeżeli jeszcze bardziej jedziemy na południe, mamy tam pustynię Negev, pustynię Sin, te skały są prawie białe i tworzą niesamowicie piękny, malowniczy krajobraz, mnóstwo takich pustynnych wąwozów, tak zwanych wadi, czyli rzek okresowych. Te koryta latem są oczywiście suche, można nimi wędrować, przemierzać. To są przepiękne szlaki turystyczne w dzisiejszym Izraelu. No, jest to też coś bardzo niesamowicie pięknego i zachęcającego.
1: Skoro mówimy o tych południowych, wypalonych przez słońce obszarach, kolejne miejsce związane z Biblią przychodzi mi do głowy Morze Martwe. Okolice Morza Martwego są od wielu już lat na ustach badaczy Biblii, badaczy tamtego obszaru, a to za sprawą znalezisk związanych głównie z sektą Esańczyków, którzy, jak się zdaje, te okolice Morza Martwego sobie ulubili. Mieszkali także w innych rejonach, bo mamy wzmianki, że to nie była ich jedyna enklawa. No ale to miejsce jest szczególnie znane, bo udało się odnaleźć mnóstwo zabytków źródłowych związanych z historią tej, no, sekty, prawda? Była to sekta z czasów już Pana Jezusa. Proszę powiedzieć, jak tam ten obszar wygląda wokół Morza Martwego?
0: To jest takie miejsce bardzo wyjątkowe. Jest niesamowitym uczuciem, kiedy się z Jerozolimy zjeżdża właśnie przez Jerycho przez okolice Jerycha nad Morze Martwe. To zupełnie wtedy się na własnej skórze odczuwa tę przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, o człowieku, który schodzi z Jerozolimy do Jerycha i właśnie na tych pustynnych terenach wpada w ręce zbójców. Jest to taki bardzo gwałtowny zjazd w dół, ponieważ na obszarze mniej więcej 30 kilometrów zjeżdża się ponad kilometr w dół, w wysokości 770 metrów, to jest wysokość średnia wysokości Jerozolimy, i do Morze Martwe już ponad minus 400, cały czas Morze Martwe wysycha i lustro tego niezwykłego jeziora nam się obniża, teraz już mniej więcej 418 metrów pod poziomem morza. Jest to jedyny tego rodzaju zbiornik na świecie, jest to absolutny unikat. I tak patrząc na to od strony geograficznej i naukowej, Środkowej. Są to tereny tektoniczne. Jest to miejsce styku dwóch płyt tektonicznych, płyty azjatyckiej i afrykańskiej. Tam oczywiście miliony lat temu nastąpiły przesunięcia terenu. Ziemia się zapadła. Powstał właśnie rów tektoniczny, którym jest dzisiaj Jordan, rzeka Jordan. I to ogromne jezioro, właśnie ta depresja, największa lądowa depresja na świecie, wypełniona niezwykle słoną wodą. Według przekazów biblijnych, to jest bardzo ciekawe, te tereny miały być kiedyś niesamowicie żyzne. O tym nam opisuje historia Abrahama i jego bratanka Lota. Kiedy przybywają do ziemi Kanaan, w pewnym momencie muszą się podzielić między sobą. Każdy ma wybrać ziemię, którą chce. I pierwszy jako Lot jako pierwszy wybiera właśnie okolice Soaru, okolice Morza Martwego. Tam zamieszkuje. Jak się później z narracji biblijnej dowiadujemy, są to tereny Sodomy i Gomory, w których dzieją się rzeczy straszne.
1: Właśnie tam, okolice Morza
0: Martwego. Właśnie tam, to są południowe krańce Morza Martwego i następuje jakaś wielka katastrofa. Tak to przynajmniej ocenia autor biblijny, który pewnie nie umiał jakoś tego inaczej wytłumaczyć. Opisał to oczywiście znów z punktu widzenia religijnego. Był wielki grzech, było wielkie odstępstwo od Boga i nastąpiła zagłada. To jest, możemy powiedzieć, taki bardzo starożytny sposób oceny rzeczywistości. Jeżeli człowiek postępuje w sposób niezgodny z prawem Bożym, czeka go śmierć. Więc spadł jakiś straszliwy deszcz ognia i siarki i zniszczył te tereny. I stały się one bez życia. No właśnie, martwe.
1: Tak. Bo nie samo morze jest martwe, ale także tereny wokół niego, prawda? Tam stopień zasolenia i zarazem wysuszenia jest na tyle duży, że niewiele roślin tam chyba funkcjonuje.
0: Przy samym Morzu Martwym faktycznie nic nie może urosnąć, bo w samym Morzu Martwym też żadne żyją. Żyjątka się nie uchowają, z wyjątkiem jakichś drobnoustrojów czy bakterii. Nawet, no niestety, ryby, które gdzieś tam płynąc w rzece Jordan nieopatrznie wpadną w Morze Martwe, giną od razu, bo Jordan wpada do Morza Martwego i już z niego nie wypływa. I tego życia też tam nie ma przy samym obszarze, zresztą zasolenie 28% przy samych brzegach. Im głębiej, tym to zasolenie jest większe, nawet do 36% dochodzi czy więcej, stąd ta woda ma zupełnie inną gęstość. Trudno jest w ogóle w jakikolwiek sposób jakoś dopomóc w zachowaniu tego niezwykłego zbiornika, ponieważ parowanie wody jest ogromne i no niestety Morze Martwe wysycha.
1: Wkrótce będzie już tylko historią, kto wie.
0: Nie. Są oczywiście liczne tutaj wysiłki, usiłowania, programy, batalie o ocalenie Morza Martwego. Jest taki projekt Red Dead, martwe czerwone, czerwone martwe, pomiędzy Izraelem i Jordanią, właśnie na przygotowanie takiej specjalnej mieszanki wodnej, wody zaczerpniętej z Morza Czerwonego. Ma być woda odfiltrowana, słodka dla Jordanii, która cierpi na brak wody, i przygotowana woda o bardzo wysokim stężeniu soli ma być dodawana, właśnie ma być dostarczana rurociągiem właśnie do Morza Martwego, aby właśnie odwrócić
1: proces
0: wysychania, tak, destrukcji tego niezwykłego zbiornika, które zresztą, co ciekawe, jest nazwane Morzem Martwym, Morzem Soli też w Biblii, Morzem Cuchnącym czy Morzem Lota, a dzisiejsi Izraelczycy czy Arabowie nazywają je Morzem Życia. Z tego względu, że właśnie te wszystkie minerały dobywane, sól, są taką siłą napędową przemysłu kosmetycznego, który przynosi wspaniałe dochody właśnie. Turystyka, sanatoria, spa, miejsca lecznicze, to jest właśnie też kolejny, możemy powiedzieć, walor tego miejsca.
1: Na chwilę jeszcze bym się przy owych Esańczykach zatrzymał. Czasem można znaleźć takie próby wyjaśnienia tego ich miejsca pobytu, że była to sekta wyjątkowo surowa i ascetyczna, dlatego wybrali sobie za jedną z siedzib tak właśnie, no, trudne w gruncie rzeczy do bytowania miejsce jak okolice Morza Martwego. A ja chciałbym spytać siostrę o nieco inną sprawę. Siostra jest biblistką. Czy to odkrycie tego ich archiwum miało i ma dalej rzeczywiście wielki wpływ w ogóle na nauki biblijne i na nasze widzenie przeszłości, widzenie Ziemi Świętej i tego, co w Biblii jest opisane?
0: Odkrycie nad Morzem Martwym, rok 1948 i następne, eksploracja 11 grot na pustyni judzkiej, to było praktycznie największe biblijne odkrycie w XX wieku. Było absolutne absolutnie fenomenalne. Dlaczego? Ponieważ do tej pory my posiadaliśmy najstarsze manuskrypty hebrajskie, tak zwane teksty masoreckie z X-XI wieku po Chrystusie, teksty już wokalizowane.
1: Średniowieczne.
0: Stąd też wielu uczonych mówiło, no tak, te wszystkie teksty zostały zmienione, zostały w jakiś sposób nagięte przez doktrynę chrześcijańską, zostały zmienione właśnie pod wpływem nauczania chrześcijańskiego, żeby

0: wykazać, że Stary Testament przygotowywał Nowy Testament i tego rodzaju opinie się pojawiały. Natomiast odkrycie tekstów biblijnych, niektórych fantastycznie wręcz zachowanych, całych zwojów, niektóre oczywiście we fragmentach i bardzo zniszczone, ale niektóre zwoje nawet w kilku egzemplarzach, niektóre księgi biblijne z czasów od połowy II wieku do roku 70 po Chrystusie, bo wtedy ta osada zostaje zniszczona przez Rzymian, to była absolutna rewolucja. Bo pomogło nam właśnie przeprowadzić porównania tych tekstów z tekstami średniowiecznymi i dochodzimy właśnie do wniosków, że ten tekst był przekazywany w sposób bardzo wierny. Zmieniły się może małe elementy zapisu pewnych samogłosek, bo wiadomo, że kiedy teksty kumrańskie powstawały, to jeszcze zapisu samogłoskowego, tak zwanej masory, nie było. Były same spółgłoski albo tak zwane mater lectionis, czyli spółgłoski hebrajskie, które służyły też za samogłoski, ułatwiały lekturę już trzeba przeczytać jakiś wyraz, to trzeba wiedzieć, jakie samogłoski w nim występują. Bo te rdzenie hebrajskie można czytać na bardzo różne sposoby i różne słowa z nich mogą być utworzone. I potem tylko ta masora tyberiacka, czyli sposób wokalizacji zapisu samogłosek, który tworzą już rabini w późniejszych wiekach, nieznacznie tylko zmienia po prostu sposób zapisu samogłosek, natomiast sam przekaz tekstu hebrajskiego jest bardzo wierny. To nam też pozwala właśnie pokazać podejście też do tego tekstu świętego. I no, są to najważniejsze odkrycia biblijne w XX wieku. A sami Esenczycy, oczywiście jest tutaj bardzo dużo też teorii na temat, kim byli ci mieszkańcy wspólnoty kumrańskiej. Zasadniczo się uważa, że byli to Esenczycy. Też można zadać pytanie, skąd oni się wzięli. To jest właśnie połowa II wieku przed Chrystusem, końcówka czy czas tuż po powstaniach machabejskich. Bracia machabejscy tworzą później tak zwaną dynastię hasmonejską. To jest coś niebywałego, bo po powrocie z wygnania babilońskiego już dynastia Dawidowa nie zostaje odrodzona, a później właśnie w wyniku tego zwykłego, prostego powstania, tej wojny podjazdowej z Seleucydami, powstaje po prostu wręcz królestwo hasmonejskie, które posiada bardzo dużą autonomię, no ale niestety Hasmoneusze zawiedli część swoich popleczników, tak zwanych hasidim pobożnych, i jedna z frakcji właśnie tych pobożnych, zawiedziona taką, można powiedzieć, przyziemnością machabeuszy i ich takimi, można powiedzieć, poszukiwaniem korzyści politycznych i materialnych, no, oni stwierdzają, nie o to nam chodziło w tej walce, a szczególnie wtedy, kiedy jeden z machabeuszy, Jonatan, został ogłoszony arcykapłanem w świątyni jerozolimskiej, człowiek, na którego rękach była krew, który też nie był potomkiem Sadoka, był oczywiście z rodu Aarona, ale nie był w linii prostej potomkiem Sadoka, nie nadawał się więc zdaniem niektórych na arcykapłana i to spowodowało taki właśnie rozłam w tym stronnictwie pobożnych, uformowanie się grupy Esenczyków.
1: Oni kwestionowali wszystko to, co było w Jerozolimie.
0: Oni właśnie odrzucili tę religijność, ten jachwizm związany z kultem jerozolimskim. Wyszli na pustynię z tego względu, że pustynia była zawsze miejscem w tradycji Izraela, gdzie Bóg mówił, gdzie Bóg miał się objawić. W związku z tym oni tam oczekiwali na to ostateczną konfrontację, walkę dobra ze złem, na objawienie się Boga i uważali, że oni są właśnie tymi wybranymi, tymi synami światłości, którzy w przyszłości osiągną zbawienie.
1: Ten wątek się w ogóle często pojawia, takich sekt, które wychodzą gdzieś poza miasto, poza rejon zamieszkany i tam oczekują na nadejście nowych czasów. Wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Jesteśmy już w czasach bliskich Panu Jezusowi. Przed przerwą siostra powiedziała całkiem sporo na temat tej sekty pobożnych, bo tak siebie sami nazywali, jak pobożni, którzy zakwestionowali w jakiejś mierze to odrodzone Królestwo Izraela. Przypomnijmy, na stolcu królewskim nie siedział potomek Dawida, na stolicy arcykapłańskiej nie było potomka Sadoka, więc oni mieli pewne realne podstawy, by zakwestionować ten porządek religijny i polityczny. Wyprowadzają się nad Morze Martwe, na pustynię, hen daleko, z dala od brudów tego świata.
0: I tworzą wspólnotę, która w swym kształcie przypominała wspólnotę mniszą, zakonną. Mieli swojego przełożonego, obowiązywało tam ścisłe posłuszeństwo. My o Esenczykach wiemy z przekazów czy Józefa Flawiusza, czy Pliniusza Starszego, czy Filona Aleksandryjskiego. Też podaje się nam informację,

0: informacje o celibacie, w którym żyli Esenczycy, chociaż prawdopodobnie nie wszyscy praktykowali celibat. Niektórzy uczeni uważają, że mieli oni zakaz...
1: Stopnie wtajemniczenia może.
0: Stopnie wtajemniczenia, ale też zakaz powtórnego ożenku, czyli jeżeli stawali się wdowcami, to już po prostu w tym stanie bezżennym dalej trwali. Niemniej jednak wielu z nich na pewno w tym celibacie żyło. Tworzyli życie wspólnotowe. Żyli sobie we wspólnocie, obowiązywały ich modlitwy, bardzo częste obmycia. Stąd właśnie w tych ruinach Hirbet Qumran mamy bardzo wiele łaźń, tak mykw rytualnych. Obmywali swoje ciała, co oczywiście symbolizowało obmycie wewnętrzne, duchowe. I głównym ich zadaniem, oprócz uprawy daktyli, było przepisywanie świętych ksiąg. Także i ksiąg biblijnych, tych świętych tekstów, które my dziś rozumiemy jako Biblia hebrajska. Praktycznie prawie wszystkie teksty Biblii hebrajskiej znaleziono w Qumran, oprócz księgi Estery, i oprócz tego znaleziono liczne właśnie rękopisy mówiące o ich poglądach, o ich wspólnocie, o regułach, według których żyli. Więc no, są dla nas oczywiście jakąś tajemnicą, niemniej jednak właśnie te odkrycia, które miały miejsce, zresztą od czasu do czasu słyszy się o tym, że znów jakiś malutki fragmencik został odczytany i dodany, bo mamy też ich komentarze do Biblii, czyli peszery, czy różne inne interpretacje ksiąg biblijnych. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje nam pewne linie interpretacyjne, które funkcjonowały w judaizmie tuż przed Jezusem albo w czasie życia Jezusa. Czyli też na pewno miały jakiś wpływ, oddziaływanie też na myśl autorów Nowego Testamentu.
1: W początku naszej audycji siostra wspomniała o powstaniu Bar Kochby, ostatnim z wielkich powstań żydowskich. To jest już drugi wiek po narodzeniu Chrystusa. Ziemia Święta ulega pod władzą rzymską daleko idącej zmianie, przynajmniej zmianie politycznej. Siostra mówiła o wysiedleniu w ogóle Żydów z Jerozolimy, ale w międzyczasie religia chrześcijańska zaczyna zdobywać coraz większą popularność w samym Rzymie. Tak wielką, że w pewnym momencie staje się religią wręcz panującą. I Ziemia Święta zdobywa swoistą popularność wśród chrześcijan. Mówi się, że pierwszą turystką biblijną była święta Helena, matka cesarza Konstantyna. Czy to rzeczywiście jest uprawnione określenie w stosunku do niej?
0: Na pewno była niezwykłą turystką, taką pątniczką, ale tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że sama kwestia ruchu pielgrzymkowego, to jest oczywiście współczesne,

0: ulubione określenie w stosunku do niej.
1: Na pewno była niezwykłą turystką, taką pątniczką, ale tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że sama kwestia ruchu pielgrzymkowego, to jest oczywiście współczesna kwestia ruchu pielgrzymkowego, to jest oczywiście współczesna

0: od 120 do 134, 15 psalmów pielgrzymich. Są oczywiście też różne tradycje tłumaczące nam te psalmy, że były to psalmy, które kapłani odmawiali w świątyni na kolejnych stopniach prowadzących do przybytku, ale też jest tradycja, która mówi, że są to pieśni właśnie pątników, wstępujących do świętego miasta. Wiemy też z zapisu Ewangelii, że sam Jezus pielgrzymował, już jako chłopiec, 12-letni, ze swoimi rodzicami, ale później również nam przekazuje, szczególnie Ewangelia Janowa, widzimy, że Jezus spędza święta pielgrzymie, zwłaszcza święto Paschy, ale przecież i święto tygodni, namiotów, to też są święta pielgrzymie, spędza je w Jerozolimie, w świętym mieście. A zatem ta tradycja przybywania do miejsc świętych, ona potem też jakoś związała się, przeniknęła do wspólnoty Kościoła, właśnie do chrześcijan, którzy chcieli być również w tych miejscach związanych z Jezusem Chrystusem. To jest też ciekawe, że nawet w apokryfach, które nam mówią o Najświętszej Maryi Pannie, oczywiście są to pisma legendarne, niemniej jednak bardzo ciekawe, które nam mówią o pobycie Maryi w Efezie wraz ze świętym Janem, wspominają nam o tym, że Maryja również pielgrzymowała do Jerozolimy, do miejsc związanych z jej synem. I właśnie tam nastąpiło ostatecznie jej zaśnięcie i w niebo wzięcie. Więc te dwie tradycje efeskiego pobytu Maryi, efeskiego domu Maryi i zaśnięcia w Jerozolimie można jak najbardziej pogodzić. I to już też nam pokazuje tradycję pielgrzymowania. Dalej, pomimo, że te miejsca święte no, nie były tak publicznie dostępne do kultu, szczególnie po drugim powstaniu żydowskim, one wszystkie stały się miejscami kultu pogańskiego. Co było z jednej strony nieszczęściem, ale z drugiej strony było naprawdę działaniem opatrznościowym, ponieważ nie zostały wtedy zniszczone.
1: To była świątynia Jowisza bodajże. Rzymianie
0: Jowisza i Wenus. Natomiast w Betlejem był Gaj Adonisa. Kalwaria i Święty Grób, właśnie to dwie świątynie Jowisza i Wenus, w Betlejem Gaj Adonisa. I kiedy w IV wieku przybywa tam właśnie matka cesarza Konstantyna, Helena, ona bez trudu lokalizuje te miejsca i wtedy powstają wspaniałe bazyliki konstantyńskie, cztery bazyliki konstantyńskie, bazylika Anastazis, czyli Zmartwychwstania, obejmująca Kalwarię i Boży Grób, bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem, bazylika Syjonu, obejmująca Wieczernik i miejsce zaśnięcia, również w Jerozolimie i Eleona, sanktuarium na Górze Oliwnej. Właśnie te cztery wielkie bazyliki powstają wraz właśnie z inicjatywą świętej Heleny, która, proszę zwrócić uwagę, miała wtedy 76 lat.
1: To jest IV wiek po narodzeniu Chrystusa.
0: To jest IV wiek, kiedy właśnie ten ruch pielgrzymkowy się rozpoczyna i mamy też świadectwa kolejnych osób, które tam przybywają. Po Helenie przybywa anonimowy pielgrzym z Bordeaux. Mniej więcej się go datuje tak na 333 rok. Z Bordeaux, czyli z wybrzeży, z terenów Francji, przybywa właśnie do Ziemi Świętej, opisuje swoje wrażenia, to, co tam ogląda. A jeszcze możemy powiedzieć, obszerniejsze zapiski pochodzą z rąk słynnej pątniczki Egerii, Hiszpanki, która pod koniec IV wieku również przybywa, podróżuje, pielgrzymuje i po Egipcie, i Synaju, i Imperium Bizantyjskim, Konstantynopol nawiedza i również Ziemię Świętą i pozostawia nam, przynajmniej w tych zapiskach, które udało się w XIX wieku odnaleźć, swoje wrażenia, jak również wygląd ówczesnej Ziemi Świętej, kościoły i sanktuaria, które spotyka, jak również liturgie, w których uczestniczy. Więc jest to taki też dla nas bardzo ważny przekaz, jak wyglądało życie chrześcijańskie w epoce, którą po prostu tak najkrócej nazywamy Bizancjum.
1: Imperium Bizantyjskie, chociaż oni sami o sobie mówili Rzymianie, Bizantyjczycy nazywali się Rzymianami wciąż jeszcze, obejmowało swoją opieką Ziemię Świętą tak długo, jak długo rozciągało tam swoje ramię politycznie. Katastrofą dla Imperium Bizantyjskiego był najazd muzułmanów, był najazd arabski, który te tereny objął. Ale to nie było chyba tak, że od razu muzułmanie zaczęli stwarzać jakieś wielkie problemy dla pielgrzymów czy turystów religijnych z Europy, z Grecji?
0: Też nie wszystkie sanktuaria od razu automatycznie zostały zburzone, także w różnym czasie stopniowo one były niszczone. Oczywiście wszystko było kontrolowane przez muzułman i to się też wiązało nawet z pewnymi opłatami, które pielgrzymi musieli wnosić za możliwość

0: przybycia do miejsc świętych, takimi dramatycznymi momentami, bo wiemy, że ten najazd nastąpił w VII wieku, 638 rok, Omar zdobył Jerozolimę. Natomiast takie momenty bardzo drastyczne nastąpiły podczas panowania Al-Hakima Fatymickiego, kalifa z Egiptu, który w 1009 roku drastycznie zniszczył Bazylikę Bożego Grobu, zniszczył w ogóle sam Boży Grób, zciął skałę Bożego Grobu do podstaw. Czy chociażby za panowania Saladyna, 1187 rok, część kościołów zostało zburzonych. To oczywiście wszystko wiąże się też z całą konfrontacją z rycerzami krzyżowymi, z krzyżowcami. Właśnie tam te walki następowały i w związku z tych walk również te sanktuaria były burzone, odbudowywane. Chyba takim najmocniejszym uderzeniem, agresją w XIII wieku było panowanie mameluckiego sułtana Bajbarsa. Wtedy to zniszczenie było takie najbardziej drastyczne. Niemniej jednak pielgrzymowanie następowało i jakaś pomoc udzielana też chrześcijańskim pielgrzymom, ona łączyła się z obecnością franciszkanów, którzy właśnie od czasów świętego Franciszka są obecni w Ziemi Świętej, od XIV wieku tworzą taki oficjalny organ kustodii Ziemi Świętej, są oficjalnymi strażnikami miejsc świętych właśnie od strony Kościoła katolickiego.
1: Wspomniała siostra, od strony Kościoła katolickiego, i to jest chyba dość ważne, żebyśmy mieli świadomość, że Ziemia Święta jest świętą, mówię tu już tylko o chrześcijanach, nie o Żydach czy muzułmanach, ale jest Ziemią Świętą także dla innych wyznań chrześcijańskich, innych kościołów chrześcijańskich. Jak to wygląda obecnie? Jak ta Ziemia Święta wygląda obecnie okiem turysty religijnego, okiem pielgrzyma? Jak te różne kościoły tam wzajemnie funkcjonują?
0: Och, to jest...
1: To westchnienie wiele mówi.
0: To jest sprawa bardzo złożona, bo z jednej strony my mamy coś takiego jak taki ekumenizm rodzinny w Ziemi Świętej, bo tam jest tak trudna sytuacja chrześcijan ogólnie.
1: W ogóle wszystkich chrześcijan.
0: W ogóle wszystkich chrześcijan, że w niektórych miejscach w ogóle nawet się nikt nie pyta, jakiego wyznania jesteś chrześcijaninem. Jesteś po prostu chrześcijaninem i mamy też do czynienia z małżeństwami mieszanymi, czyli z różnych tych nacji, pomiędzy prawosławnymi, katolikami, melchitami, syryjczykami.
1: Tak, wszyscy.
0: Są te rodziny mieszane. Natomiast takim, możemy powiedzieć, trudem i bólem jest to, co my rozumiemy pod terminem status quo, coś, co obejmuje Bazylikę Bożego Grobu, Bazylikę w Betlejem i też Grób Maryi częściowo. No, są to ustalenia, które już pochodzą z czasów mameluckich, z XIII-XIV wieku, które ostatecznie zostały utwierdzone w wieku XIX, jakby wydzielające przynależność miejsc, konkretnych kawałków, bazylik, kościołów, schodów, okien do poszczególnych wyznań, co czasami bywa też przedmiotem sporów, napięć, a nawet walk.
1: No właśnie, widuje się czasem gorszące sceny, jak mnisi ormiańscy przepychają się dość mocno z franciszkanami katolickimi. Do tego jeszcze prawosławni się włączają.
0: Nie, może bardziej te napięcia, one są pomiędzy tymi nacjami prawosławnymi, czyli Ormianami i Grekami, ponieważ oni, szczególnie w Betlejem to widać, mają w tym samym czasie Boże Narodzenie. My mamy je 2 tygodnie wcześniej, więc unikamy tych wszystkich drastycznych momentów sprzątania, natomiast te napięcia pomiędzy Ormianami i Grekami zachodzą i no to są niestety takie uwarunkowania też historyczne i kulturowe, gdzie jest jakiś lęk przed tym drugim, który może mnie czegoś pozbawić, ale później zakonnicy też jakoś próbują dochodzić do jakiejś zgody, pojednania i wielką rolę tutaj odgrywają właśnie ojcowie franciszkanie, którzy z tym bardzo pokojowym podejściem do wszystkich łagodzą te wszystkie rzeczywistości. Niemniej jednak to, że te najświętsze miejsca chrześcijaństwa, one są niejako podzielone pomiędzy, każdy ma kawałek tej bazyliki, to też utrudnia i zarząd, i też utrudnia przede wszystkim renowację tych miejsc, które wyglądają no, tragicznie. Od zeszłego roku Bazylika Bożego Narodzenia jest w remoncie, co jest no, wielką radością dla wszystkich, bo jej stan już jest bardzo, bardzo

rzeczywiście to, co najbardziej bym poleciła, to pielgrzymkę. Jeżeli się jedzie pierwszy raz, to jest bardzo dobrze pojechać już w grupie zorganizowanej, mniejszej czy większej, z przewodnikiem, ponieważ no, nie jest tak zbyt łatwo, nie ma takiej dobrej łączności komunikacyjnej do wszystkich miejsc pielgrzymkowych, więc tak można stracić dużo czasu i pieniędzy, żeby wszystko po raz pierwszy samemu zobaczyć. Dobrze jest właśnie brać udział w takiej zorganizowanej pielgrzymce, gdzie są te opcje bardzo podstawowe, bardziej ekonomiczne, które uwzględniają te najważniejsze miejsca, szczególnie Nowego Testamentu, ale również Starego Testamentu. I w taki tydzień można te wszystkie najważniejsze miejsca sobie zobaczyć, czyli właśnie Jerozolimę, Betlejem, Nazaret, Ein Karem, Morze Martwe, jakieś fragmenty Pustyni Judzkiej, Kanę Galilejską, czy jakieś jeszcze inne pomniejsze tereny. W samej Jerozolimie już i tak jest bardzo dużo miejsc do nawiedzenia. Można też, to jest druga kwestia, jeszcze poszerzyć swój wyjazd, jeżeli mamy taką chęć, bo mamy miejsca związane ze Starym Testamentem, które nie są już miejscami stricte religijnymi, czyli nie mamy tam kościołów, tak jak w przypadku tej opcji pielgrzymkowej, tylko

przeżyć swój wyjazd, jeżeli mamy taką chęć, bo mamy miejsca związane ze Starym Testamentem, które nie są już miejscami stricte religijnymi, czyli nie mamy tam kościołów, tak jak w przypadku tej opcji pielgrzymkowej, tylko

0: wykopalisk, czyli miejsc związanych ze starożytnymi miastami izraelskimi, typu Beersheba, typu Bet-Szean, typu Megiddo, typu Hacor. Ale są to też miejsca właśnie takich pięknych szlaków turystycznych, gdzie my możemy sobie wędrować przez pustynię judzką, gdzie my możemy wędrować sobie no, jakieś przez piękne miejsca na północy Izraela. Są miejsca już też typowo turystyczne, takie na przykład jak początki rzeki Jordan, która w tym swoim początkowym biegu jest górską rzeką, są organizowane nawet spływy pontonowe rzeką Jordan. Więc Izrael to nie tylko miejsce typowo pielgrzymkowe czy modlitewne, ale również jest to bardzo piękny kraj, w którym możemy odpocząć, czy nad Morzem Martwym, Morzem Śródziemnym, Morzem Czerwonym, nad Jeziorem Galilejskim, na pustyni, czy też na pięknych terenach północnych terenów Izraela, właśnie w pobliżu góry Hermon, gdzie nawet są wyciągi narciarskie, zimą można na nartach jeździć i podziwiać też piękno zimowej Galilei.
1: Słucham, siostry, słucham. Od razu chce mi się tam pojechać. Siostra opowiada o tym z taką autentyczną pasją i z miłością chyba do tego kraju.
0: Tak, jeżdżę tam bardzo często i nie czuję się nigdy znużona, czy jakoś ogarnięta rutyną. Jest to niezwykle piękny, malowniczy kawałek ziemi i muszę powiedzieć, że nie tylko mnie tam ciągnie ze względów właśnie tych duchowych. Oczywiście to jest najważniejszy motyw mojego pobytu tam, że jest to ziemia Pana, tam gdzie On w sposób szczególny przemówił i przemawia, ale również jest to ziemia niezwykle piękna, niezwykle różnorodna, niezwykle pociągająca swoją tajemniczością, swoją pięknością i zróżnicowaniem.
1: Cóż, jeżeli ktoś z Państwa słucha nas teraz, a jeszcze nie podjął decyzji co do wyjazdu wakacyjnego, to może nasza audycja będzie takim impulsem do podjęcia tej decyzji, by skierować swoje kroki właśnie do Ziemi Świętej. Nasze spotkanie końca dobiegło, jak wszystkie spotkania w obrazach z historii Kościoła. Ja ufam, że za czas jakiś uda mi się siostrę ponownie zaprosić i ponownie pewne wątki, które żeśmy dzisiaj tylko zaznaczyli, rozwinąć w ciekawą jakąś opowieść. Moim i Państwa gościem była siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Serdecznie, siostrze, dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję za uwagę.
1: Do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i że za moment przedstawię gościa dzisiejszego spotkania. Ale na razie ja się nazywam Aleksandra Galant. Zapraszam was oczywiście serdecznie do spędzenia wspólnie następnej godziny właśnie ze mną z Eskirok i z naszym gościem. Na początek cofnę się w czasie, nie jakoś specjalnie, to jest kwestia kilku miesięcy. Swoją drogą ten czas bardzo leci. W listopadzie zeszłego roku wydarzyło się coś, co przez lata nie było w stanie się wydarzyć, mianowicie w restauracjach i barach sejmowych zaczął obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Być może niektóre z was pamiętają, jaka to wielka burza towarzyszyła podjęciu tej decyzji. Ostatecznie okazało się, że po prostu można to zrobić. Smaczkiem w tej całej sytuacji, czymś, co mnie bardzo zaskoczyło, było to, że po wprowadzeniu tego zakazu okazało się, że na Wiejskiej jest na stanie około 500 litrów alkoholu, co oznacza, że zapotrzebowanie chyba było naprawdę spore. One zostały chyba nawet jakoś zagospodarowane, bo nie wylano tych zapasów w cele reprezentacyjne. Taką informację znalazłam. Szło to wszystko jak po grudzie. Można powiedzieć, że jak wszystko, co dotyczy ograniczenia w sprzedaży, reklamie, alkoholu, wszystko, co na Wiejskiej przez nasz parlament jest procesowane, dotyczy to na przykład reklam i reklamowania alkoholu. No i pewnie są tacy z was, którzy powiedzą, ale halo, przecież w Polsce obowiązuje zakaz reklamowania alkoholu. Na co ja powiem, a i owszem, ale z takim wyjątkiem, który oznacza wypłynięcie na ocean możliwości, dlatego, że można reklamować chociażby piwo. To są chyba tak zwane napoje niskoprocentowe. Nie chcę tutaj wchodzić w definicję, bo ich jakoś bardzo nie znam. Natomiast to, że piwo jest reklamowane w przestrzeni publicznej w wariancie procentowym i bezprocentowym, no to chyba wszyscy tego codziennie doświadczamy. I o tym, jak bardzo ta reklama jest rozwinięta, świadczyło to, że kiedy przed tą rozmową zaczęłam sobie googlować zakaz reklamowania alkoholu, pierwsza strona, jaka mi wyskoczyła, była to chyba strona kierowana do właścicieli czy pracowników gastronomii, która zadawała takie pytanie, ale czy to oznacza, że nie można reklamować alkoholu? Absolutnie nie. Trzeba tylko wiedzieć, jak zrobić to zgodnie z prawem. I to mnie ujęło. Mam wrażenie, że to jest taka Polska w Polsce, a o tym, jakie konsekwencje ma to, że reklama alkoholu jest tak dużo i w ogóle, że one są. Jaki to ma wpływ przede wszystkim na młodych ludzi? No i nie chcę przesadzać i iść w ogólniki, nie chcę pytać, jak my pijemy, ale jak ta inicjacja alkoholowa wygląda? O tym będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który jest prawnikiem. On koordynował taką kampanię 0% prawdy, a teraz reprezentuje fundację 1,5 minuty. Witaj w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Te 500 litrów alkoholu, powiedziałam o tym żartobliwie, ale podejrzewam, że nie powinnam o tym mówić z uśmiechem, bo myślę, że można tu zdiagnozować jakiś problem. Kampania to są bardzo konkretne postulaty, ale też bardzo konkretne badania i bardzo poważny raport. I od niego, jeżeli się zgodzisz, chciałabym zacząć.
2: Pewnie.
1: Prawie 63% osób badanych przyznało, że próbowało alkoholu przed 18. I teraz możemy o tym rozmawiać na poziomie zgorszenia, a ja sobie pomyślałam, no tak, ja też miałam 18 lat. Ja też kiedyś spróbowałam alkoholu i nie miałam 18 lat. Może nie jestem z tego dumna, ale nie będę tego ukrywała. Rozumiem, że w takiej kulturze, w takim społeczeństwie żyjemy.
2: Żyjemy na pewno w kulturze, w której ten alkohol jest normalizowany do chyba granic możliwości. Przytoczyłaś te badania, tam jest rzeczywiście te 63%, ale też bardzo ważne jest to, że 15% z nas zaczęło przed 15 rokiem życia.
1: To sobie zostawiłam na później, bo to rzeczywiście była bomba. Ale gdyby myśleć o tym, czy to jest łatwo zrobić, czy to jest możliwe, kurczę, tak.
2: Nie, no oczywiście, że tak. No, w Polsce żyjemy w tej rzeczywistości, która jest przeładowana alkoholem w ogóle. Od samego urodzenia jesteśmy faszerowani w jakiś sposób tymi reklamami, bo mamy je wszędzie. Mamy je w telewizji, w różnej postaci.

0: Mamy je na wydarzeniach sportowych. Jeżeli dziecko pójdzie na mecz piłki nożnej, to tam też spotka reklamy piwa. No te reklamy piwa, czy to 0%, które jest tym samym, co reklama piwa procentowego. Spotykamy te reklamy wszędzie, w każdym miejscu, w każdym zakątku. Do tego dochodzi nam obraz, który kreuje społeczeństwo. To znaczy, że piwo to nic złego. Ten alkohol jest przy każdej okazji rodzinnej. Są chrzciny, jest komunia, są urodziny, nieważne jakie, no zawsze ten alkohol musi być. Więc w obrazie młodego człowieka, który tak naprawdę jest trochę odbiciem lustrzanym dorosłych, no kreuje się taki obraz, że alkohol jest super.
1: To chyba też jest coś, na co czekamy. Bycie dorosłym to jest bycie osobą, która może tego alkoholu się napić. W krzywym zwierciadle trochę mam bardzo dobrą koleżankę, która powiedziała, że została wezwana do przedszkola, dlatego że jej córka, kiedy była rozmowa na temat przyszłości, powiedziała, że chciałaby być jak mama, chodzić na obcasach i pić wino.
0: No to jest niestety bardzo smutne.
1: No dla niej to było druzgocące, bo powiedziała, że robi w życiu trochę fajnych rzeczy, a zostało z tego wybrane okazjonalne picie wina i chodzenie na obcasach, które, umówmy się, nie jest jakąś bardzo ambitną kompetencją.
0: No tak, więc my to wszystko obserwujemy też jako młodzi ludzie. No jak ja miałem też 14-15 lat i też zaczynałem tą inicjację alkoholową bardzo wcześnie, no to też była bardzo duża presja. Wszyscy zaczynali, koledzy, koleżanki o tym mówiły, więc ja też musiałem. Każdy gdzieś to wchodził, to takie wzajemne chyba koło nacisku czy jakiejś takiej presji, która powodowała to, że po prostu zaczynaliśmy i zaczynamy do dziś tak szybko.
1: To mnie bardzo zdziwiło, bo jedna z bohaterek kampanii mówiła, że ona na jakiejś imprezie tego alkoholu spróbowała bardzo i to nie smakowało, ale czuła, że nie może powiedzieć, że jej to nie odpowiada, więc coś tam sobie piła bardzo małymi łyczkami, żeby czasem, nie wiem, nie stać się obiektem żartów czy kpin. To też jest przerażające.
0: Tak, oczywiście. Znaczy w ostatnich latach teoretycznie trochę nam ten obraz się zmienia. To znaczy mamy taką kulturę tego niepicia, czy kulturę tego, żeby pić mniej, czy żeby wybrać jakieś zdrowsze aktywności. Natomiast ja dalej trwam przy swoim, że to jest taka trochę bańka informacyjna, w której żyjemy, bo na przykład te mniejsze ośrodki miejskie czy wiejskie to wygląda w ogóle całkowicie inaczej. No i rzeczywiście przyjść na imprezę w wieku kilkunastu lat i przyznać się do tego, że się nie pije, no to no trzeba mieć w sobie bardzo dużą asertywność, żeby w ogóle być w stanie coś takiego powiedzieć, na którą większość młodych ludzi nie jest ani gotowa, ani nie jest w ogóle nigdy przygotowywana przez nikogo, ani przez szkołę, ani przez rodzinę.
1: No zobacz, jakiego słowa użyłeś. Nikt nie jest gotowy, żeby się przyznać. Przyznajemy się do tematów wstydliwych, które nam nie odpowiadają. Znów, wiesz, zazwyczaj w drogowskazach się trzymam takiej formuły mówienia o nas i tutaj to się sprawdza bardzo dobrze. No co prawda nie wiem, czy mogę mówić o nas, kiedy rozmawiam o tych młodych ludziach, którzy przeżywają swoją alkoholową inicjację. Zdecydowanie nie. Gdzie w tym wszystkim jest dom, rodzina, zanim zaczniemy mówić o szkole? Będę brzmiała jak boomerka, ale myślę, że osoby, które wychowywały się, czy dorastały, czy tam w latach 80., czy jak ja w 90., no to temat alkoholu wyglądał zupełnie inaczej. Pamiętam, że dziadek dawał mi spróbować pianki od piwa. I

0: wszystkim w domach bardzo mało się mówi o alkoholu jako negatywnej substancji. No, generalnie zgodnie z nauką każda ilość alkoholu jest szkodliwa. Jest niezdrowa dla naszego organizmu i mam wrażenie, że ten temat gdzieś tam w domach jest po prostu bardzo szeroko pomijany i omijany i on jakby po prostu jest. Ten alkohol jest jakimś nieodłącznym elementem naszego życia. O nim się nie rozmawia w kontekście negatywnych skutków, czy to społecznych, czy zdrowotnych, więc oczywiście temat domu czy rodzicielstwa może mieć duży wpływ na to, jakie mamy schematy w kontekście spożywania alkoholu czy jego niespożywania, ale to nie wszystko. Jesteśmy istotami społecznymi, które otaczają się tyloma rzeczami i tyloma bodźcami, teraz też social mediami, które są chyba najbardziej wpływowym elementem na młodzież, że dom jest jak najbardziej ważny. Szkoda, że się w tych domach aż tak często o tym alkoholu nie mówi, albo nie mówi prawie w ogóle. Natomiast no, jest dużo innych elementów, które są chyba bardziej kluczowe.
1: Zaraz cię o nie zapytam, zostanę jeszcze na moment przy tym, jak młodzi ludzie o alkoholu myślą, jak go rozumieją, bo z tego raportu na poziomie deklaratywnym wszyscy jesteśmy w stanie mówić o tym, że trzeba zachować umiar, mówić o kulturze picia, mówić o dużej presji społecznej, no ale przychodzi piątek wieczorem i o tych wszystkich hasłach, które być może słyszymy w szkole, wyczytujemy w internecie, łatwo jest zapomnieć.
0: To prawda, bo ja też się tak zastanawiam, czym jest kultura picia. W sensie, to znaczy, że pijemy na przykład jedno piwo, czy jeden kieliszek wina, czy dwa, czy trzy. To są na tyle jakieś takie elastyczne normy, kiedy jesteśmy pijani, czy kiedy jesteśmy za bardzo pijani. No nie da się tego w żaden mierzalny czy obiektywny sposób stwierdzić. Więc ja myślę, że to jest po prostu jakiś taki element może tłumaczenia, może wyjaśniania, że piję, ale wszystko mam pod kontrolą. No ale badania i statystyki pokazują, że chyba jako Polacy nie bardzo mamy to pod kontrolą. Kiedy gdzieś tam, no badania pokazują, że około nawet 2 miliony Polek i Polaków ma jakiś problem alkoholowy. Więc no całkiem duża liczba jak na 38 milionów.
1: Mówiłeś o konsekwencjach zdrowotnych, wcześniej o konsekwencjach społecznych. Zdrowotne na razie zostawiam, bo wydaje mi się, że one są jakieś bardziej intuicyjne. Chociaż też łatwo mówić, że to dotyczy osób, które przesadzają, które nie zachowują umiaru. A jak jest z konsekwencjami społecznymi?
0: Czy konsekwencje społeczne są chyba najbardziej szkodliwe? Znaczy to trzeba rozpatrywać z dwóch kategorii. Z osoby, która pije i z osoby, które mają kontakt ze sobą pijącą. Ja akurat pochodzę z rodziny, która była dotknięta chorobą alkoholową. No to oczywiście są bardzo gdzieś tam trudne rzeczy związane czy to ze wstydem, czy po prostu z jakimiś dysfunkcjami związanymi po prostu z funkcjonowaniem w domu, tak? Ze strachem, lękiem, no właśnie wstydem przed przyznaniem się, jaka sytuacja w domu jest. Więc na pewno to bardzo mocno odbija się na osobach, które stykają się z osobą pijącą, mającą problem alkoholowy. No dla osoby, która ten problem alkoholowy ma, no to te kwestie skutków społecznych są chyba oczywiste. To po prostu upośledza funkcjonowanie. My jesteśmy coraz mniej zdolni do funkcjonowania, do pracy, do obcowania z bliskimi. Wpadamy czy to w ciągi alkoholowe, czy też niekoniecznie, no bo jakby jakaś tam choroba alkoholowa ma różne postacie. Natomiast to jest na pewno jakaś patologia, która wpływa na nasze funkcjonowanie bardzo mocno.
1: Powiedziałeś przed momentem, kiedy pytałam o rodziców, o to pierwsze środowisko domowo-rodzinne, powiedziałeś, że są jeszcze inne, być może ważniejsze czynniki, które wpływają na naszą postawę dotyczącą pewnie używek, ale rozmawiamy o alkoholu, więc będę się tego trzymała. I jakie to są czynniki?
0: Musimy pamiętać o tym, że wychodzimy z domu, jak mamy, no większość z nas, jak ma gdzieś tam 3-4 lata, idzie już do przedszkola, więc już wtedy dzielimy nasze życie trochę na pół. Kilka godzin dziennie spędzamy w przedszkolu, potem jak idziemy do szkoły, no to już nam to się dzieli na jeszcze większe części, więc od najmłodszych lat ten czas spędzony w domu to jest jakaś 1/3, odłączając sen, 1/2 naszego życia i ten czas stopniowo maleje, więc rodzina ma jakiś wkład, natomiast wkład ma też szkoła, to jakich mamy kolegów, jakie mamy koleżanki, jakie mamy środowisko, w którym się wychowujemy, z kim spędzamy czas wolny, to co robimy w telefonie, no jako młodzi ludzie mamy dostęp do telefonów od najmłodszych lat. Teraz to się powoli zmienia, no jeszcze pamiętam, że gdzieś tam pierwszą komórkę, smartfon miałem jak 8-9 lat. Więc to, co obserwujemy na Instagramie, TikToku, Twitterze i wszystkich innych social mediach, no to na nas wpływa po prostu bardzo podprogowo. Potem idziemy na jakieś aktywności na weekend, właśnie mecz piłki nożnej, koncert, gdzie te reklamy piwa czy alkoholu się po prostu przewijają masowo. Więc tak jak sobie myślę, chyba ciężko nam się spotkać z sytuacją, w której tych reklam nie ma, bo do niedawna jeszcze jak przyjeżdżaliśmy z centrum w stronę Powiśla w Warszawie, też był ogromny baner bezalkoholowej marki piwa, który jak byliśmy trochę bliżej, mogliśmy spojrzeć, że to jest piwo bezalkoholowe. Natomiast z daleka była to reklama piwa, która była gdzieś tam okraszona miłym spędzaniem czasu przez rodzinę.
1: Same pozytywne skojarzenia są w tych reklamach, prawda? Wolny czas, relaks, odpoczynek, znajomi, przygoda, wakacje, mogłabym wymieniać. Na zakończenie tej części naszej rozmowy chciałam zapytać cię o jeszcze jedną informację, którą wyciągnęłam z tego raportu. Mam nadzieję, że to dobrze zinterpretowałam. Rozmawiamy trochę o tym, że tendencje w

0: wśród młodych ludzi się zmieniają, to są pewnie te słynne zetki, które już po prostu wywracają cały porządek świata do góry nogami i bardzo dobrze, ale tutaj znalazłam taką informację, że im młodszy Polak, tym wcześniej sięgnął po alkohol. I to jakoś mi się tutaj nie skleja. Oczywiście to też jest no, informacja trochę zatrważająca. Gdzie tu jest to odejście od alkoholu, no low i tak dalej?
1: No, uważam, że tu po prostu żyjemy w bardzo fajnej bańce informacyjnej, w której rzeczywiście pokolenie Gen Z, z którego też pochodzenie pije, albo pije bardzo mało, idzie w jakieś różne inne ciekawsze aktywności, albo po prostu bawi się bez alkoholu. Natomiast no, badania nam pokazują, że wygląda to całkowicie inaczej. To też jest często jakimś tam tłumaczeniem tych, którzy reklamują wielkich koncernów, czy nierzadko polityków, którzy nie są skorzy do wprowadzania żadnych zmian, że przecież no, to nowe pokolenie sobie coraz lepiej z tym problemem radzi i niedługo to już w ogóle nikt nie będzie pił. No ale mamy badania, które pokazują, że no, nie do końca ta sytuacja wygląda tak pięknie, jakbyśmy chcieli.
0: No i o tych ostatnich, to znaczy o politykach, którzy różne sprawy z sobie wiadomych tylko powodów blokują, również będziemy rozmawiać, ale to trochę później. Jak wiecie, drogowskazy są z zasady apolityczne, także być może nie będziemy zastanawiali się nad konkretnymi sympatiami i partiami, no ale z jakiegoś powodu reklamy alkoholu w Polsce funkcjonują. Alkohol na stacji benzynowej też bez najmniejszego problemu można kupić, więc no rzeczywiście ktoś to wszystko blokuje. Tymczasem już za moment będziemy zastanawiać się, jaki wpływ na ludzi, na młodych ludzi ma reklama, w jaki sposób można byłoby ją ograniczyć i o tym wszystkim będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który koordynował kampanię 0% Prawdy, jest prawnikiem i reprezentuje Fundację Półtorej Minuty. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Wracamy na antenę, konkretnie wracamy z drugą częścią drogowskazów. W radiowym studiu Eskirok w dalszym ciągu jest Jan Pieniążek, który koordynował kampanię 0% Prawdy, reprezentuje fundację Półtorej Minuty, jest prawnikiem i dzisiaj rozmawiamy o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, a konkretnie w jaki sposób reklamy alkoholu mogą na te postawy wobec alkoholu wpływać. Rozmawiamy właśnie z powodu kampanii 0% Prawdy i działaniach, które w ramach tej kampanii zostały zaplanowane i przeprowadzone. Dużo mówimy o młodych ludziach. Badania, które przeprowadziliście i opisaliście w raporcie, ich głównie dotyczą. Ale czy to jest tak, że reklamy alkoholu wpływają tylko czy najbardziej na młodych ludzi?
2: Wpływają na nas wszystkich. Na młodych wpływają najbardziej, dlatego że no, młode osoby są dopiero gdzieś tam w procesie rozwoju psychofizycznego, są jeszcze bardzo elastyczne, tak? Tak można powiedzieć. Więc one te reklamy przyjmują bardzo często bezrefleksyjnie i podświadomie, podprogowo. Więc oni są na pewno najbardziej narażeni na reklamy, natomiast no, my wszyscy je przyjmujemy je od dziesięcioleci.
1: Jeżeli się zgodzisz, ustawmy sobie trochę ten fragment rozmowy, jeżeli chodzi o fakty, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby się przerzucać paragrafami, ale też zastanawiam się, czy nie wprowadziłam naszych słuchaczek i słuchaczy w błąd, mówiąc, że w Polsce mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No i mamy ten słynny zakaz reklamowania alkoholu, no ale ten zakaz ma wyjątek. Wyjątek kluczowy z punktu widzenia tego, co

ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No i mamy ten słynny zakaz reklamowania alkoholu, no ale ten zakaz ma wyjątek. Wyjątek kluczowy z punktu widzenia tego, co

0: można je reklamować pod pewnymi wyjątkami.
1: Dużo jest chyba tych wyjątków.
0: Tak, to znaczy reklama piwa jest wprost wypisana w ustawie, nie może być kierowana do małoletnich, nie może pokazywać alkoholu jako czegoś, co jest prozdrowotne. Tam jest bardzo dużo takich wyjątków, które no, mają powodować to, że piwo nie będzie pokazywane w miłych, fajnych okolicznościach. Czy to jest zgodne z rzeczywistością? Myślę, że każdy może sobie ocenić sam, oglądając wszystkie gdzieś tam reklamy, czy to Szczęśliwych Rodzin, czy Świętego Mikołaja, czy
1: no tak, innych. W tym roku był Święty Mikołaj.
0: Tak. Przy okazji majówki zawsze mamy wspaniałe grille rodzinne, gdzie gdzieś tam sobie wszyscy popijają piwo. Podobnie na wakacje. Jest też bardzo dużo reklam generalnie kierowanych do małoletnich. Podprogowo. Wiele lat temu, jeszcze jak ja byłem w liceum, była taka moda na markę piwa, która miała swoją piosenkę. I oni później na bazie tej piosenki stworzyli połączenie piwa z innym napojem. I to było wielomilionowe. Każdy gdzieś tam w moim środowisku to wtedy pił, kupował i jarał się tym. Pytanie, czy ta reklama nie była kierowana do małoletnich.
1: Ja tego nie pamiętam sama, ale kiedyś już w drogowskazach również o tych reklamach rozmawialiśmy. Również o takiej odpowiedzialności społecznej. No i wiele lat temu, kiedy ten zakaz był wprowadzane, to pojawiały się jakieś łódki, takie różne wytrychy, no ale na te wytrychy znaleziono jednak sposób. Te reklamy zniknęły z przestrzeni.
0: Tak, natomiast no, pojawiły się reklamy inne. Problem z tym jest taki, że pierwsze te przepisy są na tyle jakieś tam elastyczne, że wszystkie koncerny alkoholowe interpretują sobie je jak chcą, a po drugie kary za nieprzestrzeganie tych przepisów i w ogóle całe postępowania są tak długie. Prokuratura zazwyczaj umarza takie postępowania, a nawet jeżeli już dojdzie raz na jakiś czas do tego, że dany koncern zostanie ukarany, to jaka to jest kara w postaci tam, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych w stosunku do tych wszystkich korzyści, które płyną z reklam, no jest tak nieporównywalna, że wybierają po prostu reklamować alkohol.
1: Takie sprawy mają miejsce? Rzeczywiście te kary są wymierzane? Czy to jest jakiś...
0: Do niedawna jeszcze nie były i te sprawy były masowo umarzane. Były nawet takie statystyki, że tam kilkaset spraw rocznie jest umarzanych ze względu na niską szkodliwość społeczną, czyli taki termin, który może oznaczać, jak widać, wszystko. W ostatnich miesiącach też pewnie ze względu na to, jak ta opinia publiczna się zmienia i kształtuje, tych kar jest trochę więcej. W tamtym roku mieliśmy taką głośną sprawę, gdzie dwóch celebrytów zostało skazanych za właśnie reklamowanie alkoholu. To była akurat wódka, więc zostali skazani, to było bardzo głośne. Także no gdzieś tam się to powoli przełamuje, natomiast no, w stosunku do całego wachlarza tak naprawdę tych reklam, no pewnie jest to jakiś znikomy procent.
1: Wśród postulatów kampanii było nie tylko zakazanie reklamy piwa, ale też piwa bezprocentowego. Już trochę o tym powiedziałeś a propos tego, co się działo na Powiślu, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, dlaczego również te napoje nie powinny być reklamowane, bo one bardzo mocno się normalizują, tak mi się wydaje. Chociaż moim odkryciem było, zdębiałam na ulicy, jak zobaczyłam reklamę piwa Fit. Łączenie tych różnych działań prozdrowotnych, jakie podejmujemy, bo przecież wszystko jest fit, batoniki są fit, i nagle okazuje się, że alkohol może być fit, to jest przestępstwo.
0: I z tego co wiem, to jeszcze to piwo fit było jakieś tam sponsorowane, dofinansowane przez jakąś instytucję
1: państwową. Tak, jakimiś ogromnymi pieniędzmi, chyba przez Agencję Rozwoju. To chyba nie cukier, zawartość cukru jest największym problemem, z
0: tak,
1: powodu
0: wydaje
1: którego...
0: mi się, że zawartość alkoholu. Postulowaliśmy dwie rzeczy, które były dla nas najważniejsze. Po pierwsze, pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu każdego, w tym właśnie 0% i zakaz promocji. Dlaczego piwo bezalkoholowe? Dlatego, że piwo bezalkoholowe, które jest oferowane przez wszystkie tak naprawdę marki i koncerny, ono ma po prostu przypominać piwo alkoholowe. Ono ma ten sam kolor, tą samą butelkę, tą samą nazwę z jakimś dopiskiem 0%. Generalnie na półce bardzo ciężko je odróżnić, jeżeli się dokładnie nie przyjrzymy, nie podejdziemy i nie zobaczymy małego znaczka z procentem. Ma w smaku przypominać piwo alkoholowe, także no to jest generalnie to samo. I w kontekście reklam to nam kreuje taki sam obraz. Jak widzimy reklamę, bardzo rzadko się jej przyglądamy, szczególnie dzisiaj, kiedy nasze skupienie jest znikome, więc gdzieś tam w naszej podświadomości kreuje się ten sam obraz. No i jest to po prostu jakiś taki wytrych w przepisach, który pozwala koncernom przerzucać kapitał marketingowy na te właśnie piwa bezalkoholowe.
1: Mówiłeś parę minut temu o różnych wytrychach, zabiegach, które stosują marki czy koncerny, żeby swoje produkty reklamować. Wydaje mi się, że jednym bardzo ciekawym pewnie z punktu widzenia marketingowców, PR-owców jest ocieplanie swojego wizerunku, czyli różne działania CSR-owe. Jest taka jedna marka wiodąca w tym, dlatego że ona bardzo mocno pozycjonuje się jako marka wspierająca czy troszcząca się o losy zwierząt, natury. I rzeczywiście te działania są wykonywane. Dotowanie parków narodowych, ochrona zwierząt. No, pytanie, czy to wystarczy i czy to rzeczywiście sprawia, że możemy sobie pomyśleć, kurczę, te koncerny takie fajne.
0: Znaczy, nie chcę podawać chyba jakichś niemądrych przykładów, ale no myślę, że robienie czegoś nie do końca korzystnego społecznie, to właśnie bardzo po prostu niekorzystnego, mówiąc wprost, i jakieś tam szkodliwego dla społeczeństwa bez dwóch zdań, czy to na bazie nauki, czy na bazie statystyk, czy na bazie badań, a w zamian tego robienie jakiejś

0: czy przekazywanie jakiejś części środków na jakieś działania społeczne. Super, że one się dzieją i super, że te zmiany mają miejsce. Natomiast nie jest to moim zdaniem żadne usprawiedliwienie dla gdzieś tam takich działań.
1: Mamy w Polsce taką instytucję jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To a propos tych wszystkich, którzy mówią, że w Polsce nie ma problemu z alkoholem. Mamy nawet specjalną agencję, która tym problemem się zajmuje. I owa agencja PARPA, jeżeli się nie mylę, oszacowała, że koszty społeczno-ekonomiczne picia alkoholu w Polsce to są rocznie ponad 93 miliardy złotych.
0: Tak, my wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, ponieważ państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie, jeżeli spojrzymy na badania agencji, która teraz już się przeformułowała w trochę inny podmiot, dotyczący w ogóle przeciwdziałania uzależnieniom, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są no, nieporównywalnie większe, więc nawet gdzieś tam argument ekonomiczny nam się nie przebija.
1: 93 miliardy ponad. Już zostawiam tę końcówkę, chociaż to nie są grosze. 93 miliardy, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jak często mówi się chociażby o kryzysie w Narodowym Funduszu Zdrowia, o różnych inwestycjach, które nie zawsze są rozwijane z powodu braków środków. Myślę, że to robi wrażenie. Wracając do tematu reklam, wydaje mi się, że nie byłoby trudno wymyślić, w jaki sposób mogłyby funkcjonować media tradycyjne bez reklam alkoholu, jak można by to było ukrócić, jak można byłoby to kontrolować. No ale umówmy się, te młode osoby, o których rozmawialiśmy na początku w kontekście raportu, podejrzewam, że na reklamy alkoholu nie trafiają najczęściej w telewizji, oglądając wieczorne pasmo informacyjne, tylko w mediach społecznościowych. Czy w internecie da się to ograniczyć?
0: To rzeczywiście internet to będzie największy problem, dlatego że jeżeli chodzi o media tradycyjne, to tak jak powiedziałaś, no nie powinno być z tym problemu. Jeżeli chodzi gdzieś tam o przestrzeń miejską, czy to jakieś stadiony, czy wydarzenia, też nie powinno być problemu. Problem wchodzi nam w momencie internetu, natomiast to nie są problemy nie do rozwiązania. Są państwa, które nam pokazują, że można i że to działa. Także myślę, że możemy się od nich posłużyć tutaj pomocą. Nie mam chyba wiedzy informatycznej czy jakiejś takiej social mediowej od strony technicznej, żeby powiedzieć jak. Natomiast no między innymi Litwa czy państwa skandynawskie świetnie sobie radzą z zakazami reklam w ogóle i tych reklam nie ma. U nas w social mediach przebijają się nawet reklamy alkoholu wysokoprocentowego. Możemy sobie teraz otworzyć TikToka, otworzyć Instagrama, wpisać jakąkolwiek markę wódki czy whisky, którą znamy i sobie poprzeglądać.
1: No i właśnie o to chodzi. Zapytałam o internet, ale znów, no owszem, na to też wydaje mi się, że mogą być jakieś sposoby. W jaki sposób, co reklamują konkretne portale, jakie reklamy publikują na swoich stronach, a jakich nie. Na sociale, na Instagrama, na TikToka można wrzucić wszystko. Czasem mam wrażenie, że w ogóle już od dawna nikt nad socialami nie panuje. A co dopiero, żeby czegoś zakazywać w kontekście zarabiania pieniędzy, no bo przecież reklamowanie to jest zarabianie pieniędzy.
0: To są na pewno rzeczy do rozwiązania. Po pierwsze z poziomu gdzieś tam nielegalności tych treści na terenie Polski, gdyby takie przepisy zostały wprowadzone w pełni. No a po drugie na pewno wysokie kary i nieuchronność tych kar. To jest coś, co po prostu podskutkuje jakimiś wymiernymi zmianami, no bo jeżeli koncerny będą wiedziały, że za każdym razem będą dostawać kary i te kary nie będą tak niskie jak teraz, no to na pewno wpłynie to jakoś pozytywnie na tą zmianę.
1: Dużym problemem, pewnie do rozwiązania indywidualnie przez każdą organizację, nie wiem, czy to można narzucić z zewnątrz, to jest też coś, o czym mówiłeś a propos forum spędzania czasu. Idąc na mecz, również na te reklamy się możemy natknąć, ale jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy mogę używać czasu przeszłego, był moment, że marka piwa była oficjalnym sponsorem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Różne marki, no przede wszystkim dotyczy to piwa, są sponsorami czy partnerami różnych wydarzeń sportowych. Te sportowe kłują jakoś najbardziej, no bo to jest jakieś oczywiste zaprzeczenie. Poza tym to właśnie do sportu młode osoby często są zachęcane. Czy te inicjatywy też można jakoś blokować? Z drugiej strony pewnie pojawi się pytanie, no tak, ale jeżeli oni nas nie dofinansują, a my nie postawimy ich balona czy innego banera, to ta impreza się nie odbędzie.
0: Na pewno będzie wymagało to zmiany, jeżeli chodzi o gdzieś tam to środowisko sportowe. Samo wprowadzenie zakazu reklam w tych miejscach nie jest trudne z perspektywy gdzieś tam czy prawnej, czy już praktycznej, problemów to nie powinno przysparzać. Na pewno będzie to rodziło jakieś niezadowolenie ze strony czy to klubów piłkarskich, czy innych gdzieś tam sportów. Natomiast no, znowu, stawiamy na szali albo zdrowie społeczeństwa, albo zdrowie najmłodszych, albo korzyści finansowe danego klubu piłkarskiego. Także ja zawsze jak sobie stawiam na szali takie rzeczy, jak się nad nimi zastanawiam, no to nie mam gdzieś tam problemu co wybrać.
1: I to mogłaby być świetna puenta tego fragmentu naszej rozmowy, ale ja słowem wstępu przed tym, co czeka nas w trzeciej jego odsłonie, chciałabym zapytać o to, czy uważasz również jako prawnik, że takie całkowite uszczelnienie przepisów, stworzenie przepisów, które nie stwarzają wyjątków, które nie stwarzają szansy do tego, żeby gdzieś tam się wcisnąć, wykorzystać lukę, jest możliwe? Pytam o to również dlatego, że no, mam wrażenie, że kombinowanie, obchodzenie różnych przepisów to jest coś, co wiele firm, nie tylko zresztą firm, ale ma w małym palcu. I zastanawiam się,

0: tworzenie przepisów absolutnych w tym zakresie w ogóle jest możliwe?
1: Na start na pewno nie. To znaczy, jeżeli zostaną takie przepisy wprowadzone, to na pewno za pół roku czy rok nam wyjdzie, że one gdzieś tam na jakim polu nie działają. Natomiast no, to wymaga na tyle efektywnej władzy czy tworzenia przepisów, które po prostu na bieżąco będą te przepisy aktualizować. Jeżeli chodzi o inne sfery gdzieś tam życia społecznego, z tego co widzę i obserwuję, można takie zmiany wprowadzać bardzo szybko. Na przykład w kwestiach podatkowych jesteśmy w tym świetni. Także myślę, że w kwestiach alkoholowych też jesteśmy sobie w stanie poradzić, żeby te dziury po prostu łatać.
0: Zapytałam o to dlatego, że mam w pamięci historię z napojami energetyzującymi, które zdaje się, że nie mogły być sprzedawane, jeżeli miały wyższą procentową zawartość kofeiny. No więc błyskawicznie zaczęto prowadzić takie, które jak ułamek procenta tę zawartość miały niższą, więc tak grać w kotka i myszkę możemy sobie bez końca.
1: Trzeba po prostu te przepisy kształtować gdzieś tam bardzo bezpośrednio i tak kategorycznie, to znaczy po prostu pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu. Oczywiście trzeba bardzo szczegółowo wszystko opisać, co to jest sfera internetowa, bo tam też był o to problem, czy na przykład reklama na Facebooku to jest reklama dostępna publicznie. Jeden sąd kiedyś stwierdził, że nie, dlatego, że trzeba się tam zalogować. Więc oczywiście no, to wymaga jakiegoś tam odpowiedniego kształtowania przepisów, natomiast ja nie uważam, że to jest ani niemożliwe, ani jakoś specjalnie trudne.
0: Wspaniały wstęp do trzeciej części, w której będziemy rozmawiać o tym, dlaczego na razie dla polskich parlamentarzystów jest to i niemożliwe, i bardzo trudne. Mam nadzieję, że ta postawa się zmieni. Sądzę, że również cegiełkę do tego mogła dołożyć kampania 0% prawdy, którą koordynował Jan Pieniążek, prawnik, gość dzisiejszego wydania, związany z fundacją Półtorej Minuty. Rozmawiamy o reklamowaniu alkoholu, o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, jakie są postawy dotyczące alkoholu. No a za moment zajmiemy się tym, co jest przed nami. Pomyślimy o przyszłości, pomyślimy o tym, co mogłoby się wydarzyć, żeby sytuacja trochę się poprawiła i żeby z większą nadzieją w tę przyszłość patrzeć. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finał drogowskazów. Przyszedł ten moment, że mogę przywitać się z wami po raz trzeci, zarazem ostatni dzisiaj. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci witam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim prawnik Jan Pieniążek, który koordynował kampanię 0% Prawdy z Fundacji Półtorej Minuty. Dużo powiedzieliśmy już na temat raportu, na temat badań, które przeprowadziliście, na temat samej istoty i zasadności działania reklam alkoholu. Zacznę od pytania, które nie ja zadałam, a które wy zadawaliście. Mianowicie pytaliście o reklamę. Pytamy o reklamę, no i co na to ci nasi ukochani parlamentarzyści?
2: To było jedno z gdzieś tam z ostatnich działań, które podejmowaliśmy już po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy społeczeństwo, po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy osoby, które znają się tym najlepiej, czyli lekarzy, psychologów i innych specjalistów i specjalistki. No posłowie i posłanki, ci, którzy nam odpowiedzieli, odpowiadali bardzo dobrze. Odpowiedzi mieliśmy 100 i zdecydowana większość z nich, już teraz nie pamiętam, czy 97, czy 96 odpowiedzi była 3 razy na tak. A pytania były, czy jest pan pani za pełnym zakazem publicznej reklamy alkoholu? Drugie pytanie było, czy jest pan pani za zakazem promocji? I trzecie, za działaniami na rzecz przeciwdziałania tej wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży. Więc no, 1/4 prawie Sejmu no, jest za.
1: Czy pytaliście wszystkich stron politycznej sceny?
2: Tak, tak. My oczywiście też działając apolitycznie nie chcieliśmy ani współpracować z żadną ze stron, ani być przeciwko żadnej ze stron. Mamy konkretne postulaty na rzecz dzieci i młodzieży i na tym nam zależy najbardziej i zależało najbardziej. A więc pytaliśmy wszystkie strony na równych warunkach. Każdy miał taką samą możliwość, żeby odpowiedzieć.
1: Nie korciło was, żeby zadać jeszcze czwarte pytanie? Pytanie, które między nami gdzieś tutaj zawisło nad tym stołem. Mianowicie, dlaczego w takim razie, jeżeli wszyscy są na tak, wszyscy są zainteresowani, wszyscy mają dużo dobrych chęci, no to jest jak jest.
2: To jest pytanie, które zawsze zadaję, jak idę na komisje sejmowe przez ostatnie kilka miesięcy. Zawsze mam takie ostatnie zdanie, w którym mówię, że całe społeczeństwo jest za, ekonomia jest za, wszystkie badania są za, również nauka jest za, większość posłów i posłanek jest za, więc też nie widzę powodu, dla którego te zmiany nie mogłyby zostać wprowadzone już dziś, no bo każdy dzień to jest tak naprawdę kolejne pokolenia wychowane na kulturze właśnie picia alkoholu. Odpowiedzi nie uzyskałem nigdy, natomiast no myślę, że możemy się je spodziewać.
1: Przepraszam, jeszcze dopytam o to, bo pytania były 3, więc trudno mówić, że te 3 czy 4 osoby, które nie udzieliły 3 odpowiedzi na tak, były jednoznacznie na nie, ale czy w jakiś sposób były w stanie wytłumaczyć, dlaczego jednak nie 3 razy tak?
2: Chyba jedna odpowiedź była taka, w której była rozbudowana odpowiedź z wyjaśnieniem i z wytłumaczeniem i tam były akurat 2 odpowiedzi negatywne na 2 pierwsze pytania i 3 odpowiedź była na tak. Natomiast w innych wypadkach były po prostu odpowiedzi nie, nie, nie.
1: No dobra, czyli nie usłyszę tutaj żadnej kontrowersyjnej wypowiedzi, temat już odpuszczę. Jaka droga jest teraz przed nami? Nie chcę mówić przed wami, bo mam takie wrażenie, że to jest droga, którą jako społeczeństwo pokonujemy wspólnie, zakładając, że cel również jest wspólny, czyli nie ograniczenie, ale zakazanie i uszczelnienie przepisów dotyczących reklamowania alkoholu.
2: No my przez te 1,5 roku działań zdołaliśmy wprowadzić 3 projekty ustaw do Sejmu, więc to jest bardzo duży sukces. Były 3 projekty, jeden Lewicy, drugi Polski 2050 i trzeci Ministerstwa Zdrowia. One tam zostały wszystkie połączone w jeden, ten Ministerstwa Zdrowia to w ogóle nie doszedł tam do skutku. Prace w komisjach aktualnie się kończą. Przez ostatnie wiele miesięcy prowadziliśmy debaty na podkomisjach sejmowych. Powstała specjalna podkomisja, podczas której

0: I całe środowisko medyczne, środowisko społeczne, koncerny alkoholowe i ich przedstawiciele. Debatowaliśmy nad tym razem z posłami i posłankami, czy te zmiany trzeba wprowadzić, a jeżeli tak, to w jakim kształcie. Te rozmowy były bardzo gdzieś tam pozytywne pod tym kątem, że były bardzo kategoryczne i raczej jasno wybrzmiewało to, co ma zostać wprowadzone też ze strony posłów i posłanek. Już jesteśmy na końcu. Aktualnie są prace prawne nad tym, jak to właśnie dobrze rozwiązać, jak to dobrze wpisać, jak to dobrze zapisać, jak to też pogodzić z przepisami prawa Unii Europejskiej, bo to też nie jest aż takie proste, się wydaje. No i w najbliższym czasie te ustawy powinny trafić pod głosowanie na sesję plenarną, czyli do wszystkich posłów i posłanek.
1: Co sprawia, bo mam takie wrażenie, że no jest w tobie, ale tak naprawdę w was takie poczucie, że być może tym razem się uda. Prace i takie postulaty trwają od dawna. Osób, które mają poczucie, że taka sytuacja, jaka jest teraz, nie jest korzystna i wymaga zmiany, zawsze było sporo, ale mimo wszystko tych przepisów od dawna chyba nie udało się zmienić. Dlaczego tym razem?
0: Mamy nadzieję, że uda się je zmienić. To znaczy, no Sejm to jest pierwsza droga, potem jeszcze jest Senat, potem jeszcze jest prezydent, także nie mamy pewności, że te przepisy tak naprawdę wejdą w życie. My żyjemy chyba wszyscy gdzieś tam w tej działalności społecznej od wielu lat działając, takim mocnym przeświadczeniem, że trzeba robić coś, żeby coś się zmieniło, jeżeli nasza władza nam w tym nie pomaga. Też po to między innymi te organizacje społeczne istnieją i działają w tych obszarach, więc my mamy bardzo duży zapał do działania, chcemy zrobić jak najwięcej dla dzieci i młodzieży, po to, żeby no chociaż oni mogli się wychowywać, czy to w zdrowym społeczeństwie, czy to bez różnych patologii społecznych. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Jeżeli nie, to będziemy prawdopodobnie próbować dalej. Natomiast no i tak przez te półtora roku bardzo duża część społeczeństwa o tym usłyszała. Bardzo duża część społeczeństwa się na ten temat wypowiedziała. Dotarliśmy no, do kilkudziesięciu milionów łącznie odbiorców przez te półtora roku. Także no, zmiana społeczna też nie zmienia się w jeden dzień, nie zmienia się w miesiąc, tylko wiele, wiele lat. Także na pewno jest to jakiś początek drogi. No mamy nadzieję, że władza nam w tym pomoże.
1: Bardzo skupiłam się na reklamie. To chyba jest oś tej kampanii. Ale byłabym bardzo niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że kampania jest tylko o tym i że te postulaty dotyczą tylko tego, bo ich jest więcej. Niektóre bardzo zwróciły moją uwagę i wydaje mi się, że staną się pewną pętlą do tematów, które podejmowaliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Mianowicie domagacie się, upraszczając to, bo pewnie nie uda mi się powiedzieć słowo w słowo, zwiększenie kwalifikacji osób, które nie tylko pracują z młodzieżą, ale też które układają jakieś programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej. To jest bardzo ciekawe, bo nie traktuję tego w ogóle jako przerzucenie jakiejś odpowiedzialności, ale zwrócenie uwagi, że problem jest na tyle poważny, że warto powierzyć go specjalistom.
0: Przede wszystkim to specjaliści powinni nam mówić to, jak mamy zarządzać różnymi kryzysami i różnymi kwestiami. No a zdecydowanie ta kwestia problemu alkoholowego w Polsce to jest pewnego rodzaju kryzys. Specjaliści są od tego, żeby nam powiedzieć, jak to robić. My gdzieś tam jesteśmy od tego, jak to przełożyć na język, którego będzie słuchać młodzież czy dzieci. Nie, no oczywiście na problem trzeba spojrzeć bardzo szeroko. Te reklamy czy promocja są pewnie najbardziej kluczowe, bo są najbardziej rzucające się. Ale jeżeli chcemy problem rozwiązać całościowo, no to trzeba spojrzeć na wszystkie elementy układanki. No mamy też na przykład teraz w szkołach przedmiot edukacji zdrowotnej, w który też można wprowadzić bardzo dużo elementów dotyczących profilaktyki, szkodliwości alkoholu czy innych rzeczy. No ten przedmiot będzie od tego roku obowiązkowy, więc może gdzieś tam te elementy się będą pojawiać, czy są, bo tam jest o tym rozdział. Oczywiście osoby, które pracują z młodzieżą, też powinny się całe życie doszkalać. Wiedza się zmienia, nasza wiedza się gdzieś tam dezaktualizuje i uaktualnia. Pracując w takich zawodach, czy to psychologicznych, czy pedagogicznych, to doszkalanie się jest chyba wpisane w zawody, więc no jak najbardziej my stoimy za tym, żeby osoby, które z młodzieżą pracują, wiedziały jak z tą młodzieżą pracować. Kropka.
1: Pozwolę sobie to rozwinąć, dlatego że nawet kiedy słyszę takie hasła, programy profilaktyki antyalkoholowej, to myślę sobie o jakichś plakatach w gablotkach, myślę trochę o broszurkach i tam na pewno są bardzo wartościowe treści, ale gdybyś mnie zapytał, czy to jest język, czy forma przekazu, która trafi do młodych ludzi, to powiedziałabym, że nie, bo

0: czy innych gwiazd, które dotyczą bardzo istotnych sfer. Ostatnio była taka bardzo fajna kampania inna, która dotycząca szczepienia się na HPV, która była produkowana przy asyście influencerów i jednego rapera i to wyszło świetnie, miało świetną oglądalność. No więc może bardzo lepiej skupić się na tych aspektach i na tych punktach. No też te wszystkie programy profilaktyczne, działania profilaktyczne, edukacyjne muszą być dostosowane do młodzieży, która żyje w 2026 roku, a nie gdzieś tam w 1990.
1: To prawda, to chyba też pokazuje, że osoby, które zajmują się tym tematem, które pracują w tym obszarze, mają bardzo dużo różnych wyzwań, no bo nawet mówiąc rzeczy wartościowe i zgodne z prawdą, jeżeli są niedostosowane w formie, nie ma szans, żeby się

się tym tematem, które pracują w tym obszarze, mają bardzo dużo różnych wyzwań, no bo nawet mówiąc rzeczy wartościowe i zgodne z prawdą, jeżeli są w niedostosowane formie, nie ma szans, żeby się

0: posiedzeniu plenarnym. Potem sprawa trafi do Senatu, potem do prezydenta. Także no ja żywię bardzo dużą nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się te przepisy przegłosować i podpisać i będą mogły na spokojnie od przyszłego roku wejść. Natomiast no sprawa nam się oczywiście cały czas opóźnia, bo już wielokrotnie myślę, wcześniej da się znaleźć moje wypowiedzi, w których mówiłem, że już zaraz, już za chwilę, już gdzieś tam w maju. Na teraz mówię, że we wrześniu. Tak myślę i taką mam nadzieję, natomiast jak się okaże i jaka to będzie data, no to chyba tylko Sejm jest nam w stanie powiedzieć, który no, nie odpowiada na te pytania.
1: Na sam koniec trochę zmienię perspektywę, bo cały czas pytam o tych złych polityków, którzy nam wszystko blokują, a my byśmy wszyscy tak bardzo chcieli. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest sporo osób, które nie widzą tego problemu, które tutaj pada taki argument, co się pojawiało i przy zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i przy zakazie sprzedaży alkoholu w Sejmie. Po co czegoś zakazywać. Jeżeli ktoś nie chce, to przecież nie musi. Nie musi pić, nie musi kupować, nie musi się zatrzymywać na tej stacji benzynowej. Więc zastanawiam się, czy jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, czy my jako społeczeństwo na taką zmianę jesteśmy gotowi?
0: Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na wszystkie zmiany, natomiast no to nie jest kwestia dotycząca tego, czy jesteśmy gotowi na pewne zmiany, czy nie jesteśmy gotowi na pewne zmiany, tak? Jeżeli merytorycznie pewne zmiany powinny zostać wprowadzone, żeby zadbać o społeczeństwo, no to te zmiany powinny zostać wprowadzane, a społeczeństwo jednocześnie powinno być na ten temat edukowany. Jeżeli chodzi o polityków i gdzieś tam posłów i posłanki, oni mają dostęp do wszystkich badań, do wszystkich statystyk. Oni świetnie sobie zdają sprawę z tego, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości. Jest oczywiście bardzo duża część polityków i polityczek, które działają na rzecz tego. No, ktoś w tej podkomisji siedzi ze wszystkich partii tak naprawdę prawie, więc te osoby działają gdzieś tam z różnych stron politycznych i działają na rzecz tych zmian. No, nie można powiedzieć, że tam nikt nic nie robi, czy że nie ma dostępu do wiedzy. Na pewno te podkomisje bardzo pomogły, bo ten szereg specjalistów i specjalistek, którzy tam się wypowiadali, no było to bardzo merytoryczne. Także trzeba trzymać kciuki za to, żeby tym razem no tam ta nauka i badania wygrały.
1: Ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, zwłaszcza pod tym fragmentem o tym, że jeżeli chodzi o zmiany służące naszemu zdrowiu, to pewne działania trzeba po prostu podjąć. Przypomnę, że myślę, że to już jest kilka dekad temu wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych, co wówczas też wydawało się po prostu niemożliwe. Pamiętam jeszcze knajpy sine od dymu i to był absolutny standard. Gdyby popytać dalej osób jeszcze starszych, to powiedzą, że można było palić na korytarzach w szpitalu, można było palić wszędzie, a jednak się nauczyliśmy, że tego się nie robi.
0: No i właśnie, nikogo nie dziwi zakaz reklam papierosów, czy zakaz reklam, nie wiem, używek, ale już zakaz reklam alkoholu jest jakiś tam potencjalnie zadziwiający. Także no to myślę, że do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, jeżeli oczywiście to, co powtarzam, nauka mówi, że warto.
1: Bardzo się cieszę, że takim przekazem od nauki kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jan Pieniążek, prawnik, który koordynował kampanię 0% Prawdy, był dzisiaj waszym i moim gościem i w drogowskazach opowiadał właśnie o celach kampanii, o jej postulatach, a przede wszystkim o tym, dlaczego jednak z tej reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej warto zrezygnować.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taka rozmowa, która nie pozostawi nikogo obojętnym, dlatego że różne zdania w tym obszarze mamy. Alkohol gdzieś tam w tych naszych życiach się pojawia. Niezmiennie zachęcam was do tego, żeby do tej rozmowy wrócić, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify. Tam jej archiwalny zapis już się znajduje. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, co będzie się działo w kolejnych wydaniach Drogowskazów, no to nic prostszego, wystarczy zajrzeć na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie takie informacje w miarę regularnie staramy się publikować. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Kalanc.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Wyciek danych z POSUM to sabotaż, tak twierdzą przedstawiciele miasta. Inną wersję podaje pracowniczka rejestracji w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. O szczegółach Ali Habir.
2: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać VIP w systemie przy nazwiskach kilku osób związanych z Urzędem Miasta. Zdjęcie ekranu wysłała do redakcji portalu zero.pl.
3: Doszło do udostępniania ich danych osobowych. Danych osobowych takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
2: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
1: Doniesienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych zapowiada też sygnalistka. O ile jeszcze parę lat temu panowało przekonanie, że w górach kleszczy nie ma, bo jest tam zimno, o tyle teraz to się mocno zmienia. Pajęczaki też się pojawiają coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się poniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jak to była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
1: Kleszcze najczęściej przesiadują na krzewach i w trawach. Wysokie drzewa nie są ich miejscem bytowania. Mogą być nosicielami groźnych bakterii oraz wirusów, m.in. boreliozy i odkleszczowego zapalenia opon mózgowych. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna w Wielkopolsce. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach zamiast się zatrzymać ruszyło do ucieczki.
5: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
1: Mówi nam Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi to obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności tej sprawy wyjaśnia policja. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja w tej sprawie została podjęta podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Polska delegacja zadedykowała ten sukces mieszkańcom miasta Gdyni. To 18. polski obiekt, który został w ten sposób uhonorowany. W Lubsku, w Lubuskiem odbyły się zawody nose-workowy zawrót głowy, podczas których czworonogi wraz z przewodnikami rywalizowały w wyszukiwaniu ukrytych próbek zapachowych.
6: No generalnie trenujemy z Bourbonem już dosyć długo nose-worki. Takie wydarzenia to jest szansa do budowania pewności siebie psiaka, do wzmocnienia naszej relacji, też do lepszego poznania.
7: Dłuższy czas ćwiczymy, mamy już kilka występów w polskiej lidze nose-work.
8: Czy jest jakaś konkurencja, w której się Państwo obawiają najbardziej?
7: Z pokerem? Nie, poker zdolny jest.
8: A jakiś sposób na sukces?
9: To jest trudne, bo tak naprawdę nosework wymaga dużej obserwacji psa i przede wszystkim wydaje mi się, że patrzeć na to, jak pies się zachowuje i iść za psem. I dobre smaczki. Tak.
1: Uczestnicy musieli sprawdzić w m.in. odnalezieniu próbek zapachowych w pomieszczeniu, w terenie czy w pojeździe. Na miejscu z mikrofonem była Klaudia Mazurek. Zespół AGH Solar Boat Team. Najlepszy w Solar Boat Challenge 2026. Międzynarodowe zawody łodzi zasilanych wyłącznie energią słoneczną odbyły się na zalewie Bagry. To pierwsze tego typu zmagania organizowane w Polsce.
10: Barbara Hajduk, jestem organizatorem Kraków Solar Boat Challenge.
11: Łodzie solarne to w zasadzie taki znak firmowy Akademii Górniczo-Ochotniczej.
10: Myślę, że dosyć dobrze już

0: paru lat stajemy na podium. W tamtym roku zajęliśmy drugie miejsce w Monaco Energy Boat Challenge.
1: Tutaj mamy zawodników rodzimych i z Węgier.
0: Tak, są dwa zespoły, z Politechniki Gdańskiej i z AGH, natomiast z Węgier jest z BME Uczelni i z Pannonii.
2: Olgierd Matecki z koła KSTO Korab. Się świetnie bawimy, bardzo fajnie. Ze względu na drużyny to główna rywalizacja jest AGH, ale taka bardzo pozytywna. Pomagamy sobie też przy problemach i jest naprawdę super.
3: Zwyciężył zespół z Krakowa, drugie miejsce zajęli studenci z Politechniki Gdańskiej, a trzecie i czwarte przypadły gościom z Węgier.

0: Prawa. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, żeby pomagać tam w gaszeniu katastrofalnych pożarów. Przyrodnicy badają genetycznie niedźwiedzie i wilki z pogranicza.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. punktualnie, Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z osiedli we Wrocławiu. Pobita para trafiła do szpitala.
2: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi nam Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Wiadomo, że mężczyźni byli już wielokrotnie notowani. Policja szuka jeszcze trzeciej osoby, która też brała udział w pobiciu. Chcę jasno powiedzieć, w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie, napisał w apelu w mediach społecznościowych prezydent miasta Jacek Sutryk.
3: To jest raport.
0: 38-letni strażak zginął podczas walki z szalejącymi we Francji pożarami lasów i łąk na południowym wschodzie kraju. Śmierć walczącego z żywiołem mężczyzny potwierdziło właśnie dowództwo macierzystej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale katastrofalne pożary dotykają też sąsiednią Hiszpanię. Wielkopolscy strażacy wyruszą do tego kraju, by pomagać tam w walce z pożarami. Do misji dołączy 18 ratowników z tego właśnie województwa. Więcej o wsparciu polskich strażaków wie Paweł Adamczewski.
4: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
5: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
4: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: A wylot zaplanowano na 30 lipca.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zbadają genetycznie niedźwiedzie i wilki z pogranicza przyrodnicy z kilkunastu instytucji parków narodowych w Polsce i na Słowacji oraz nadleśnictw. Przez ostatnie miesiące gromadzili materiały. Wszystko po to, by w końcu dowiedzieć się, ile dokładnie jest tych drapieżników.
6: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach, owszem, prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
0: I mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi tylko w Tatrach prowadzone były w 2024. Wówczas udało się pozyskać materiał genetyczny od 64 osobników. Z kolei wilków w Tatrach w 2018 zliczono zaledwie 14 sztuk.
7: Rozmawialiśmy z naukowcami.
8: A tu na deszczu! Wilki! Jakieś!
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: Pogoda. Wyobrażacie sobie swoją drogą, jaka to jest fucha liczyć wilki?
7: Ale ja w ogóle tego nie rozumiem. Wiesz, liczenie ptaków, zwierzyny jakiejś dzikiej. No skąd wiesz, że nie policzyłaś trzy razy tej samej sztuki?
10: Ja bym zwariowała właśnie. Pamiętasz, zawsze jest też liczenie kozic górskich. I ja sobie myślę, kurczę, fajna fucha, w ogóle fajna robota. Tylko się myślę, jedna kozica, druga, że 17, 20. Nie, czekaj, ty nie biegnij teraz.
7: Dokładnie.
10: Przebiegłaś mi i teraz ja już nie
7: Aśka,
10: wiem.
7: Jeszcze jakbyś farbą umazała każdą policzoną, no to wiesz, to
10: no,
7: już policzyłam.
10: Ale oni chyba jakoś je tam znaczą,
7: no,
10: te policzone,
7: nie
10: czy
7: wiem,
10: nie.
7: No
10: ale to weź złap kozicę górską teraz i ją zaznacz.
7: Jaka będzie pogoda dzisiaj do łapania kozic
10: chyba
7: górskich?
10: Chyba ładna wreszcie, bo wczoraj siedziałam w domu i wiało u mnie na balkonie tak wiatrem, że mi myślałam, że mi wywieje wszystko z tego balkonu i w związku z tym siedziałam się sobie, nie pójdę na spacer, nie pójdę. Dzisiaj chyba będzie zdecydowanie jednak lepiej. Wszędzie widzę, tak się ładnie to przesuwa, nawet mój suwaczek ulubiony. Wygląda na to, że będzie pogodnie i nikomu nie będzie się lało na łeb.
7: Otóż to, ale jeszcze dzień, dwa, drodzy państwo, i wraca gorąco!
11: O, gorąco? Oj, władzu, gorąco? To dopiero będzie. Proszę wysiadać.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl
12: 6 na 9. Ziętarska

0: 6 do 9. Co byście w sobie zmienili? O to was dzisiaj zapytamy.
1: Dzień kultu masy mięśniowej. Masy mięśniowej to nigdy dość. Ja bym też trochę pozmieniała masę mięśniową.
0: Prawda, panie Michale? Masy mięśniowej nigdy dość.
2: W moim przypadku?
0: No, generalnie. Czy nie? Nie wiem.

Sztuka latania, Lady Punk za nami w Esterok. Drodzy Państwo, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób albo co byście w sobie zmienili, a to w związku z czym, z tym, o czym mówiła Jasia jakiś czas temu, dzień kultu masy mięśniowej. No, wydaje mi się, że my faceci zawsze lubili

0: Chcieliśmy mieć.
1: Tak, to prawda, ale wy nawet nie wiecie, ale Kondzio w tym momencie maca się po swoim torsie
0: tak.
1: I sprawdza, czy ta masa mięśniowa to ona się tam nabudowała, czy ona się nie nabudowała.
0: Wiesz, no, to przypominam sobie, jak było kiedyś, a teraz ten klatka piersiowa jest tu nieco niżej.
1: Nie, no spoko, zawsze mogę ci pożyczyć stanik. Ale fakt, że dzisiaj zastanawiam się nad tym, co by człowiek w sobie zmienił. Ja sobie tak myślę, że wczoraj miałam taki moment, że jak wyglądałam przez okno i patrzyłam na ten deszcz lejący i wiejący wiatr, to chciałabym zmienić w sobie jedno, żeby czasami chciało mi się tak, jak mi się nie chce.
0: Okay.
1: I miałam takie poczucie, mi sobie, idź Jentara na spacer, idź, zrób coś. Nie chce mi się, nie wieje wiatr, nie chce mi się. Więc czasami to bym zmieniła, wiesz, jakby taką motywację, że dobra, ja już teraz wszystko robię natychmiast i to było super.
0: Drodzy Państwo, bo mówiąc o zmianie, mówimy nie tylko o zmianie fizycznej, albo nawet właściwie nie mówimy o zmianie fizycznej. Gdybyście mieli ochotę, to rzecz jasna czekamy.
1: Ej, no dlaczego nie? No.
0: Ale także i o tej psychicznej zmianie. Ewa poszła na miasto i pytała.
2: Co byś w sobie zmieniła?
3: Zmieniłabym to, że jestem czasami overthinkerem i analizuję jakąś sytuację milion razy. Albo, że się bardzo szybko denerwuję, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie, że jakieś rzeczy mogą doprowadzić mnie do szału, które nie powinny normalnych ludzi.
1: Słyszałeś?
0: No właśnie.
1: Słyszałeś?
0: Czym jest pani? Bo tam
1: przeszło
0: takiego
1: ludzkie pojęcie właśnie.
0: Trudnego wyrazu?
1: Overthinkerem.
0: A, okej.
1: Okay. No, czyli jakby za dużo myśli. To jest takie pojęcie teraz, modne jest.
0: Nie myślcie, drodzy Państwo, idźcie na siłownię, czekamy na Messengerze, Skirok na wasze głosówki. Pytamy o to, co byście w sobie zmienili.
4: 100% mięsień i siła i nie ma upadalane się.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No muzy w SC Rock byśmy nie zmienili.
1: Oj nie, zdecydowanie nie. Billy Morrison, czyli gość, gitarzysta Billy'ego Idola i Dexter Holland, czyli bardzo proszę, gitarzysta i główny lider The Offspring przed wami teraz.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dzisiaj Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No i o tej masie mięśniowej, ale nie tylko masie mięśniowej, z Państwem rozmawiamy, co byście w sobie zmienili.
1: Znaczy, po prostu, sobie, ja teraz zanurzyłam się w głosówki Państwa i powiem szczerze, że... przepraszam, ale to jest naprawdę, naprawdę gruba jazda. Ja się tak głęboko zastanawiam, że właściwie ja to może nie chciałabym już się zmieniać, bo mi się też już nie chce zmieniać. Ja też rzeczywiście mogłam tak trochę rzeczy na zewnątrz pozmieniać. Na przykład stan mojego konta i to by było zupełnie spoko.
0: Ja też. No? Chętnie zmienił stan mojego konta. Drodzy Państwo, a co Wy byście zmienili w sobie?
2: Co ja bym zmienił w sobie? Nic. Ja jestem po prostu idealny. Tak mi się przynajmniej wydaje i dobrze mi z tym. Ale bym zmienił świat w koło. O, jakby świat był taki, jak ja chcę, to już byłoby przecudownie.
1: Niebezpieczne trochę. Paru takich było, co właśnie próbowało się zmienić świat pod siebie, więc może nie tykajmy.
0: To prawda, ale to ładne, że facet mówi o sobie, że nic by nie zmienił, bo jest idealny, prawda?
1: Spoko.
0: I tutaj od razu w kontrze panie.
3: Ja bardzo bym chciała nie mieć patologicznego nosa do facetów z deficytami i jakichś takich pokręconych. Chciałabym po prostu normalnego człowieka poznać.
1: Polecam porzucić poszukiwania.
4: 6 na 9.
0: Bo miałem zapytać, czy facet z deficytem to facet, któremu czego brakuje? No ale już nie będę.

0: Mocniej chce się żyć, czyli męskie granie orkiestra 2016. Teraz, drodzy Państwo, na chwilkę wskoczymy sobie do garażu, a później raport Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystko

0: wszystkie moje przyjaciółki.
1: Naprawdę?
0: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają to jasny pieru.
2: Łukasz Bąk.
3: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
2: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie, który minister wojny Pete Hegseth zapowiedział podczas ostatniego spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Takie informacje przekazał wiceszef Pentagonu. Polskie władze przekazały wczoraj Stanom Zjednoczonym wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do sprawy w nowym wpisie w mediach społecznościowych. Od początku postanowiłem, że bezprawiu tej władzy nie będę się poddawał, napisał na portalu X Zbigniew Ziobro.
7: To jest raport.
8: Jeden z dwóch reaktorów elektrowni atomowej w rumuńskiej Cernawodzie zostanie dziś prewencyjnie zamknięty z powodu zbyt niskiego poziomu wody w Dunaju, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Energetyki. Poziom wody w Dunaju jest najniższy od 30 lat. Zamknięcie reaktora ma zapobiec uszkodzeniu systemu chłodzącego i katastrofie na miarę tej w Czarnobylu.
7: Eska Rock Sport.
8: Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
9: To cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
8: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. W następnej kolejce zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę Kraków. Tymczasem Iwi Lopez podpisał kontrakt z greckim Iraklisem. Była gwiazda polskiej Ekstraklasy, piłkarz Rakowa. Od 1 lipca był wolnym zawodnikiem.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski.

0: Dzisiaj pytamy Państwa o to, co byście w sobie zmienili. Mam wrażenie, że tutaj chłop chciał zmienić całe swoje życie, prawda?
1: To jest nieprawdopodobne, jak w człowieka wejdzie wersja w stylu zrobię to inaczej, koniec tego dobrego, teraz właśnie będę robił dziwne rzeczy. Ja naprawdę sprawdziłam 7 razy, czy ta informacja przypadkiem nie jest jakimś fejkiem albo coś na Primapolis. Nie jest, to jest autentyk. 48-letni policjant, pan Thilo Koch z północnych Niemiec, pokłócił się z żoną. No i pokłócił się z żoną o taką głupotę. Czy roszponka powinna być przechowywana w lodówce, czy nie powinna być przechowywana w lodówce?
0: No właśnie, to jest ciekawy wątek, ci powiem szczerze, ale być może kiedy indziej do niego wrócimy.
1: Kiedy indziej do niego wrócimy, może zrobimy z tego nawet temat dnia. Z relacji ojca dwójki dzieci wynika, że po tej kłótni w jego głowie narodził się bardzo niecodzienny pomysł. Pomyślał sobie, dobra, to teraz ja w takim razie zmienię swoje życie, wezmę lodówkę na plecy i wejdę z nią na słynny alpejski szczyt Alp de Huez. Nie wiem. Który ma wysokość 1850 metrów i to jest legendarny finisz jednego z etapów Tour de France.
0: Tak.
1: No i jak powiedział, tak zrobił. Zajęło mu to 5 godzin, 3 minuty i 33 sekundy. Z lodówką na plecach. Oczywiście, nie pytajcie, po co?
0: Pytanie tylko, czy z lodówką pełną, czy z lodówką pustą.
2: Ludzie pytają się fryzjera, co trzyma w lodówce, maszynkę.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
3: Reklama.

0: garść.
1: Chciałbym zmienić sobie sposób postrzegania świata. Z wrodzonego pesymizmu przejść na jakiś chociaż trochę optymizmu. Niestety cały czas moje czarnowictwo wygrywa.

0: się pytam o to, co byście chcieli w sobie zmienić. Ja to mam taki głos w sprawie, pod którym się bardzo mocno podpisuję, bo człowiek ma takie fiubździu w głowie i ja w ogóle to bardzo lubię, to jest ekstra, tylko rzeczywiście od czasu do czasu wstaję gdzieś nagle, ruszę się nie tak, jest takie ała, boli mnie, dajcie mi szybko jakąś maść przeciwbólową i taka właśnie opcja, żeby jednak to nie występowało, byłaby lepsza.
1: Ja w sobie to zmieniłabym tylko prędkość regeneracji, bo głowa nadal ma 20 lat, a ciało już raczej bliżej 40 i po porządnym pogo i headbangingu taki miałam pain po koncercie, pain w karku i szyi, że potrzebowałam kołnierza ortopedycznego, a tu kolejne festiwale i kolejne koncerty, a kondycja dalej nie ta.
0: Nie, to spoko, w kołnierzu ortopedycznym zapraszamy na przykład na rakowiznę w Poznaniu 20 do 22 sierpnia i na to mamy dzisiaj karnet dla kogoś.
2: Tak jest, będziemy rozdawali, pani mówi, że nie może się zregenerować, co będzie mówiła w naszym wieku, to ja nie wiem. Drodzy państwo, jak człowiek wstaje w moim wieku na przykład rano i nie boli, to znaczy, że nie żyje, żeby nie było żadnych wątpliwości.
0: Ale żyjesz, widzę. Boli? Tak.
2: No boli, po prostu no, części ciała nie domagają, ale jakoś żyć trzeba.
3: Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
4: Eskarok.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To lecimy. Frywolna Sydney Sweeney prezentuje bieliznę swojej marki na śmiałych kadrach. I to się nazywa właśnie marketing pełną piersią i innymi częściami ciała, mam wrażenie.
2: Patrz, u ciebie frywolna, u mnie z kolei rozanielona Marcela Leszczak wraca z randki z tajemniczym przystojniakiem o 3 nad ranem. O 3, wyobrażasz sobie, jak nic, jak wróciła, dostała szlaban.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: W szpitalu walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarze walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Nie wiadomo, jak chłopiec z wakacyjnego kursu pływackiego znalazł się pod wodą. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn. Na miejsce wezwano pogotowie, medycy przez ponad pół godziny prowadzili reanimację i zabrali dziecko do szpitala.
3: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ośmioletniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężki.
1: Relacjonuje Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Sprawą zajęła się policja.
4: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
1: Informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem kursu wakacyjnego pływania. Organizatorem jest zewnętrzna firma i to pod opieką jej pracowników znajdowała się grupa dzieci uczestnicząca w kursie. To certyfikowany podmiot prowadzący od lat działalność na terenie akwaparku Fala w Łodzi.
2: To jest raport.
1: Cała procedura zajmie wiele miesięcy. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by były minister sprawiedliwości trafił do Polski? O tym Michał Rawa.
5: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
6: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
5: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik, informują miejscowi biolodzy o swoim najnowszym odkryciu. Twierdzą oni, że w rejonie miasta Porto znaleziono już kilka okazów tego jadowitego i potencjalnie niebezpiecznego dla człowieka stawonoga. Kilka osobników tego pająka ujawniono m.in. w samym centrum Porto. Pojawienie się w Portugalii chilijskiego pustelnika badacze wiążą z aktywnością człowieka i transportami towarów z Ameryki Południowej. Jego jad, tego właśnie pustelnika, może powodować martwicze rany skóry, w skrajnych przypadkach nawet wstrząs anafilaktyczny.
7: A jak sobie poradzić z pająkiem?
8: Najpierw jestem sparaliżowana strachem, następnie się skradam, wyłapuję i pozbywam się.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: Pogoda. No jak to taki portugalski pustelnik, to ja się w sumie generalnie nie dziwię, że paraliżuje. No.
7: Słuchaj, ja pająkowi zawsze pokazuję drogę do lepszego świata. Ona prowadzi przez otwór rury w odkurzaczu.
10: Wiesz co? To nie jest dobra koncepcja. Ja kiedyś w firmie odkurzyłam wszystkie pająki na jakiejś kwaterze prywatnej i wiesz co one zrobiły?
7: Wyszły. Uważajcie na pająki, uważajcie też na pogodę, czy nie? Będzie dobrze?
10: Będzie dobrze, słuchajcie, nie ma co się przejmować. Na razie póki co idzie ku dobremu, chociaż słuchajcie, jak patrzę na południe Europy, to tam jest jakiś naprawdę niezły koszmar. To tam wchodzi wszystko w granicach 35. Ale u nas chillowo na razie póki co 21-23, w Gdańsku 20, w Krakowie 24. Żyć nie umierać.
7: Powiedział pająk.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: SK Rock 6 na 9.
11: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
11: w SK Rock.
10: Ale jakbym miała zmieniać, na przykład to ja pająki lubię, to ja bym zmieniła to, że mogłabym na przykład wyeliminować karaluchy, bo ja z nimi niekoniecznie.
7: Kaku, ka, ka,

0: kukaraczy, la kukaraczy nie robisz.
1: Michał, ratuj.
2: Powtórz to, powtórz to. Powiedz, zrób to dla mnie, chociaż raz.
0: A powiedz anafilaktyczny. Kukaracza. No jak?

0: rise and shine.
1: Escaro.

0: które Państwo chcieliby zmienić w sobie. Widzę, że niektóre rzeczy dotyczą tego, że chcielibyście zmienić coś w świecie, ale rzeczywiście ta wiedza jest szeroka na temat różnego rodzaju zmian. Proszę bardzo.
1: A można się pochwalić, co się już zmieniło i może nie w sobie, a wokół siebie. Zmieniłem żonę, teraz nie mam żony, mam przyjaciółkę, kochankę, wspaniałą osobę, jest dłużej niż byliśmy wcześniej w małżeństwach. Kondzio, pomyśl o tym, może to była nowa inspiracja do Twoich żartów. No i na koniec powiem Wam jedno, nie zmieniajcie nic w sobie, bo jak ludzie chcieliby zmienić coś w Was, to zmieniliby stację radiową, a tak dzięki Wam ZPR mogą się cieszyć, że ktoś tego słucha. Tak, trzymajcie.
0: Przypominam, czy szef nas słyszał?
2: Ja mam nadzieję, że to będzie dzisiaj pochwała, jutro pochwała, bo jutro jedziemy na dywanik albo dywanik przychodzi do nas. Ja chciałem tylko się odnieść na sekundę do tego, co pan powiedział, żebym pomyślał o ewentualnej zmianie. No ale po co mi tyle nowych dziewczyn w związku? Zobacz, bo pan mówi tak, kochankę, żonę, przyjaciółkę, no daj spokój.
0: Zwariować można, daj spokój, co za tłum.
2: To ja jednak wolę zmieniać masę mięśniową.
3: Cześć, masy mięśniowej trochę akurat mam wystarczająco, ale z chęcią pozbyłbym się tej masy maskującej, bo tego jest troszkę za dużo.
4: Jak się nazywał ten środek na przyrost masy mięśniowej?
5: Nandrolog.
4: Uważaj, od tego gówna nie staje.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jest masę maskująca, przepraszam bardzo.
2: Prawda?
0: Bardzo proszę, zmieniajmy swoją masę maskującą. Na pewno nie zmieniamy Eskirok i tego, że dobrze rokuje Grzegorz Kupczyk teraz i Party Doll.
2: Tak jest, to jest człowiek, który swojego czasu był wokalistą formacji Turbo, a teraz poszedł na swoje, jak mawiają.

0: Reklama.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Pomysł jest autorski Asi, ale mnie się podoba. O, czekaj, jeszcze mikrofon.
2: A, jeszcze mikrofon. Słuchajcie, bo to jest tak, jak człowiek wchodzi na siłownię, ja najbardziej to kocham oglądać facetów, którzy wyciskają sztangę i robią tak i zawsze po prostu jeden nad drugim stoi i mówi sam, dasz radę, sam, dobrze.
1: Dobrze mówisz.
2: To jest strasznie śmieszne.
1: Słuchajcie, chodzi na siłownię, jak się okazuje.
2: No, ja tam czasem bywam. I chciałam w związku z tym was poprosić, ponieważ mamy dla was karnet na oczywiście rokowiznę w Poznaniu, gdzie i Kult, i Lady Punk, i Acid Drink, i Royal Republic, i Nocny Kochanek. Mnóstwo tam się rzeczy wspaniałych wydarzy. Ale musicie nas przekonać, tak jakbyście wyciskali sztangę na siłowni.
1: Tak,
2: to jakbyście byli na siłowni, wyobraźcie sobie, nie wiem, biegniecie po bieżni.
1: Na przykład.
2: Dzieją się tam rzeczy i w tym momencie wgrywacie nam głosówkę.
1: Tak.
2: Józie, sam, na rukowiznę, sam.
0: Robicie najszerszych z bietu na przykład i zechcecie te karnety.
2: Oto to właśnie.
1: Oto no, czekamy. Messengerski rok do waszej dyspozycji.
3: 6 na 9.

0: Jest prawie 7:31, to oznacza raport Westerogi. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W miejscowości Grand Haven w amerykańskim stanie Michigan 47-letni Christopher Karolkiewicz zastrzelił swoją żonę i 6 dzieci, po czym celowo podpalił dom i popełnił samobójstwo. Poinformowała właśnie lokalna policja. Ciała wszystkich członków rodziny odkryto po ugaszeniu pożaru w miniony piątek. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiSu założą oni klub parlamentarny.
1: To jest raport.
2: Dłuższy czas spędzany na korzystaniu z mediów społecznościowych przez nastolatki i młodych dorosłych wiąże się ze znacznym nasileniem stanów lękowych, a nawet ryzykiem myśli samobójczych, wskazało najnowsze amerykańskie badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym w Teksasie. Nie jest jednak pewne, gdzie leży przyczyna, a gdzie skutek tego niepokojącego połączenia, zaznaczają autorzy badania. U dziewcząt i młodych kobiet ta zależność była przy tym wyraźnie większa niż u chłopców i młodych mężczyzn.
1: Rok. Sport.
2: Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Waszyngtonie. Polka przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 1-6, 4-6. W najnowszym rankingu WTA Linette zajmuje 65. lokatę. Iga Świątek jest 8, Maja Chwalińska 21, a Magdalena Fręk zajmuje 48. miejsce. Kolejne wzmocnienie Pogoni Szczecin. Do drużyny dołączył Darko Hurlinow, reprezentant Macedonii Północnej. Skrzydłowy występ

0: występował już wcześniej w Ekstraklasie w sezonie 2024-25, był jedną z największych gwiazd Jagiellonii Białystok.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski.

0: Będzie Kult, będzie Lady Punk, będzie AC Drinkers, będzie Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek i wielu, wielu innych na Rokowiźnie w Poznaniu w dniach od 20 do 22 sierpnia i Państwo też tam możecie być.
1: Ale ponieważ mamy dzisiaj Dzień Kultu Masy Mięśniowej, więc zadaliśmy Wam takie zadanie, żebyście nas przekonali, że to Wy musicie dostać tenże karnet na Rakowiznę, ale żeby to zrobić tak, jak byliście byli na siłowni, tak, wyciskając ciężary albo biegnąc pobieżni. No i oto co z tego wynika.
0: No właśnie, na razie sami wyciskający.
2: O, dam radę, sam ogarnę to! O!
3: Rokowizna!
0: Poszła i jeszcze tu!
2: Kurde, bajcepsy porobione, kurde, stejki zjedzone, to teraz rokowiznę trzeba się wybrać! Kurde, raz, teraz, albo sam, albo kiedyś z kimś i będzie super!
0: Na razie żadnych biegających albo wchodzących, nie wiem, na steper i schodzących z niego na przykład, ale czekamy! Dobrze. No. Messengerski rok do Waszej dyspozycji. Kto chce pojechać na Rokowiznę? Czekamy na Wasze głosówki.
4: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Ja mam takie pytanie z zupełnie innej beczki. Sweet Home Alabama to jest taki utwór, który był w bardzo fajnym filmie w użyty, pewnie w bardzo różnych filmach, ale nie wiem, czy pamiętacie taki film jak Connor, Lot Skazańców z Mikołajem Klatką, z Nicolasem Cage'em.
1: Tak było.
0: I jak oni wylądowali właśnie, to tam było.
1: Jak się rozbili, kochana.
0: Znaczy, jak się rozbili, ale to było bardzo dobry film był swoją drogą, a my dzisiaj w ramach Dnia Kultu Masy Mięśniowej zadaliśmy wam zadanie. W nagrodę ktoś dostanie karnet na rakowiznę w Poznaniu, ale mieliście nas przekonać, tak jakbyście ćwiczyli na siłowni. Zadzwonił jeden pan, powiedział, że Ziętara, czy mogłabyś jeszcze trochę posapać, tak jak sapałaś na tej bieżni? Nie, ja nie sapię na zawołanie.
1: Dokładnie, ją trzeba o to poprosić i to na kolanach. No. Drodzy państwo, no to słuchamy.
2: Ja nie mogę jechać na rakowiznę, bo w piątek robię nogi.
1: No, rozumiemy, no. Bardzo nam przykro.
0: Jasne, przykro, no.
3: O matko, przyszedłem do auta. Dzisiaj za dużo już tych wyczynów. Dajcie ten bilet na rakowiznę.
1: Wszyscy państwo byliście bardzo blisko, co do tego nie mamy wątpliwości, no ale oczywiście jedyna tylko osoba może wygrać podwójne zaproszenie, prawda? Mm-hmm. Także postawiliśmy dzisiaj na pana Marcina.
2: Ostatni raz mnie wyciągnąłeś na tą siłownię. Przecież na rakowiznę dobiegła do Poznania. A ty mnie po bieżni każesz biegać. A brzuch jak miałam, tak mam.
1: Tak, i jury zupełnie bezstronne uznało, że gratuluję.
0: Panie Marcinie, jeżeli pan zabierze swoją partnerkę, niech pan jej nie każe biec na piechotę. Dziękujemy bardzo.
1: Broń Boże. Drodzy państwo, kult na łódce w Oslo teraz podobno do tej melodii. Już wkrótce norwescy kibice będą wiosłować zawsze.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Ale mam dziwnie. Na koncercie Ushera niezręcznie zaprosił fankę na scenę, ale nie reagował.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ale mam dziwnie. Na koncercie Ushera niezręcznie zaprosił fankę na scenę, ale nie reagował.

0: Nabrzmiałe.
1: Go.
0: Na. Dziwne to.
1: Nabrzmiałego.
0: Bardzo dziwne.
1: Emma Roberts, drodzy Państwo, wyszła za mąż. Aktorka poślubiła ukochanego w spektakularnej sukni. 9 miesięcy i 1000 godzin pracy. Słuchajcie, dziecko też powstaje 9 miesięcy, ale pracy przy tym co najwyżej minuta, dwie.
2: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.
14: Do pomocy w gaszeniu pożarów w Hiszpanii ruszają polscy strażacy. Rząd pod koniec wakacji być może wróci do regulowania cen paliw. Idą nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji.
15: Eskarok. Raport.
14: Jest 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Południe Europy walczy z pożarami we Francji. W trakcie walki z ogniem zginął strażak. 38-latek został ciężko ranny. W trakcie akcji gaszenia łąk pod Marsylią nie udało się go uratować. W całym kraju w związku z pożarami ewakuowano już 250 000 osób. Na miejsce pożarów przybył również prezydent Emmanuel Macron, który po rozmowie z szefem sztabu kryzysowego w prefekturze Landii mógł przekazać nieco lepsze wiadomości. Pożar jest pod kontrolą, co w regionie jest dobrą wiadomością, ale walka z trwa. Sytuację udało się nieco ustabilizować, jednak walka pozostaje zacięta. W nadchodzących godzinach i dniach konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Z kolei w Hiszpanii w związku z pożarami ewakuowano ponad 150 tysięcy osób. W Portugalii z żywiołem walczy ponad 1500 strażaków, a 3 z nich zostało rannych podczas akcji gaśniczych na północy kraju. Do pomocy w Hiszpanii ruszają także Polacy. Nasi strażacy, łącznie 105 ratowników, będzie pełnić tam służbę rotacyjnie, wspierając lokalne jednostki, po raz pierwszy wykorzystując nowy moduł do gaszenia pożarów lasów bez użycia ciężkich wozów strażackich.
15: To jest raport.
14: Rząd pod koniec wakacji być może...

0: eksperci nie mają dobrych informacji, ich zdaniem będzie coraz drożej. O czym więcej, Michał Rawa.
1: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
2: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
1: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
3: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
1: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Idą nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystywania tej technologii. O szczegółach na koniec Krzysztof Płowecki.
5: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
6: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
5: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
7: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
5: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
8: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
9: Pogoda.
10: Dzisiaj to tam dzisiaj. Powiem wam co jutro. Dobra?
9: Dobra.
10: Dobra, uwaga, w Szczecinie jutro 30, w Gorzowie Wielkopolskim 30, w Poznaniu 28, w Warszawie 26, w Białymstoku 23, w Gdańsku 25. Wyobrażasz sobie ci wszyscy ludzie w tych szturmiakach, którzy w kalochach, którzy mieli pokorek tego polskiego lata nad Polskim Morzem, będą mieli 25?
9: Niewiarygodne jednak, 25 nad morzem.
10: Nie popada.
9: To się nie dzieje.
10: Możecie założyć klaponsy.
9: No Jezu, za to jutro, a pojutrze, a za 3 dni to 35.
10: Ja cię, w Gdańsku 29 w czwartek, w piątek 34.
9: Niewiarygodne.
10: Gdańsk, Koszalin 31. Łach,
9: cudownie. Jeszcze nie przyszły, a już nienawidzę tych upałów.
10: Ale tak.
8: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Jeżeli nie zbudowaliście masy mięśniowej i kaloryfera do tych wakacji, to sorry, już nie zdążycie.
10: Przestań, nie bądź taki. Zawsze zdążycie po prostu. Sam dacie radę.
9: Jasne. Panie Michale, jak tam u pana z masą mięśniową?
0: Czy... Raczej... Tylko masa została.
9: Masa maskująca, jak ustaliliśmy dzisiaj, masę mięśniową. To też ładne.

0: Placebo. Za nami Westerok, 12 minut po godzinie 8. Drodzy Państwo, ciągle przyglądamy się dzisiaj naszej masie mięśniowej.
1: Co byś w sobie zmienił, bo dzisiaj jest dzień kultu masy. W ogóle podoba mi się hasło kult masy mięśniowej.
0: Kult,
1: wiesz, to jest,
0: nie, że...
1: ta, nie, wiesz, to jest takie po prostu...
0: Syczek skacze.
1: Że się dzieje. Ale w ogóle sobie myślę, że fajnie jest zmieniać rzeczy. Ja to mam tak akurat, że czasami rzeczywiście nagle się łapię na tym, to to trzeba zmienić. I jak człowiek może coś zmienić, to po prostu to bierze i robi.
0: I zmienia.
1: I zmienia. I to jakby w ogóle bez dwóch zdania. Na niektóre rzeczy warto jest machnąć ręką, żeby też nie przesadzać z tymi zmianami, bo ile można zmieniać.
0: Otóż to. Drodzy Państwo, w alternatywach 4 był robot

0: kolejkowy Ewa 1. My mamy swoją Ewę żywą z mikrofonem.
1: Co byś w sobie zmieniła?
2: Chciałabym pofarbować włosy, takie rozjaśnić trochę może, pasemka sobie zrobić albo coś takiego lecę.
1: A dlaczego akurat włosy?
2: Bo już mi się znudziły i nie robiłam nic nigdy z nimi, więc taka zmiana byłaby fajna.
3: Ej, poczekajcie, bo mnie cały czas chodzi po głowie i ja to któregoś, dosłownie po głowie, ja to któregoś pięknego dnia zrobię, bo ja bardzo lubię kolorowe włosy. Ja wiem, żebym wyglądała trochę jak bałwan, ale trudno, raz się żyje. I mam jakby, chciałabym mieć czerwone albo takie ciemnogranatowe. I ciągle takie mam... Ej, no nie, no jeszcze nie.
0: Spokojnie,
3: jeszcze,
0: nie,
3: jeszcze nawet dostałam namiary na specjalną farbę od naszej słuchaczki, która była z nami na, w Atenach na City Breaku, ale jeszcze się nie odważyłam.
0: Rób to koniecznie, na co czekać, wiesz.
3: Ale błagam cię, no przyjdę z czerwonymi włosami, co
0: spokojnie,
3: powiesz?
0: Spokojnie, no a później jakbyś nie przyszła na przykład i po latach powiedziałabyś sobie, kurde, mogłam przyjść, nie? Lepiej coś zrobić i żałować, niż żałować, że się nie zrobiło, tak?
3: No, no,
0: do tego podchodzę.
3: Tobie podziękuję potem za te zmiany.
0: Śmiało.
3: Tobie podziękuję.
0: Drodzy Państwo, jeszcze pytamy, co chcielibyście sobie

0: wiesz.
1: Błagam cię, no przyjdę z czerwonymi włosami, co
0: spokojnie,
1: powiesz?
0: Spokojnie, no a później jakbyś nie przyszła na przykład i po latach powiedziałabyś sobie, kurde, mogłam przyjść, nie? Lepiej coś zrobić i żałować, niż żałować, że się nie zrobiło, tak?
1: Do tego podchodzę.
0: No
1: tobie podziękuję potem za te zmiany. Tobie podziękuję.
0: Drodzy Państwo, jeszcze pytamy, co chcielibyście sobie

0: filozoficznie tak nie naszło dzisiaj w ten wtorek.
1: 6 na 9 w Esse Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: A to jest pani, która eksperymentuje z włosami, mam takie wrażenie, Katarzyna Nosowska.
3: O, Katarzyna Nosowska, tak. To się, ten utwór się nazywa Sos Chaosu.
2: Tak jest. Jesienią w trasie koncertowej Nosowska 30.

0: Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: Mówi się, że

0: Kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Reklama.

0: Do roboty. Pora odstawić te rzeczy, o których rozmawialiśmy. Pora odstawić jedzenie. Pora porozmawiać o tym kulcie masy mięśniowej. Budujemy dzisiaj.
1: Bardzo mi się podoba wiadomość od naszego słuchacza.
0: Mi
1: Jacka,
0: też.
1: Prawda? Cześć, 6 na 9. Żona myśli, że ja jestem was na etacie, dlatego dzisiaj mnie nie usłyszę. Piszę. Jak się nazywa wyluzowany mięśniak zwiedzający świat? Turysta.
0: Otóż to i dlatego z Państwem dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób pielęgnować tą swoją masę mięśniową, ale tak naprawdę co byście w sobie zmienili?
2: Dzień dobry, droga Jacka. Roku słyszałam właśnie panią, którą tam boli niesamowicie po jakimś koncercie. To mi naszła taka refleksja. Albo za mało koncertów i za mało wprawy, albo niestety trzeba się zacząć ruszać częściej głową, pleckami, wzmacniać te mięśnie. O tak ostatnio patrzę, jak się ludzie szykują na pewien festiwal i jestem przerażona. Ja mam już pół wieku za sobą i biorę ze sobą tylko aspirynę. A jak patrzę, że ludzie piszą, mam 30+ i bierze ze sobą całą apteczkę, to mówię, Boże, co się w tym świecie pozmieniało, że na wszystko jest tabletka zamiast ruch.
0: No, to ładne.
1: Wiem, ale podoba mi się w ogóle ruszyć głową. Nam by się też czasami przydało ruszyć głową, Kondzio, wiesz?
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Temple of the Dog i Hunger Strike za nami już na antenie Jeski Rok. Jeszcze minuta do 8.30. Wtedy raport na naszej antenie, ale wcześniej Melina.
1: Autopromocja. Melina Jeski Rok.
2: Co miałem zrobić o 6 rano jako oficer rozrywkowy?
3: Gimnastykę?
2: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki.
3: Radiowerze ogłosić coś?
2: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
3: Naprawdę?
2: Tak, bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Zdaniem 20% ankietowanych po ewentualnym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie wciąż liderem prawicy w Polsce. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Aż 4 na 5 produktów sprzedawanych jako żywność dla niemowląt i małych dzieci jest ultra przetworzonych, a niemal połowa nie spełnia zaleceń WHO dotyczących zawartości cukru, soli, tłuszczu czy kalorii. Tak wynika z badań naukowców z University of Texas w USA. Sprawa dotyczy nie tylko rynku amerykańskiego. Zdaniem badaczy, z tymi wyrobami jedzeniopodobnymi dzieci w ogóle nie powinny mieć żadnego kontaktu.
5: To jest raport.
6: Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech, a sezon 2026 może być pod tym względem absolutnie rekordowy. Zdaniem ekspertów o rosnącej popularności Bałtyku decydują m.in. niższe ceny niż w Chorwacji, bardzo dobra infrastruktura drogowa oraz wysoki standard usług.
5: Eska Rock. Sport.
6: Komfortowa sytuacja Lecha Poznań i trudne zadanie dla Górnika. Polskie kluby przygotowują się do rewanżowych spotkań w eliminacji Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z duńskim Orchus, kolejorz musi dopełnić formalności na swoim stadionie. Z kolei zespół z Zabrza spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do Fenerbahce. Początek meczu Lecha jutro o 19:00. Górnik rozpocznie spotkanie godzinę później. LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, już oficjalnie koszykarzem drużyny Philadelphia 76ers. Umowę zawarto na 2 sezony. LeBron 8 ostatnich lat spędził w Los Angeles Lakers.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w Esce Rock. 6 na 9.

0: Zmian ciąg dalszy, drodzy Państwo. Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy sobie a propos kultu masy mięśniowej, o tym, co byśmy w sobie zmienili.
1: Ja myślę sobie jednak, że tutaj się zgodzę z jedną z naszych słuchaczek, że zmieniałbym tylko regenerację, bo kiedyś to było tak, że człowiek wracał do ćwiczeń i w ogóle taka raz, w ogóle wszystko szybko szło, a teraz tak wszystko idzie trochę bardziej powoli, trzeba się bardziej namęczyć i napocić, więc tak, regenerację ciała zdecydowanie bym zmieniła.
0: No tak, bo kiedyś impreza trwała 3 dni, później regenerowałaś się jedną noc, a teraz odwrotnie. Jedna noc imprezy i 3 dni regeneracji.
1: Błagam cię, jak nie tydzień.
0: Kopyta! Drodzy Państwo, jak się okazuje, byście zmienili.
2: Ile jest kropy? Ja bym sobie zmienił kopyta. Bo tyle biegam, tyle jeżdżę rowerem, tyle spaceruję z pieskiem, z córką, tyle chodzę w pracy, a mam blisko 50 na karku, więc zmieniłbym na młodszy model te nóżki swoje. Ortopeda powiedział, że no niestety trzeba wkładki ortopedyczne, bo kręcą się nóżki, kręcą. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kręcą się te nóżki, kręcą. No, kopytka tak. Parę rzeczy można by zmienić na tak zwany młodszy model.
0: Co byście Państwo

0: zawsze, bo składki ortopedyczne, bo kręcą się nóżki, kręcą. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kręcą się te nóżki, kręcą. No, kopytka tak. Parę rzeczy można by zmienić na tak zwany młodszy model.
2: Co byście państwo...

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.
8: SK Rock Warszawa.

0: No myśmy w sumie z Kądziem doszli do wniosku dzisiaj przez ten cały fantastyczny z wami dzień, że nie będziemy nic zmieniać. Jesteśmy spoko tacy jacy. Jesteśmy, jak nie jesteśmy spoko, to też trudno, no, machnąć ręką.
1: No ty tak mówisz, ja to nic bym nie zmienił przez to, że jestem leniwy, a państwo?
2: Co byś w sobie zmieniła?
3: Chyba nic. Jestem fajna, jestem super. Trzeba kochać siebie. Są jakieś gorsze rzeczy, ale to nie ma znaczenia.
4: Zdolna jestem? Niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Wszystko, drodzy Państwo, można w sobie zmienić. Od nawyków i sposobów myślenia przez relacje z otoczeniem, aż po miejsce pobytu po godzinie 9.
1: Tak, teraz nastąpi rzeczywiście zmiana. Może nie, czy, poczekaj, bo ona też będzie na swój sposób zmianą kultu mięśnia, dzisiaj kult masy mięśniowej. Zmienimy teraz wagę.
0: Czekaj, nic nie zrozumiem. Czyli co, idziemy na siłownię, czy co?
1: Po prostu Jarosław Rajewicz teraz.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Jedziemy na MON i wtedy jest koniec.
2: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział.

0: od 40 lat.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział.

0: amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Między węzłami Piątek i Stryków w powiecie łęczyckim bus uderzył w bariery, poważne utrudnienia na A1. Ceny paliw mogą wzrosnąć do około 8 zł za litr. Takie są prognozy.
3: Eskarok. Raport.
2: Minuta po 9:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Wystrzał opony i poważny wypadek na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Stryków w powiecie łęczyckim bus uderzył w bariery. 5 osób trafiło do szpitala, mówi Mariusz Kowalski z Policji w Łęczycy.
4: Doszło w tym samochodzie do awarii, oponę wystrzału. Kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w bariery energochłonne. Kierowca tego samochodu jest trzeźwy. No niestety 5 osób trafiło do szpitali na diagnostykę. Ich życie nie zagrożenie bezpieczeństwo.
2: Chwilę później doszło tam do kolejnego zdarzenia. Tu na szczęście nie było rannych.
4: Na jezdni zatrzymała się cisterna, auto ciężarowe, aby udzielić pomocy. Za tym samochodem zatrzymała się osobówka. Niestety trzecie auto nie zdołało wyhamować i uderzyło w osobowy samochód, a ten następnie w ciężarowy.
2: Ruch w kierunku Gdańska odbywa się aktualnie jednym pasem.
1: To jest raport.
2: Na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje, ale kierowcy na razie nie mają powodów do radości, choć po wstrzymaniu ataków między Stanami Zjednoczonymi a Iranem cena ropy Brent spadła o blisko 5%. Eksperci podkreślają, że na stacji paliw szybko tego nie zobaczymy. Jak obecne ceny paliw wpływają na codzienne podróże Polek i Polaków?
5: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często Państwo korzystacie z samochodu?
6: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
7: Oczywiście, że wpływa.
5: Czy mniej Pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
7: Tak, dużo mniej.
8: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
5: A jakie optymalne ceny takie dla Pana powinny być za paliwo?
8: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
9: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
2: Eksperci tłumaczą, że mimo chwilowego spadku cen ropy, transport przez strategiczną cieśninę Ormus wciąż jest mocno ograniczony, dlatego spodziewają się dalszych podwyżek. Ich zdaniem ceny paliw mogą wzrosnąć do nawet około 8 zł za litr. Tymczasem premier przyznał, że jeśli wysokie ceny utrzymają się dłużej, to rząd będzie rozważał działania osłonowe dla kierowców.
1: Słuchacie raportów SC Rock.
2: Bez niej scena muzyczna nie jest już taka sama. Dziś mija 8 lat, dokładnie 8 lat od śmierci Kory, czyli Olgi Sipowicz, charyzmatycznej liderki zespołu Manem. Jej twórczość na stałe wpisała się w polską kulturę, a utwory śpiewane przez wokalistkę znają albo kojarzą niemal wszyscy.

0: Kora postrzegana była jako głos pokolenia, buntownicza i bezkompromisowa. W 1984 roku odmówiła występu dla komunistycznych działaczy. Nie zablokowało to jednak kariery zespołu, który w kolejnych latach wydał łącznie 11 albumów studyjnych. Wokalistka zmarła w 2018 roku po długiej walce z chorobą nowotworową.
1: Pogoda.
0: Wtorkowa będzie w kratkę, słońce na przemian z chmurami. Mieszkańcy północnych oraz też wschodnich regionów kraju muszą się liczyć z przelotnym deszczem. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku. W górach i na wybrzeżu może mocniej wiać.
1: SK Rock.
2: Kultowe kawałki.
1: Kultowe historie.
2: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Za chwilę będzie rocznica śmierci tej pani, o której śpiewał Artur Rojek w piosence z twarzą Marilyn Monroe. Będziemy oczywiście o tym fakcie przypominać w kultowych historiach, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj nie ma początku sierpnia, kiedy ta rocznica nadejdzie, tylko jeszcze koniec lipca. Pan Jaro zaprasza do 12 na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nie będę się odnosił do słów, które padły na końcu programu porannego Eski Rock, bo po co w sumie? Powiem tylko tyle, że to koniec naszej znajomości i sympatii. Suede, a potem Queen.

0: singiel solowy pani Katarzyny Nosowskiej. Jestem bardzo wdzięczny, bo ona mi na wiele spraw otworzyła oczy, ta dziewczyna, ta pani. Bo najpierw dzięki niej okazało się, że polska muzyka grunge'owa może mieć się całkiem nieźle, albo taka około grunge'owa, czyli grupa Hey, a potem sprawdzałem, co to takiego ten trip-hop, bo przecież w tej muzyce Kaśki Nosowskiej na początku pełno go po prostu. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Ja się zastanawiam, czy ja wiem, co chcę teraz powiedzieć. O Deep Purple.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dziś dwie okazje, by wspomnieć ten zespół. Pierwsza taka, że jest rocznica 53. wydania singielka Smoke on the Water, ale to państwo doskonale znają. Może przypomnimy go po prostu później w ciągu dnia. Druga taka, że urodziny ma ten, który w zespole zastępował Richiego Blackmoora. Choć kiedyś pewnie fani zespołu Deep Purple sobie takiej sytuacji nie wyobrażali. Jak? Ktoś za Richiego w składzie Deep Purple, a jednak tam się pojawił. W 1994 roku człowiek, który wcześniej na przykład grał z grupą Kansas, nagrał z nimi bodaj dwa albumy, pan Steve Morse. W zespole Deep Purple było od roku 1994 do 2022, 4 lata, prawie dokładnie rocznica teraz, opuszczał zespół, by opiekować się chorą na nowotwór żoną Janine. Niestety pani niedawno zmarła. I kiedy wydawało się, że wróci do Deep Purple, to Steve Morse już do Deep Purple nie wrócił, za to znów nagrywa ze Steve Morse Band. A z Purplami, pan, który ma dzisiaj urodziny, proszę pozwolić, że szybko policzę, które, 72, nagrał na przykład ten kawałek. Sometimes I feel like screaming.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jest...

0: wszystko na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Hi, I'm Phil Collin.
7: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
8: Hi, this is Beto.
9: And this is Paolo from Apocalyptica.
8: On SK Rock.

Cardigans, My Favorite Game. Opowiadałem kiedyś Państwu historię powstania piosenki I Don't Like Monday z grupy The Bampton Rats, więc chyba już nie będę do tego specjalnie wracał. Przerażająca ta historia, naprawdę, z końcówki lat 70. Przerażająca, ale pięknie przez Boba Geldofa i ekipę opisana. Tak pięknie, że piosenka dokładnie 47 lat temu stała się najpopularniejszą w Wielkiej Brytanii, osiągając tam pierwsze miejsce na liście przebojów.

Foo Fighters i Best of You na chwilę przed godziną 10. I to teraz będzie raport ST Rock, a potem wrócimy tu z muzyką i z kolejnymi kultowymi historiami. Będzie na przykład o Pink Floyd, ale pierwsi po 10 pojawią się

0: takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację.

0: Ziemniaki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Komitet Polityczny PiSu ma dziś zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech, a sezon 2026 może być pod tym względem rekordowy.
11: SK Rock. Raport.
10: Minęła 10, Michał Poklękowski, zapraszam. Droga krajowa nr 62 jest zablokowana po porannym wypadku w Pustych Łąkach, to w powiecie wyszkowskim na Mazowszu. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobówką na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z jadącą naprzeciwka ciężarówką.
11: To jest raport.
10: Prawo i Sprawiedliwość ma dziś już oficjalnie zatwierdzić wykluczenie ponad 30 posłów rozłamowców, którzy nie podpisali lojalek. Możliwe, że jeszcze dziś powstanie nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się o 17. Były premier zapowiedział, że jeśli dojdzie do usunięcia polityków z PiSu, nie będzie czekał z sejmowymi przetasowaniami. Mateusz Głębiewski.
12: Jeśli dzisiejsze głosowanie zakończy się wykluczeniem, posłowie mają jeszcze dziś spotkać się i rozpocząć tworzenie własnego klubu. Do jego powstania potrzeba minimum 15 posłów, a środowisko byłego premiera deklaruje, że skupia około 40 parlamentarzystów. Nowy klub byłby całkiem spory, przyznaje polityk. Mateusz Zaręba.
13: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
12: Obecnie klub PiS liczy 186 posłów.
10: Mamy też najnowszy sondaż. Jeśli były premier Mateusz Morawiecki stworzyłby ugrupowanie Rozwój Plus, zagłosowałoby na niego prawie 5% badanych. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, opublikowanego w Superekspresie. Koalicja Obywatelska nadal pozostawałaby liderem z wynikiem niemal 32% głosów. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, które zyskałoby 21,5% głosów.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa 766. Jarmark Świętego Dominika, jedno z największych letnich wydarzeń w Polsce tego typu. Do 16 sierpnia Główne i Stare Miasto wypełniają stoiska wystawców z kraju i z zagranicy, a także koncerty, wydarzenia kulturalne oraz atrakcje dla mieszkańców i turystów. Atmosferę wydarzenia sprawdzał nasz reporter Iwo Pastuszka.
14: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że to jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
15: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
16: To jest europejska produkcja ogólnie z XX wieku. Marek Kuciak, Jarmark Gdański, tak, początek, niektóre połowa XX wieku, seria jest takie stare. Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu, jest bardzo duży napływ ludzi.
10: Na odwiedzających czeka 700 stoisk, między innymi z rekądziełem, regionalnymi przysmakami, produktami z Polski i zagranicy. Oprócz zakupów odwiedzające mogą skorzystać z bogatej oferty koncertów, warsztatów, pokazów oraz innych wydarzeń kulturalnych.
17: SK Rock Biznes.
10: Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech, a sezon ten obecny, 2026, może być pod tym względem rekordowy, zdaniem ekspertów, o rosnącym

Więcej popularności Bałtyku decydują m.in. niższe ceny niż w Chorwacji, bardzo dobra infrastruktura drogowa, a także wysoki standard usług. Na koniec czerwca osoby z zaległościami alimentacyjnymi w rejestrze dłużników BIG Info Monitora miały do oddania prawie 17 miliardów, czyli o ponad 24 miliony mniej niż rok wcześniej. Tak wynika z wtorkowego raportu biura. Zmniejszyła się też liczba dłużników, ale za to wzrosła średnia kwota długu. Na

usług. Na koniec czerwca osoby z zaległościami alimentacyjnymi w rejestrze dłużników BIG Info Monitora miały do oddania prawie 17 miliardów, czyli o ponad 24 miliony mniej niż rok wcześniej, tak wynika z wtorkowego raportu biura. Zmniejszyła się też liczba dłużników, ale za to wzrosła średnia kwota długu.

0: w spadku do najniższego poziomu od lat. Większość Amerykanów wciąż jednak ocenia sytuację pesymistycznie, głównie z powodu rosnących cen energii związanych z konfliktem zbrojnym z udziałem Iranu. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,77 zł, za euro 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 5 zł.
1: Pogoda.
0: Wtorkowa będzie w kratkę. Słońce na przemian z chmurami. Mieszkańcy północnych oraz wschodnich regionów kraju muszą się liczyć z przelotnym deszczem. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku. W górach i na wybrzeżu może mocniej wiać.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Już 32 lata bez tego głosu, który śpiewał dla Państwa w piosence Sena Victorii. Choć oczywiście w zespole Jam znów jest Riddle, ale nie ten z czasów, gdy piosenka powstawała. 14 minut po 10. Witamy serdecznie tych, którzy właśnie nastawili swoje radioodbiorniki na fale rockowe. Eski Rock. Polecamy nasze kultowe historie, które tu się dzieją na antenie od 9 do 12. I tak jak mówiłem, w tej godzinie opowieść na przykład o zespole Pink Floyd, ale to za moment.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Najpierw piosenka tej, która no, chwilę temu była rocznica jej śmierci. Zdecydowanie za wczesnym wieku. Amy Winehouse, You Know I'm No Good, ale to nie ona zaśpiewa, tylko The Rolling Stones zrobią to z jej piosenką.

0: Nie wiem jak Państwo, ale gdy słyszę ten numer, zawsze mam przed oczami jednak ten teledysk oryginalnej wersji piosenki Small Town Boy i ten teledysk z tymi torami kolejowymi. Ach, brązki beat, to były czasy. Teraz Paradise Lost pojawił się na antenie Ski Rock, oczywiście. Dobrze, zaglądamy do kalendarza.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja mogę Państwu trochę uchylić rąbka tajemnicy, że kiedy przygotowuję się do audycji, to sprawdzam zawsze rokowe kalendaria, co już pewnie Państwo zauważyli. No i wczoraj, szykując się na dzisiaj, patrzę, o, rocznica ślubu Rogera Watersa z Priscillą Phillips, rok 93. Mówię, to może coś miłego. Powiem o Rogerze, życzę mu wszystkiego dobrego na tę rocznicę, ale postanowiłem jeszcze sprawdzić, czy na pewno jest wciąż żonaty. No i jest! Roger Waters jest żonaty, ale już nie jest Priscillą, tylko z niejaką Kamilą Chavis. Zresztą to jest dość zagadkowa historia, bo pani Priscilla była trzecią żoną Rogera, a pani Kamila jest piątą. Tak, pięć żon, z piątą jest. Może będzie szósta, nie wiem. W każdym razie była Judy, była Caroline, była Priscilla i była Laurie, a teraz jest Kamila. Ech, pan Jara się czepia. Dobrze, to może inna data związana z Pink Floyd, dobrze? Rocznica urodzin Ricka Wrighta, który był klawiszowcem, można tak powiedzieć, w zespole. Niestety już urodzin nie obchodzi, bo odchodził z tego świata 18 lat temu, przegrywając walkę z chorobą nowotworową. Człowiek naprawdę olbrzymiego talentu, który był autorem lub współautorem kultowych utworów Pink Floyd, takich jak choćby to Us and Them.

0: Dziś wieczorem w audycji To był dobry rok będę wspominał wczorajszą 40. rocznicę legendarnego koncertu grupy Queen na budapesztańskim NEP Stadionie. To kiedyś było wydarzenie bez precedensu, a dzisiaj w tej części Europy, w której żyjemy, wielkie koncerty są niemal codziennością. Przykład z minionego, nie tego ostatniego, tylko poprzedniego weekendu, kiedy jednego dnia w Polsce mieliśmy wielki koncert System of a Down w sobotę na Narodowym, no i też spory koncert w łódzkiej Atlas Arenie, projektu nazwie Marilyn Manson. No i musiałem wybrać jeden, no i pojechałem do Warszawy. I Marilyn Mansona w tym roku nie zobaczyłem. Ale może jeszcze się uda, może gdzieś wyskoczę jeszcze poza granice naszego kraju. W końcu to nie jest tak daleko. No i paszport zawsze można mieć pod ręką. Sweet Dreams za nami, a przed nami sprzedawcy marzeń Mysłowic.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego...

0: Klienta, odkurzacz masz w samochodzie.
1: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Reklama.
5: Esta Rock Radar.
6: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Formacja Avenged Sevenfold bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi wypuściła do sieci premierową epkę zatytułowaną Statika. Zespół porzuca na niej swój metalowy sznyt na rzecz futurystycznych, elektronicznych brzmień pełnych autotuna i syntezatorów. Więcej o tej nieco ponad 18-minutowej płycie przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
5: Eskarok Radar.
7: Hey, this is Rob Zombie.
8: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
9: Hey, this is Barry.
10: Brad.
11: Neil.
12: And Matt.

pracodawcy marzeń. Już pojutrze to nagranie może pojawić się na największym polskim festiwalu, na Poland Rocku, bo tam na dużej scenie pojawi się właśnie ten zespół Mysłowic. Pan Jaro tak cały czas gada w tych kultowych historiach o umarłych albo jakichś historiach z zamierzchłych czasów. No dobrze, żeby nie było, że tak ciągle tylko złe informacje albo prehistoryczne, to teraz będzie o człowieku młodym. Przepraszam, uśmiechnąłem się, bo ma tyle samo lat co ja. Znaczy, ja jestem starszy od niego o 3 miesiące. On dzisiaj też już jest 50-latkiem. Jacoby Shaddix, a więc wokalista Papa Roach, ma dzisiaj właśnie takie okrągłe urodzinki. Wszystkiego najlepszego.

0: to jest zespół Turbo i Dorosłe Dzieci w polskim Radiu SK Rock, które po 11 w ostatniej godzinie kultowych wtorkowych historii będzie wspominać pewną damę. Damę polskiej sceny. Kobietę niezastąpioną, której rocznica śmierci jest dokładnie dzisiaj. Już się pewnie Państwo domyślają, o kim będzie mowa. Ale najpierw raport, a po raporcie Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jeżeli nie zbudowaliście masy mięśniowej i kaloryfera do tych wakacji, to sorry, już nie zdążycie.
3: Przestań, nie bądź taki, zawsze zdążycie po prostu. Sam dacie radę.
2: Jasne. Panie Michale, jak tam u pana z masą mięśniową?
4: Czy... Masa została.
2: Masa maskująca, jak ustaliliśmy dzisiaj, masę mięśniową.
4: Jego jad może powodować wstrząs anafilaktyczny.
3: Pająki lubię, mogłabym na przykład wyeliminować karaluchy, bo ja z nimi niekoniecznie.
2: Kukaraczy, la kukaraczy,
3: Michał,
2: nie lubisz?
3: Ratuj.
4: Powtórz to. Zrób to dla mnie, chociaż raz.
2: A powiedz anafilaktyczny.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty.

0: Zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Reklama.
4: Kto jest odpowiedzialny za narażenie życia dziecka w łódzkim akwaparku Fala, po tym jak 7-letni chłopiec został znaleziony nieprzytomny na dnie basenu i w stanie krytycznym trafił do szpitala? Śledztwo wszczęła łódzka prokuratura. Za chwilę nowe informacje w tej sprawie od naszego reportera. Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Japonię. Jest to ostrzeżenie przed tsunami.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła 11:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, jest krytyczny. Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Informacje najnowsze w tej sprawie zebrał dla Was Grzegorz Mich.
6: Chłopiec jest w skrajnie ciężkim stanie, powiedział nam rzecznik szpitala. Wykonany zostanie jeszcze rezonans głowy, żeby ocenić uszkodzenia mózgu. Lekarze nie chcą się wypowiadać na temat rokowań. Wiadomo, że dziecko przez kilka minut leżało nieprzytomne pod wodą, a zauważył je przypadkowo mężczyzna, nie zaś ratownicy. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad pół godziny. Udało się przywrócić funkcje życiowe. Prokuratura zabezpieczyła monitoring, sprawdzono trzeźwość ratowników. Trwa przesłuchanie świadków.
4: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
5: To jest raport.
4: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie przekraczającej 7 nawiedziło prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie Japonii, podała japońska agencja meteorologiczna. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych. Prawie tona marihuany ukryta w ubraniach. Funkcjonariusze skarbówki przechwycili w gdyńskim porcie nielegalny transport ukryty w kontenerach, które przypłynęły z Kanady. Podejrzany ładunek został najpierw prześwietlony skanerem RTG, a potem dokładnie sprawdzony przez celników, którzy ujawnili ukrytą kontrabandę.
7: W wyniku przeprowadzanej kontroli w kartonach z odzieżą używaną funkcjonariusze PUCS w Gdyni ujawnili worki próżniowe z zawartością suszu roślinnego. Badania potwierdziły, że w opakowaniach znajduje się marihuana. Funkcjonariusze PUCS w Gdyni zabezpieczyli ponad 945 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 46 milionów złotych.
4: Mówi Dariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Za próbę sprowadzenia do Polski tak dużej ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Poranny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Na koniec raportu, do zdarzenia doszło w gminie Chęciny w Świętokrzyskiem. 24-letni kierowca Mercedesa, uciekając przed policją, zanim został zatrzymany, uszkodził 2 auta. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli w Lipowicy i zaczął uciekać w stronę Brzezin. Ucieczkę udaremnił zamknięty przejazd kolejowy. Gdy 24-latek próbował zawrócić, to zderzył się z Volkswagenem i Skodą.
8: Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24-latka spod kielickiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.
4: Informuje nas Jacek Borek z kieleckiej policji. Kierowca był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków.
8: Przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających wskazało, iż kierował on pojazdem pod wpływem amfetaminy. W związku z powyższym od kierującego Mercedesem została pobrana krew do badań laboratoryjnych.
4: Za niezatrzymanie się do kontroli i za złamanie zakazu 24-latkowi grozi do 5 lat więzienia.
3: Pogoda.
4: Wtorkowa będzie w kratkę, słońce na przemian z chmurami. Mieszkańcy północnych oraz wschodnich regionów kraju muszą się liczyć z przelotnym deszczem. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku i w górach, i na wybrzeżu może mocniej wiać.
3: SK Rock.

0: Za 3 dni koncert w Ełku, zespół T-Love, a potem zdaje się 3 tygodniowe wakacje. Ciekawe, gdzie pojadą członkowie zespołu T-Love. A może po prostu na działeczkę, na jezioro, gdzieś po prostu odpocząć, niekoniecznie wyjeżdżając poza granice naszego pięknego kraju. Tym bardziej, że gdyby ktoś szukał upałów, to uprzejmie informuję, że przynajmniej moja prognoza pogody dla miasta, w którym teraz jestem, z którego do Państwa mówię, czyli dla Poznania, mówi, że już pojutrze plus 35. Hu, hu, hu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ulice miast z taką temperaturą to na pewno nie są Streets of Dreams. A to jedna ulica marzeń. Street of Dreams, zespół U2, Westerok.

0: Kanadyjczyk Brian Adams, a dziś wieczorem po 21 w audycji To był dobry rok, oprócz tego koncertu Queen z Budapesztu, o którym już mówiłem, że będziemy wspominać, 40. rocznica, nawet po audycji myślę będzie o tym. Będzie także wspomniany inny kanadyjski artysta, zespół o nazwie Rush z okazji jutrzejszych rocznic, dwóch związanych z tym zespołem. I dziś wieczorem jeszcze wspomnienie szersze o tej pani, która teraz.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Będzie o dziewczynie, której historia zaczynała się wcale nie od muzyki, a od szkoły i od pracy jako psychoterapeutka w klinice psychiatry dziecięcej w Krakowie. Bywała także modelką, dorabiała właśnie w tej roli oraz sprzedawała własnoręcznie plecione makramy, zanim w pełni poświęciła się w muzyce. Już kiedyś Państwu opowiadałem, że debiut Cory na scenie obok swojego męża, także Milo Curtisa, miał miejsce w roku 76 w nieistniejącym już poznańskim klubie studenckim Aspirynka. To był jeszcze czas, gdy Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli niszowy, akustyczny duet gitarowy. Dopiero potem ten zespół stał się Manamem. Wyjątkowa i niepowtarzalna Cora. Nie ma już jej z nami 8 lat. Szał niebieskich ciał.

Kiedyś czytałem chyba bzdury mówiące o tym, że to piosenka o seksie. No, jest tutaj sporo tekstu, który seksa może się kojarzyć, ale już kiedyś o tym także opowiadali gitarzyści Angus i Malcolm. Pisali piosenkę po tym, jak lecieli samolotem, a raczej chyba Angus leciał samolotem, w który uderzył piorun i omal się nie rozbił. Trzeba potem było tylko do tego dobrać odpowiedni tekst. No i przede wszystkim dobry tytuł. Thunderstruck, zespół

Gitarzyści Angus i Malcolm pisali piosenkę po tym, jak lecieli samolotem, a raczej chyba Angus leciał samolotem, w który uderzył piorun i omal się nie rozbił. Trzeba potem było tylko do tego dobrać odpowiedni tekst. No i przede wszystkim dobry tytuł. Thunderstruck, zespół

0: Marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Reklama.
12: Hi, I'm Tom from Kasabian.
13: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
14: Hi, this is Keith Richards.
15: This is Tom Rauschler. You're listening to Escaro.

Starlight, zespół Muse. A teraz wspomnimy sobie imprezę, która odbywała się w drugiej połowie głównie lat 70. o nazwie World Series of Rock. Rzecz odbywała się w Cleveland na stadionie miejscowych bejsbolistów. Początkowo impreza znana była wyłącznie ze świetnych występów, świetnego line-upu. Potem doszła niesława z powodu walki sąsiadów z hałasem, a także narkotyków i pijaństwem tłumu, która pojawiała się na imprezie. A bywało też tak, jak 28 lipca roku 79, gdy pojawiła się przemoc. I to już przed występem poza stadionem. Już wczesnym rankiem przed koncertem doszło do w sumie 5 strzelanin, w tym jednej śmiertelnej, kilkudziesięciu napadów rabunkowych i licznych incydentów przemocy wokół stadionu, gdzie tysiące fanów czekało przez całą noc na otwarcie bram. No i tak się to skończyło, że rok później impreza World Series of Rock oficjalnie zamknęła swoje podwoje.

0: Better Man zespołu Pearl Jam. I to tyle, jeżeli chodzi o kultowe wtorkowe historie, ale ja tu do Państwa jeszcze wrócę wieczorem po 21, by zagrać rzeczy związane z koncertem zespołu Queen sprzed 40 lat w Budapeszcie. I to będzie główna część naszej audycji, ale poza tym oczywiście także wspomnienie Kory. Do usłyszenia.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach

0: is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Nowy kandydat PiS rusza rywalizację o wakat na fotel wicemarszałka Sejmu. Prawie tona narkotyków przechwycona w gdyńskim porcie w akcji KAS. Wraca legenda Zinedine Zidane, nowym selekcjonerem reprezentacji Francji.
5: SK Rock. Raport.
4: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka Sejmu. Nieoczekiwany po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. PiS po prawie 3 latach obecnej kadencji zgłosił nowego kandydata, posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości. To polityczny ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Łączymy się z Sejmem. Tam jest nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. PiS zgłaszał kandydata na wicemarszałka już na początku tej kadencji, ale nie było zgody rządowej koalicji, by funkcję objęła Elżbieta Witek. I dopiero po prawie 3 latach pojawia się nowy kandydat, Marcin Ociepa. Politycy rządowej koalicji nie mają wątpliwości.
7: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
6: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. Tomasz Trela z Lewicy podkreśla jednak, że ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego może być trudno uzyskać fotel wicemarszałka.
8: Bo jakby to wyglądało, gdyby PiS się podzielił zaraz na 5 mniejszych klubów, każdy miałby mieć wicemarszałka? Nie, to jest jakieś pomniejszanie z poplątaniem.
6: Politycy rządowej koalicji zaznaczają, że będą jeszcze o tym rozmawiać w swoim gronie.
4: A przypomnijmy, że już dzisiaj o 17 zbierze się Komitet Polityczny PiSu, który ma podjąć ostateczną decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i około 40 posłów, którzy pozostali w jego stowarzyszeniu.
2: To jest raport.
4: Prawie tona marihuany ukryta w ubraniach. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili w gdyńskim porcie. Nielegalny transport ukryty w kontenerach, które przypłynęły z Kanady. Podejrzany ładunek został najpierw prześwietlony skanerem RTG, a następnie dokładnie sprawdzony przez celników, którzy ujawnili ukrytą kontrabandę.
9: W wyniku przeprowadzanej kontroli w kartonach z odzieżą używaną funkcjonariusze PUCS w Gdyni ujawnili worki próżniowe z zawartością suszu roślinnego. Badania potwierdziły, że w opakowaniach znajduje się marihuana. Funkcjonariusze PUCS w Gdyni zabezpieczyli ponad 945 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 46 milionów złotych.
4: Mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Za próbę sprowadzenia do Polski tak dużej ilości narkotyków grozi kara nawet do 20 lat więzienia. Daniel Obajtek w prokuraturze. Europoseł ma usłyszeć zarzuty w związku z wycofaniem ze sprzedaży na stacjach Orlenu za jego prezesury numeru tygodnika Nie z papieżem na okładce oraz składanie fałszywych zeznań przed sądem. Parlament Europejski uchylił Obajtkowi w tej sprawie immunitet pod koniec kwietnia tego roku. Przed warszawską prokuraturą Obajtka wspierali zwolennicy PiSu, wzywani na demonstrację przez Jarosława Kaczyńskiego.
10: Daniel Obajtek!
11: Nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne. Nie ma zgody w Polsce na to, żeby hańbić Jana Pawła II. Drugi zarzut też jest absurdalny. Musimy być przede wszystkim solidarni. Bogu dziękuję, że jesteście.
10: Brawo!
4: Przed prokuraturą był nasz reporter Krzysztof Pułwecki. Dodajmy, że europoseł i były prezes Orlenu po usłyszeniu zarzutów poinformował, że nie przyznał się do winy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Poprowadzi trójkolorowych Zinedine Zidane, nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. Dla legendarnego piłkarza to powrót w roli trenera po kilkuletniej przerwie. Po raz ostatni prowadził Real Madryt w 2021 roku. Zizou podpisał 4-letni kontrakt. Zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję.
3: SK Rock Biznes.
4: Blisko 2 miliony złotych kosztowało usunięcie skutków uszkodzenia przez ciężarówkę wiaduktu kolejowego nad drogą krajową 52 w Kleczy Dolnej w powiecie wadowickim, podały PKP Polskie Linie Kolejowe. Koszty ponieśli też przewoźnicy, którzy organizowali zastępczą komunikację za niemal 200 odwołanych pociągów. Niespotykane pustynne widoki i nowoczesna infrastruktura to atuty trasy rowerowej Velo Pustynia, wiodącej wokół pustyni Błędowskiej na styku Małopolski i Śląska. Według władz gminy klucze atrakcja stała się wizytówką gminy i w wakacje przyciąga tysiące turystów. Ministerstwo Finansów zrezygnowało z niektórych zmian uszczelniających system podatkowy, wynika z informacji zamieszczonych na stronach RCL. Resort odstąpił m.in. od zmian w uldze mieszkaniowej, estońskim CIT czy IPO Box.

0: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe również burze. Temperatura od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym zachodzie, tam około 25 kresek, a ciśnienie 1005 hektopaskali.

0: To był Perfekt i Lokomotywa z ogłoszenia w ST Rock. No tak, w raporcie o 12 Ania wspomniała o tym, że Francja już oficjalnie ma nowego selekcjonera, słynnego Zizou, jak wiemy. Ania nawet trochę puściła wodze fantazji i chciała już powiedzieć, że to nowy selekcjoner reprezentacji Polski. No nie, jeszcze nie, aż tak to nie. No jak wiadomo, to piłkarz i trener, który zawsze, zawsze stawiał duże wymagania na boisku swoim partnerom i podopiecznym, no w sumie poza boiskiem, dziennikarzom również.
1: Wiadomo już, co w finale mundialu włoski piłkarz Marco Materazzi powiedział Francuzowi Zinedanowi.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i to jest kandydatura, właściwie to już oficjalnie nowy trener, który dobrze rokuje, jeżeli chodzi o piłkę nożną we Francji. Także brawa, gratulacje dla tego pana i za dobry wybór, celny. 18 minut po 12. Dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na nasze wtorkowe spotkanie, które potrwa do godziny o 18:00, chciałem powiedzieć, do 15:00 oczywiście będziemy, aż tak to nie. A to już Bear McCreary / Duff McKagan i Chad Smith. Cool Kids. Hey!

To był zespół Razorlight w ST Rock. No i parę dni temu, no może paręnaście, dokładnie 17 lipca minęło 20 lat. Słownie 20 lat od premiery płyty, na której znalazł się ten właśnie utwór. To był drugi album brytyjskiej grupy Razorlight. Oczywiście zadebiutował na szczycie brytyjskiej listy i na tej właśnie płycie znalazł się ten najbardziej znany utwór tego składu, America, już za nami w ST Rock. Dobra informacja dla fanów tego zespołu jest taka, że w tym roku ma się ukazać jeszcze taka edycja deluxe tego albumu sprzed 20 lat, która będzie zawierać między innymi taki pierwotną wersję tego właśnie utworu pod tytułem Lost in America. No i będzie jeszcze parę innych bonusów, ale dokładna data premiery póki co jeszcze nie jest znana. Ale takiej przyjemności Johnny Borrell i spółka przygotowali dla wszystkich swoich zwolenników, że tak to ujmę. Razorlight America już za nami w ST Rock. 28 minut pozostaje do 13. Teraz Chris Cornell, Can't Change Me.

0: Budzi mnie blask gorących dni, śpiewała Edyta Bartosiewicz. Już niedługo, to może nawet upalnych. Że niby od czwartku już. No tak mówią przynajmniej prognozy na ten moment. Edyta Bartosiewicz i Sen. To już za nami w SC Rock. Trochę ponad 20 minut do 13 pozostaje. Za chwilę radar na naszej antenie, a w tej godzinie zmieścimy jeszcze Erika Claptona.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Hejka, nazywam się Peter Parker.
13: Pamiętasz go?
12: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.

0: kupuje.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
5: Reklama.
6: Rok. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Bruce Dickinson zrobił ogromną niespodziankę fanom zgromadzonym na imprezie towarzyszącej San Diego Comic Con. Wokalista Iron Maiden dołączył na scenie do The Cover-Ups, czyli rockowego projektu lidera Green Day'a, Billego Joe Armstronga. Razem wykonali legendarny numer z lat 70. A więcej o tym, co działo się podczas tego koncertu, przeczytacie na skrok.pl.
6: Skrok Radar.
8: This is Alice Cooper.
9: This is Marilyn Manson.
10: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Skrok Radar.

To był zespół Aerosmith, który, jak się dowiadujemy, doczeka się własnego baletu. Virginia National Ballet zapowiedział właśnie widowisko baletowe zatytułowane Aerosmith. Po prostu swoją premierę będzie miało 2 maja przyszłego roku w Manassas, nieopodal Waszyngtonu, no i zawierać będzie największe przeboje Aerosmith. No przyznam, że bardzo intrygujące i interesujące przedsięwzięcie. Nie wiem, czy będę w okolicy w przyszłym roku, ale pewnie coś mi się wydaje, że w internecie będzie gdzieś to można podejrzeć. No dobrze, także trzymamy kciuki za to niezwykle oryginalne przedsięwzięcie z muzyką zespołu Aerosmith w roli głównej. A zespół Aerosmith właśnie z Youngbloodem się pojawili. My Only Angel to już za nami w SC Rock. Teraz będzie Eric Clapton.

0: To był zespół Kansas i tutaj nie ma żadnej podchwytliwości. Ta grupa rzeczywiście z tego amerykańskiego stanu pochodzi, z miejscowości Topeka. Dust in the Wind, tak zamykamy tę pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport. No a tuż potem ekipa z niemieckiego Hanoweru, która w ubiegłym tygodniu dwa koncerty w Polsce zagrała. Skorpionsi na początek kolejnej godziny. No one like you.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7 Up lub Mirinda butelka 800

0: mililitrów lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie wydarzenia we Wrocławiu. Chodzi o brutalny atak na parę Ukraińców. Poszkodowani to 20-letnia Anastazja i 21-letni Maksym. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
1: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
0: Premier wyraził nadzieję, że sprawcy podobnych zdarzeń będą nie tylko szybko zatrzymywani, ale również szybko karani.
1: Jeśli potrzebne będą jakieś zmiany w regułach postępowania, w przepisach prawa, w rutynie postępowania, proszę natychmiast przygotować takie rekomendacje.
0: Jeden z dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu usłyszał właśnie zarzuty. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany drugi ze sprawców. Usłyszy ten sam zarzut pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Obu grozi 5 lat więzienia. Policja wciąż szuka trzeciego ze sprawców.
2: To jest raport.
0: Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. To reakcja na rozporządzenie ministra cyfryzacji. W maju Krzysztof Gawkowski podpisał projekt zmieniający wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Obowiązujące wcześniej nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny zostały zastąpione przez opcjonalne dane mężczyzna / kobieta. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie w 3-osobowym składzie. Na blisko 1000 form wypoczynku było 120 kontroli. Na półmetku wakacji sprawdzamy, jak przebiegają kolonie i półkolonie. W Lubelskiem było spokojnie, a o szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
3: Lubelskie Kuratorium Oświaty nie odnotowało większych zdarzeń na koloniach i półkoloniach. Z regionu wyjechało ponad 33 tysiące dzieci. Z kolei ci, co odpoczynek mieli zapewniony na Lubelszczyźnie, czas ten spędzili bezpiecznie.
4: Nie odnotowaliśmy jak wypadków poważnych, jakichś sytuacji trudnych. Żaden wypoczynek nie został zakończony. Najczęściej są to nieprawidłowości, które dotyczą braków dokumentacji.
3: Mówi Artur Pawłowski, rzecznik lubelskiego kuratora oświaty. Od początku wakacji pracownicy kuratorium otrzymali jedną skargę. Dotyczyła ona jednak wyjazdu zagranicznego.
0: No jak podkreśla kuratorium, duży wpływ na spokojny przebieg kolonii i półkolonii miała pogoda, która na Lubelszczyźnie nie była w ostatnim czasie mocno ekstremalna.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Po 120 latach kultowa Czerwień schodzi na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje przejdą na kolor żółty. To między innymi po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
5: Bardzo zły pomysł, moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
6: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
7: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
8: To powinno być czerwone.
6: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
8: Mocno z Zagłębiem i Śląskiem.
9: No na pewno ma to jakąś swoją historię.
10: O, żółte wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
6: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
10: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
11: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardzo jasno.
9: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
6: Są większe problemy.
9: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
0: A z mieszkańcami Będzina rozmawiał Darek Brombosz.
12: Pogoda.
0: Dziś na ogół pogodnie, miejscami więcej chmur i opady deszczu, głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Na północnym wschodzie prognozowane są także burze. Na zachodzie natomiast najwięcej słońca oraz bez opadów. Temperatura od 19 stopni na krańcach północno-wschodnich do 24 na południu i zachodzie.

0: Ognoistego wszystkiego, to ja Państwu zapomniałem powiedzieć, że będę miał dziś znowu prezent w postaci zaproszeń na koncert Męskiego Grania. To już ten najbliższy weekend. Do Wrocławia to będą zaproszenia, a tam będzie można zobaczyć m.in. Kazika w tym specjalnym projekcie Kult Problem Gra Kazika. Właśnie, no i w piątkowy wieczór taki koncert w ramach tegorocznego Męskiego Grania. W tym przypadku akurat we Wrocławiu, już w ten najbliższy piątek.
1: Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: A ja mówię Państwu dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na drugą godzinę naszego wtorkowego spotkania. 12 minut po 13 w tym momencie. Billy Morrison to jest gitarzysta, byli jego idola. Dexter Holland to z kolei wokalista grupy The Offspring. Razem sklecili taki oto zgrabny utworek. Never Gonna Change. To przed nami. Westerok. Rock.

wtorkowe popołudnie, to jest SK Rock, męskie granie. Już w ten najbliższy weekend do Wrocławia zawita. A za niecałe dwa tygodnie rusza tegoroczna edycja festiwalu Rockowizna. Na pierwszy ogień Gdańsk, 7-8 sierpnia, potem Poznań, weekend 20-22 sierpnia i finał tegorocznej trasy Rockowizny 28-29 sierpnia Kraków. W SK Rock w tym tygodniu mamy dla Państwa karnety do Poznania na Rockowiznę, gdzie będzie można zobaczyć i usłyszeć gości z zagranicy. Wśród nich Sex Pistols i Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, Nova Twins, a jeżeli chodzi o polskich wykonawców, wśród nich między innymi zespół Jam, który także przed chwilą pojawił się w SC Rock. Przypomnę, Bastek, czyli Sebastian Riedel, już od jakiegoś czasu jest głównym wokalistą Jamu, więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji sprawdzić Jamu w tej właśnie konfiguracji, w tym składzie, no to w Poznaniu podczas Rockowizny będzie ku temu okazja. A karnety mamy dla Państwa w porannym i popołudniowym programie. Po 15:00 kolejna szansa na przejęcie tych właśnie karnetów. Jam za nami w SC Rock, 25 po pierwszej. Teraz Breaking Benjamin.

0: Red Hot Chili Peppers w Easter Rock. Tak, wiem jak to zabrzmi, ale to wspomnienie ostatniego lata ubiegłego stulecia. Co by nie mówić. To było ciepłe lato, jak sobie przypominam, ale tak przyjemnie ciepłe, raczej nieupalne. I taki był właśnie soundtrack tamtego lata. Rok 99 i płyta Californication, zespół Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue. To już za nami w SC Rock. Niecałe pół godziny do 14 pozostaje. The Dandy Warhols jeszcze przed nami w tej godzinie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
3: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Ciu? Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
9: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
11: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
12: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox.
17: Vox. Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
20: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: Hej, musisz się tak na nie gapić.
21: No oderwać wzroku nie mogę.
22: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
21: Ale są takie atrakcyjne.
23: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od

0: 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność?
2: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Dobrze rokuje.

Joe Elliott, wokalista zespołu Def Leppard, w maju powiedział, że grupa nowego materiału ma tyle, że starczy go na dwie płyty. No i takie są plany. Pierwsza z nich miałaby się ukazać w 2027 roku, no i miejmy nadzieję, że te plany znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości już za parę miesięcy. Jeden z tych nowych utworów, które popełnili ostatnio, właśnie się pojawił w Westerog Rejoice. To

No i takie są plany. Pierwsza z nich miałaby się ukazać w 2027 roku, no i miejmy nadzieję, że te plany znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości już za parę miesięcy. Jeden z tych nowych utworów, które popełnili ostatnio, właśnie się pojawił w Westerok Rejoice. To

0: południa. Polecam się po 14 wraz z Alien and Farm i kawałkiem Smooth Criminal, od którego rozpoczniemy tę kolejną godzinę. Po 14 także bilety do Wrocławia na kolejny przystanek męskiego grania. Wcześniej punktualnie o 14 najnowszy raport w Esterok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Portugalski pustelnik, to ja się w sumie generalnie nie dziwię, że paraliżuje.
3: Ja pająkowi zawsze pokazuję drogę do lepszego świata. Ona prowadzi przez otwór rury w odkurzaczu.
2: Wiesz co? To nie jest dobra koncepcja. Ja kiedyś w firmie odkurzyłam wszystkie pająki na jakiejś kwaterze prywatnej i wiesz, co one zrobiły?
3: Wyszły.
2: Wyszły. Dzień kultu masy mięśniowej. Masy mięśniowej to nigdy dość. Ja bym też trochę pozmieniała masę mięśniową.
3: Prawda, panie Michale? Masy mięśniowej nigdy dość.
4: W moim przypadku?
3: No, generalnie. Czy nie? Nie wiem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
18: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
21: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
22: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
2: Dziś ważne decyzje polityczne. Za chwilę komentarz Mateusza Morawieckiego w raporcie Archiwum X i przełom w sprawie zabójstwa sprzed 50-30 lat w

0: Sierazu. Pomnik przyrody zdewastowany. Chodzi o jaskinię Bajka w Gądeczu niedaleko Bydgoszczy.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. To będzie gorące politycznie popołudnie i wieczór o 17. Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w stowarzyszeniu

0: Wrócenie spisu za pozostanie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
1: To jest raport.
0: Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. Dzięki współpracy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i policjantów z łódzkiego Archiwum X zatrzymano 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo, którego ofiarą odnaleziono w lesie pod Sieradzem w styczniu 1994 roku. Do przełomu doprowadziła ponowna analiza materiału dowodowego i nowoczesne badania DNA. Podejrzany, który w chwili zbrodni miał 17 lat, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gądeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skałę jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
2: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
3: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
2: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
4: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
2: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farby i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
0: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które widziały sprawców albo widziały coś podejrzanego w okolicy, są proszone o kontakt.
5: Eskarok Biznes.
0: Do 14 sierpnia 163 tysiące uczestników pracowniczych planów kapitałowych otrzyma na swoje rachunki wpłaty powitalne, poinformował Polski Fundusz Rozwoju. Środki trafią do osób, które przystąpiły do programu i w drugim kwartale roku spełniły warunki określone w ustawie o PPK. Wpłata powitalna w wysokości 250 zł jest jednym z elementów systemu zachęt finansowych w PPK. Cztery ławki zrobione z przetworzonych kartonów po napojach ustawiły miejskie służby na skwerach w Białymstoku. Wyprodukowała je gminna spółka Lech, która kupiła odpowiedni patent na technologię wymyśloną przez naukowców z Politechniki Poznańskiej. Ławki, a także poidełka dla zwierząt z tego samego materiału zaprezentowały dziś dziennikarzom władze miasta i miejskiej spółki.
5: Pogoda.
0: Dziś na ogół pogodnie, miejscami więcej chmur i opady deszczu, głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Na północnym wschodzie prognozowane są także burze. Na zachodzie natomiast najwięcej słońca oraz bez opadów. Temperatura od 19 stopni na krańcach północno-wschodnich do 24 na południu i zachodzie.

0: To był zespół The Clash i Rock the Casbah w Esther Rock, wcześniej jeszcze All in and Farm, Smooth Criminal, czyli oczywiście ta rockowa wersja jednego z klasyków Michaela Jacksona. I tak rozpoczynamy tę trzecią, ostatnią odsłonę naszego wtorkowego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik, zapraszam do 15:00. Genesis Perfect, oni między innymi w tej godzinie się pojawią, podobnie jak i zaproszenia na męskie granie we Wrocławiu, o czym Państwo już pewnie wiedzą, bo anonsowałem wcześniej, że takie rozdawnictwo w tej godzinie się pojawi.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz pojawi się nasza nowość. To będzie nowość po polsku. Grzegorz Kupczyk, czyli artysta znany chociażby z zespołu Turbo, powraca solo z singlem Party Doll, który brzmi tak oto. Grzegorz Kupczyk przed nami.

To był Perfekt w ST Rock i Niepokonani. No tak, męskie granie orkiestra w tym roku również sięga po te najsłynniejsze utwory polskiej muzyki, a polskiego rocka przede wszystkim. No i wykonuje podczas koncertów na trasie męskiego grania. Domyślam się, tak też będzie we Wrocławiu w ten najbliższy weekend, bo jeżeli chodzi o repertuar Perfektu, na setliście tych trzech dotychczasowych koncertów w Żywcu, Gdańsku i Poznaniu znalazł się też cover jednego wielkiego hitu zespołu Perfekt. I pewnie Państwo się domyślają, że teraz waszym zadaniem właśnie będzie podać mi tytuł tego utworu, który wykonywany jest przez męskie granie orkiestra w tym roku na trasie męskiego grania. To daje 7 minut na to, żeby sobie przypomnieć, albo sprawdzić, albo zapytać kogoś, kto był na którymś z tych koncertów, żeby podpowiedziała. No i trzeba będzie mi nagrać głosówkę i wysłać ją na Messengerze. Głosówka z tytułem tego właśnie utworu zespołu Perfekt, który wykonywany jest podczas tegorocznej trasy męskiego grania. To dzieła, a zaproszenia do Wrocławia na męskie granie są do wzięcia.

0: Black Hole Sun i Soundgarden w SC Rock. Padło pytanie konkursowe, do wzięcia są bilety na męskie granie do Wrocławia, a pytałem o tytuł utworu zespołu Perfect, który wykonywany jest przez męskie granie orkiestrę w tym roku na trasie męskiego grania. Czy pan Piotrek zna odpowiedź na to pytanie, zna tytuł tego utworu Perfecto?
1: Cześć, z tej strony Piotrek. Na męskim graniu w tym roku utworem Perfecto, który jest wykonywany jako cover, jest Ale w koło jest wesoło. Pozdrowienia, hej.
0: Pan Piotrek zna odpowiedź. To była poprawna odpowiedź. W związku z czym dwa bilety na męskie grania we Wrocławiu. Na męskie granie. O, i grania też, czemu nie, we Wrocławiu wędrują do Piotrka, który z pewnością usłyszy tę właśnie wyjątkową wersję hitu Perfecto. Dobrej zabawy życzę.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
2: Reklama. Eska Rock. Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. To informacje, na które fani Faith No More długo czekali. Legendarna formacja powróci w przyszłym roku na scenę po dekadzie przerwy. Pierwsze koncerty zostały właśnie oficjalnie potwierdzone w mediach społecznościowych. Co ciekawe, poznaliśmy też pierwszy support, który ostatnio zagrał także u nas na Stadionie Narodowym. A więcej o powrocie Faith No More przeczytacie na eskarok.pl.
2: Eskarok. Radar.

Foo Fighters w Westerogi Unconditional. No nie dane było usłyszeć publiczności na PGE Narodowym w czerwcu tego singla na żywo, ale jeżeli chodzi o mnie i setlistę tego koncertu, jestem absolutnie usatysfakcjonowany. No może zabrakło mi dwóch, trzech ulubionych utworów, ale to zostawiam sobie na następny raz i tego się będę trzymał. No a teraz dobrze znajomi Dave'a Grohla i spółki, Queens of the Stone Age. Oni w tym samym miejscu, tylko miesiąc później zagrali swój koncert. No występ taki dość skondensowany to był, bo trwał nieco ponad 50 minut, ale tyle tam energii było. I ten utwór też zagrali. Go with the flow. Queens of the Stone Age przed nami.

0: To był oddział zamknięty w Esterok i my też zamykamy nasze wtorkowe spotkanie, bo za chwilę będzie 15. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam, dobrego popołudnia. Życzę w towarzystwie Dawida, który za chwilę zaprosi Państwa na wtorkowe wydanie kolumny Zygmunta. Punktualnie o 15 najnowszy raport, a my słyszymy się już jutro, chwilę po 12.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w Esterok.
2: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: Tomka. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Jest decyzja Trybunału w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Jest śledztwo. Siedmiolatek niemal utonął w łódzkim akwaparku. Bije rekordy popularności w raporcie Tatry i Niedźwiedzia Rodzina.
1: SK Rock. Raport.
3: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wicepremier nawołuje, by nie przestrzegać wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Formalnie miało to uregulować rządowe rozporządzenie. Pomimo decyzji Trybunału, wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by dokonywali transkrypcji.
4: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o Konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne. Płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
3: Trybunał, przypomnijmy, orzekł, że rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w Konstytucję.
5: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
3: Uzasadniał sędzia sprawozdawca TK Stanisław

0: odebrano relacje od instruktorów pływania sprawujących bezpośredni nadzór nad dziećmi.
1: Jak mówił prokurator Paweł Jasiak, chłopiec w chwili zdarzenia kąpał się w jednym z torów basenu.
0: Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni. 7-latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.
1: Chłopiec jest w stanie śpiączki farmakologicznej i przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Żar będzie lał się z nieba. Do Polski wracają upały. Już jutro ma zrobić się zdecydowanie cieplej. Na południu i zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 29 stopni. Ponad 30 stopni możemy spodziewać się w czwartek.
2: Najgorącej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni. Na chwilę obecną ryzyko pobicia czerwcowych rekordów temperatury jest jednak niskie.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski. Sobota przyniesie znów niebezpieczne załamanie pogody. Przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny, mogą pojawić się gwałtowne burze.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec Tatry i rodzina, która w tym roku bije rekordy popularności. Niedźwiedzica i jej trzy małe niedźwiadki są bohaterami filmów i zdjęć zrobionych przez turystów. Zwierzęta nie zbliżają się do ludzi, ale też jakoś specjalnie nie unikają szlaków. Okazuje się, że w ten sposób niedźwiedzica chroni swoje małe, mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: To takie zachowanie u niedźwiedzi, tak zwany efekt tarczy. Samce niedźwiedzi są dzieciobójcami. Mordują potomstwo nie tylko obce, ale i swoje, więc samice, unikając kontaktu z samcami, kręcą się bliżej ludzi.
5: Właśnie dużo widzę tych niedźwiedzi przewijających się gdzieś na relacjach na TikToku, dlatego wczoraj chciałem bardzo zobaczyć niedźwiedzia, a mi się to nie udało.
6: Chyba ludzie nas specjalnie szukają. Nam się nie udało spotkać, ale szczerze to ja nie chciałbym spotkać.
4: Generalnie wykorzystują sąsiedztwo ludzi jako taką tarczę do obrony przed tymi samcami.
1: Niedźwiedzica i jej małe nie zbliżają się do ludzi. Rodzina czasami pokonuje szlak turystyczny za dnia, ale robi to w dużym dystansie. Turyści, widząc rodzinę, nie powinni się do niej zbliżać. W sytuacji zagrożenia niedźwiedzica może zaatakować.
7: Pogoda.
1: Dziś na ogół pogodnie, miejscami nieco więcej chmur i opady deszczu, głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Lokalnie na północnym wschodzie prognozowane są także burze, a na zachodzie dziś najwięcej słońca oraz bez opadów. Temperatura 19 stopni na krańcach północno-wschodnich do 24 na południu i zachodzie. Od jutra pogoda zacznie się poprawiać, będzie więcej słońca i mniej opadów.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
8: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i mam dla Was karnety na poznańską rockowiznę, a mam też niesamowitą pokusę, żeby z Wami dzisiaj pogadać. Pięknie zapraszam. Zapraszam do 18:00, Dawid Zyg, witajcie.

0: What's your number? I po kolei. Moje imię to Dawid albo Zygmunt. Można sobie wybrać. A mój numer to 691-613-613. Tu się dzwoni. Albo prościej, wystarczy wysłać do radia głosówkę i jest szansa, że usłyszycie się w radiu, że usłyszycie się w tym programie Halo Halo.
1: A witam cię, Zygmuncie, bardzo miło, Tomek z Otwocka.
0: Dzień dobry, to pan się na Judas Priest dzisiaj wybiera, prawda?
1: Się na Judasów wybieram, jak najbardziej. Więc
0: proszę być przy radiu, panie Tomaszu, bo otwarcie bram Torwaru o 18, więc do 18 proszę zostać przy kolumnie. Dobra?
1: Dobra, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: A kto jeszcze jest z nami? I co robicie? Dokąd zmierzacie? Albo o czym myślicie? Szanowna pani, szanowny panie,

0: Witaj Zygmuncie, my się właśnie wybieramy na wakacje i jesteśmy w trasie na Kaszuby, a mianowicie jedziemy pod namioty. Już trzeci rok z rzędu będziemy odpoczywać na łonie natury. Pozdrawiamy wszystkich, którzy zmierzają pod namioty, a nie do jakichś ekskluzywnych kurortów.
1: Ja zmierzam do domku na urodzinową imprezę żony. W rytmach oczywiście Eski. Hej!
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: Reklama.

0: A ta Wisła? Ta Wisła z Krakowa wróciła do Ekstraklasy. Gratulujemy kibicom ze stolicy Małopolski. Wisła wróciła, to teraz czekamy na Odrę, Opole i będziemy mieli derby rzek. A we Francji mają nowego selekcjonera. Reprezentacja została powierzona
1: Zinedinowi.
0: To właśnie. Zinedine Zidane objął reprezentację Francji, tak będzie prościej. A więcej na ten temat już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
4: Naprawdę?
3: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
2: Łukasz Bąk.
5: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
2: Autopromocja.
9: SK Rock. Raport.
10: Anna Kruszyńska, zapraszam. Trwa akcja gaśnicza. Zablokowane jest prawe pas ruchu. To na drodze ekspresowej numer 17 w województwie lubelskim. Na odcinku między Rekami a Puławami doszło do pożaru auta. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać do 17.
9: To jest raport.
10: Zamiast nad morze trafili do policyjnego aresztu. W Koruszkach podczas postoju pociągu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 43 lat. Wcześniej mieli się włamać do jednej z firm w gminie Żgów i ukraść z pracowniczych szafek 12 tysięcy złotych. Przy podejrzanych funkcjonariusze znaleźli część skradzionych pieniędzy. Okazało się też, że starszy z mężczyzn był poszukiwany przez sąd do odbycia kary więzienia. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi im do 10 lat więzienia.
9: SK Rock Sport.
10: Znamy nowego trenera reprezentacji Francji. Został nim urodzony w maju.

0: Brazylii Zinedine Zidane, przez wielu uważany za najwybitniejszego francuskiego piłkarza w historii. Trójkolorowych poprowadził m.in. do pierwszego w historii Mistrzostwa Świata w 1998 roku, a dwa lata później do tytułu Mistrzów Europy. W reprezentacji wystąpił 108 razy. Ostatnim meczem w karierze był pamiętny finał Mistrzostw Świata w 2006 roku, w którym otrzymał czerwoną kartkę za nokaut głową Marco Materazziego. Karierę zaczynał w Cannes, potem reprezentował barwy Bordeaux, Juventusu Turyn i Realu Madryt, z którym w 2002 roku wygrał Ligę Mistrzów. Wyczyn ten powtórzył z królewskimi już jako trener i to 3 razy z rzędu, co jak dotąd nie udało się nikomu innemu. W sumie trenując Real zdobył 11 trofeów. Zizou tylko raz otrzymał złotą piłkę w 1998 roku. Na stanowisku selekcjonera Francuzów zastąpił Didiera Deschampsa. Od kilku dni polskie siatkarki trenują w Szczyrku, przygotowują się do Mistrzostw Europy. Te na przełomie sierpnia i września rozegrane zostaną w Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji. Zespół Stefano Lavariniego w Szczyrku będzie do soboty, a następnie przeniesie się do Spały na 6 dni. Stamtąd uda się do Koszalina, gdzie w dniach od 11 do 13 sierpnia rozegra turniej towarzyski z udziałem innych uczestników europejskiego czempionatu Włoch, Francji i Ukrainy.
1: Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta. RSC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: za 18 minut 16 i pan chyba je? Jest. A pani Martusia też dzisiaj jadła i z tego co wiem, to trochę oszukiwała. Pani Martusiu, pani się przyzna naszym słuchaczom i mi się pani przyzna. Halo, halo?
1: Wiesz, a ja czasami oszukuję, bo mieszkam pod Poznaniem, ale lubię zjeść na śniadanie bułki poznańskie.
0: Jeść bułki poznańskie pod Poznaniem to jakby jeść konserwę turystyczną, mimo że się nigdzie nie wyjeżdża. Nieładnie! Dlatego pojedźmy do Poznania. Pojedźmy do Poznania na bułki i na rokowiznę. Karnety na poznańską rokowiznę do zabrania i kto chce takie karnety, niech wyśle do radia głosówkę i powie, jakiego artystę na poznańskiej rokowiźnie zobaczylibyście najchętniej. Za ładnie uargumentowaną rock'n'rollową głosówkę oddam karnety na poznańską rokowiznę. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Reklama.

0: R.E.M. tuż przed 16 w ESC-Rock. I są osoby, które wciąż liczą na powrót tego zespołu. No co jakiś czas pojawiają się plotki, że może jeszcze do siebie wrócą, a doskonale wiemy, że wszystko jest możliwe. Skoro Mandaryna wróciła do Wiśniewskiego, to dlaczego R.E.M. mieliby się nie zejść ponownie? Trzeba wierzyć. Gdyby coś się wydarzyło, będziemy informować. A już za chwilę będziemy informować o tym, co potwierdzone, o tym, co ważne. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jeżeli nie zbudowaliście masy mięśniowej i kaloryfera do tych wakacji, to sorry, już nie zdążycie.
3: Przestań, nie bądź taki, zawsze zdążycie po prostu. Sam dacie radę.
2: Jasne. Panie Michale, jak tam u pana z masą mięśniową?
4: Czy... Masa została.
2: Masa maskująca, jak ustaliliśmy dzisiaj, masę mięśniową.
4: Jego jad może powodować wstrząs anafilaktyczny.
3: Pająki lubię, mogłabym na przykład wyeliminować karaluchy, bo ja z nimi niekoniecznie.
2: Kukaraczy, la kukaraczy, nie lubisz?
3: Michał, ratuj.
4: Powtórz to. Zrób to dla mnie, chociaż raz.
2: A powiedz anafilaktyczny.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w ESC-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Hejka, nazywam się Peter Parker.
18: Pamiętasz go?
17: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
18: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
9: Reklama.
1: SK Rock. Gramy dla Was najlepsze.

0: Tarok Warszawa.
1: Referendum jest ważne. Wybory w Krakowie muszą odbyć się do końca października. W raporcie Sejm i walka o biura czy fotel wicemarszałka, a powodem rozłam w PiSie. Wielodunajec łączy się z Wiślaną trasą rowerową. Ruszyła budowa kluczowego odcinka.
2: Tarok. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie jest ważne. Premier może już wyznaczyć datę wyborów prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy Małopolski pójdą do urn w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października. Drogę otworzyło postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a ten prawomocnie oddalił właśnie zażalenie na decyzję o oddaleniu protestu w sprawie ważności referendum z 24 maja.
3: Tym postanowieniem oddalił zażalenie, co znaczy, że sprawa została zamknięta, protest został uznany za niezasadny, tak uznał go sąd pierwszej instancji i sąd odwoławczy z tym się zgodził. Wnioskodawcy już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
1: Tłumaczy Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przypomnijmy, z ważnością referendum nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. Według niego na frekwencję i wynik wpłynęło łamanie ciszy wyborczej.
2: To jest raport.
1: W Sejmie dojdzie do walki o biura czy fotel wicemarszałka, a powodem rozłam w PiSie. Dziś oficjalnie ma zostać zatwierdzony przez Komitet Polityczny Partii, który ma podjąć decyzję o wyrzuceniu Mateusza Morawieckiego i jego stronników z partii. A jutro początek pierwszego po rozłamie największej partii opozycyjnej posiedzenia Sejmu. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
4: Zgadza się, dzień dobry. To będą ciekawe dni w Sejmie. Po rozpadzie klubu PiSu będzie konieczna zmiana podziału sejmowych biur, które teraz zajmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część będą zmuszeni oddać posłom klubu, który najpewniej założy Mateusz Morawiecki. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze dzisiaj wieczorem.
5: Całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
4: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim, z którymi rozmawiałem w Sejmie, podkreślają, że trzeba działać szybko, bo w PiSie zostali odcięci na przykład od technicznych informacji niezbędnych w pracy posła.
1: Dodajmy, że posiedzenie Komitetu Politycznego PiSu rozpocznie się za godzinę, a spotkanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zaplanowano na godzinę 20. Trwa wyciąganie 4 wagonów kolejowych z rzeki Poprad. Wpadły one do wody po wykolejeniu pociągu towarowego, do którego doszło w połowie lipca w Wierchomli w powiecie nowosądeckim. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, ale utrudnień w ruchu kolejowym nie ma.
6: Operacja

0: Bada prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec dobra wiadomość dla fanów dwóch kółek. W Wietrzychowicach w Małopolsce ruszyła budowa nowego odcinka Wylodu Najec, który połączy trasy z Wiślaną trasą rowerową. Nowy, liczący ponad 1,5 kilometra fragment, poprowadzi po Wale Dunajca.
2: Trasa do tej pory była wytyczona w ruchu ogólnym dróg publicznych. Odcinek 1,7 kilometra będzie wykonany w nawierzchni bitumicznej na wale rzeki Dunajca, zapewnia ciągłość tutaj trasy.
0: Mówi Tomasz Mantery z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a finał prac zaplanowano na koniec roku.
3: Pogoda.
0: Dziś w pogodnie, więcej chmur i opady deszczu w północnej i północno-wschodniej części kraju, natomiast na zachodzie najwięcej słońca i bez opadów. Temperatura od 19 stopni na krańcach północno-wschodnich do 24 na południu i zachodzie. Jutro pogodnie, bez opadów w południowej części kraju, na północy większe zachmurzenie z opadami deszczu, a najcieplej będzie na południu i zachodzie, 29 stopni.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
4: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i to kolejna godzina naszego spotkania, którą zaczniemy od refrenu Co ja narobiłem? Co ja narobiłem? A gdyby ktoś z Państwa chciał się przyznać do tego, co dzisiaj narobił, to można do Messengera albo proszę zadzwonić 691 613 613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: AC/DC, Hell's Bells i niech te dzwony, niech te piękne dzwony ze świątyni rock'n'rolla prowadzą nas do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy i odkurzamy utwory nieco przez nas pomijane i w tym tygodniu przenosimy się pamięcią do końcówki lat 90. Są wakacje roku 99 i żebyśmy nakreślili pewien muzyczny obraz tamtego czasu, to ja Państwu powiem, co wtedy latało w rozgłośniach radiowych. A latał m.in. Gabriel Fleszar. Kroplą deszczu namaluję cię. Kaja Ibregowicz. O, śpi, kochanie, śpi. A latał sobie też Eiffel 65. Dam, di, double, di, double, die. I na to wszystko wchodzi sobie Carlos Santana. Kawałek Smooth słychać wszędzie. Kawałek Smooth nagrany z Robem Thomasem jest wielkim hitem końcówki lat 90. No ale to byłby wybór zbyt oczywisty do kopalni, więc wykopałem dla Was duet z Everlastem. Może nie tak przebojowy, ale wart docenienia i może nie tak energetyczny, ale jakiś taki kojący. To było lato roku 99. Put Your Light On. Carlos Santana i Everlast w kopalni odkrywkowej.

0: elektryk. Z pomocnikiem elektryka razem. Co ja narobiłem? Narobiłem to, że usunąłem kable jedne, a drugie położyłem. Troszkę mnie kopnęło dzisiaj jednocześnie. Jest dobrze. No, jak mnie kopnęło, to doładowało.
1: Ja to narobiłem sobie kanapki z cebulą i chłopaki w pracy nie mogą wytrzymać od tego zapachu. No, ja mówię, trudno. Zdrowie najważniejsze. Kanapka z cebulą musi być.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
9: No i co się tak młody zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale
9: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
2: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Bruce Springsteen w Est Rock, a wcześniej Lady Punk na naszej antenie, a w sierpniu Lady Punk wystąpił m.in. na poznańskiej rockowiźnie. Halo, halo.
1: Na poznańską rockowiznę wybrałbym się przede wszystkim dla Lady Punk.
0: A dla kogoś jeszcze?
1: To chyba dla Kultu.
0: Okej.
1: Bardzo lubię wracać do Kazika. Kazik, żyj nam 100 lat.
0: Pięknie powiedział pan Mateusz. A państwo, jakiego artystę na poznańskiej rockowiźnie zobaczyliby najchętniej? Proszę zerknąć w line-up i wskazać swojego faworyta. Za ładnie uargumentowaną rock'n'rollową głosówkę oddaję karnety. Trzeba wiadomości, a te poważne wiadomości za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21 w Est Rock.
3: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Est Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Wołodymyr Zełenski w Białym Domu. Prezydent Ukrainy przybył na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Tematem obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca. Jeszcze dziś prezydent USA przyjmie izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. W centrum rozmów bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie i relacje z Iranem. Zełenski i Netanyahu składają wizytę w Stanach Zjednoczonych w związku z pogrzebem republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27-letni Tomasz M. oraz 45-letni Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Śledczy potwierdzają, że Adam C. to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołe pięści. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. A do tematu wrócimy o 17.
2: SK Rock Sport.
5: Losy awansu nie są jeszcze rozstrzygnięte. Musimy być skoncentrowani na 100%, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Walkę o awans do głównej fazy Ligi Mistrzów poznaniacy rozpoczęli od efektownego, wyjazdowego zwycięstwa nad Duńczykami 4-1. Rewanżowe spotkanie z Ochus jutro o 19 na stadionie w Poznaniu. Trudne zadanie czeka także Górnika. Zespół z Zabrza spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do Fenerbahce. To spotkanie jutro o 20. I jeszcze koszykówka. PGE Start Lublin ma nowego rozgrywającego. Roczny kontrakt z klubem podpisał Jacek Lotti, mówi Wojciech Kamiński, trener klubu.
6: To zawodnik, który pomimo młodego wieku ma już spore doświadczenie na europejskich parkietach. Liczymy was na to doświadczenie, na to, że będzie w stanie organizować naszą grę w ataku. Chcę wykorzystać jego szybkość, możliwość kreowania pozycji dla strzelców i cóż, cieszymy się bardzo, że zdecydował się na kontrakt z PGE Startem Lublin. Nie możemy się już doczekać, aby go zobaczyć.
5: Jacek Lotti to 6. nowy zawodnik w składzie drużyny trenera Kamińskiego. Przygotowania do nowego sezonu ruszą 17 sierpnia, a jego inaugurację zaplanowano na początku października.

0: Kaleo w Radiu Eskarok. Bloodline, ten numer do usłyszenia na żywo w marcu przyszłego roku w Warszawie. No a dzisiaj w Warszawie Judas Priest i wielka prośba do Państwa, bo ja niestety nie dotrę na ten koncert, więc bardzo proszę o Waszą energię i relacje z tego wydarzenia. A ode mnie już teraz szybciutka czasówka orientacyjna, bo tam mogą być jakieś przesunięcia minutowe. O 18 otwarcie bram Stołecznego Torwaru i najpierw rozgrzewka. O 19.30 Bastard Sons in Living Memory of Phil Campbell na główna gwiazda na scenie około godziny 21.00. Dzisiaj w stolicy Judas Priest.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wybory patrzą okazje.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hejka, nazywam się Peter Parker.
12: Pamiętasz go?
11: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
12: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
13: Reklama.

0: Powiem Państwu, dzieją się tu złe rzeczy. I zapiszę, że je konserwę turystyczną w domu. I je herbatniki do kawy, a do tego kupuje ciastka z napisem rodzinne, a mieszka sama. I pani twierdzi, że nikt tego nie sprawdza. Halo.
1: Komenda policji, słucham.
0: Proszę pana, chciałbym zgłosić nieobyczajne zachowanie.
1: No proszę pana, no bądźmy poważni.
0: Ale proszę pana, będziesz to się do Super Ekspresu nadaje.
1: Proszę pana, uważam ten temat za zakończony.
0: To jest skandal, powiem państwu. To jest skandal, a więcej takich poważnych tematów za chwilę w raporcie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i...
6: 1000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i...

0: Z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Oficjalnie wyrzucą z partii rozłamowców. W centrali PiS rusza posiedzenie komitetu. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Podchodzą pod domy i atakują psy. W raporcie Podkarpacie i problem z wilkami.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. W centrali Prawa i Sprawiedliwości rusza właśnie posiedzenie Komitetu Politycznego tego ugrupowania. Ma ono zatwierdzić wykluczenie z PiSu niemal 40 osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. A były premier jeszcze dziś wieczorem zaplanował naradę z nimi w sprawie kolejnych kroków. Przy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz się dzieje przed siedzibą PiSu?
3: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków. Lada chwila więc rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stanie się faktem. Przypomnę, że wieczorem swoje spotkanie zaplanowali też odchodzący z partii członkowie nowo powstałego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Sprzed siedziby PiS w Warszawie Mateusz Chłystun.
2: To jest raport.
1: Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27-letni Tomasz M. oraz 45-letni Adam C. mają odpowiedzi.

0: Sprawców napaści. Wilki znów podchodzą pod domy na Podkarpaciu. Do ataków dochodzi m.in. w gminie Markowa. W ostatnich dniach drapieżnik zaatakował dwa psy. Władze gminy apelują do mieszkańców o zgłaszanie wszystkich niebezpiecznych sytuacji z udziałem tych zwierząt. Najwięcej takich przypadków odnotowuje się w Husowie i Tarnawce, mówi wójt gminy Markowa Aleksander Cwynar.
1: Tam są sukcesywnie zagryzane psy, które są bądź to na uwięzi, bądź wolno biegające, a posesje są nieogrodzone. Mamy co jakiś czas zgłoszenia, że taki pies zginął albo został zagryziony.
0: Władze gminy spodziewają się, że po zakończeniu żniw zgłoszeń będzie więcej. Zebrane informacje mają być podstawą do wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał wilków stwarzających zagrożenie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jedni narzekają, że lato przypomina bardziej wiosnę. Inni mówią wprost, wreszcie da się normalnie funkcjonować. Po gorącym czerwcu druga połowa lipca, szczególnie ostatnie dni, przyniosły wyraźne ochłodzenie. Więcej chmur, przelotne opady i burze. Zapytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, czy taka wakacyjna pogoda im odpowiada.
3: Czy jest pani zadowolona z pogody latem teraz, w tym roku?
4: Sama nie wiem. Myślę, że nie jest źle.
3: Nie jest źle.
4: Ale mogło być lepiej.
5: No tak w sam raz.
3: W sam raz.
5: Tak, jest i zimno, i jest i ciepło.
3: Wszystkiego po trochu.
5: Tak.
3: Czyli pan zadowolony jest?
5: Pewnie, że tak.
6: No to... Jak najbardziej.
3: A, czyli lato takie jest w sam raz.
7: Świetnie. Jest ciepło, nie zimno, tak
3: sam
7: trochę
3: raz.
7: Deszczowo, no.
4: Jak jest deszcz, narzekamy, że jest deszcz. Jak jest ciepło, za gorąco. Ja myślę, że trzeba się cieszyć to, co mamy.
0: W najbliższych dniach więcej słońca i wyższe temperatury, ale o tym za chwilę.
8: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, opady deszczu w północnej i północno-wschodniej części kraju, temperatura od 19 stopni na krańcach północno-wschodnich do 24 na południu i zachodzie. Jutro ma zrobić się zdecydowanie cieplej. Na południu i zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 29 stopni. Ponad 30 stopni możemy spodziewać się w czwartek. Sobota przyniesie znów niebezpieczne załamanie pogody. Przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny i mogą pojawić się gwałtowne burze.
8: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i Kruszyńska raportuje, a ja jestem Zygmunt. I trochę czuć ode mnie, że to już powoli finał wtorku i ostatnia godzina kolumny. Wręczę bilety na rokowiznę w tej godzinie i trochę pogadam i czekam też na wasz wtorkowy głos. SC Rock! Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: to ci na antenie Eski Rock. To utwór z płyty Californication, płyty, do której wracam ostatnio bardzo, bardzo chętnie, no ale nie przestaję także odkrywać tego, co nowe, i z tych ostatnich rzeczy to najczęściej u mnie ostatnio słuchać nową Purpurę. Przypominam, że rozmowa z Deep Purple jest na naszym YouTube'owym kanale. No a oprócz Purpli, nowi Stonesi. W miniony weekend przesłuchałem tego albumu 3 razy, jest absolutnie rewelacyjny i naprawdę, naprawdę dobrze rokuje. Zresztą Państwu te nowe dźwięki Stonesów chyba też się podobają.
1: Czuć Państwa wypowiedzi.
2: I love you, I love you, I love you.
1: No to gramy. Dźwięki z nowej płyty The Rolling Stones.
2: Yeah, yeah. I love you.

0: Dziewicz, Grzegorz z tej strony. Ja się wybieram za niedługo na Judasów. Nie można tego ominąć. A co do rokowizny, kogo bym chciał tam zobaczyć? No ujara w Poznaniu to tylko i wyłącznie kolejne poznańskie pyry, czyli kwasożłopy.
1: Cześć, a ja się przyznam, że właśnie zeżarłem sam powiększony kubełek wtorkowy i z nikim się nie podzieliłem. Pozdrawiam.
2: Mundo Sygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
6: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.

0: Hejka, nazywam się Peter Parker.
1: Pamiętasz go?
0: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama.

0: Tak może śpiewać Mateusz Morawiecki, kiedy go ktoś zapyta, czy jest w PiSie.
1: Nie ma mnie.
0: Rozwód Morawieckiego i Kaczyńskiego to ostatnio najgłośniejszy rozwód w Polsce. Świadczy o tym choćby głośna reakcja Jacka Kurskiego. Ona tylko potwierdza, że to głośny rozwód, bo gdyby to było unieważnienie, to wtedy pan Jacek byłby bardziej dyskretny. Tyle o polityce, to chyba, że Ania jeszcze coś dorzuci, ale to przekonamy się już za chwilę, bo za chwilę raport.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmierć na rysach w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na szczyt zmarł zagraniczny turysta. Mężczyznę mimo reanimacji nie udało się uratować, donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
5: Zmarły to około 50-letni mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimację natychmiast rozpoczęli inni turyści. Na miejsce wezwano także TOP. Jednak, jak informuje Kamil Suder, ratownik dyżurny, mimo podjętych zaawansowanych zabiegów medycznych, życia turysty niestety nie udało się uratować.
4: 6 minut był pod wodą. Nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w łódzkim akwaparku Fala. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. 7-latek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: To jest raport.
4: Przed nami upalne dni. Od czwartku termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Miejscami temperatura może sięgnąć nawet 36. Później pogoda zmieni się na północy kraju.
6: Weekend przejściowe ochłodzenie wystąpi na północy i zachodzie kraju, na południu nadal będzie upalnie i tam wysoka temperatura utrzyma się co najmniej do końca tygodnia. Od piątku upałom towarzyszyć będą także burze.
4: Mówił synoptyk IMGW Michał Folwarski.
3: SK Rock Sport.
4: Zastąpił Didiera Deschampsa, urodzony w Marsylii Zinedine Zidane, nowym trenerem reprezentacji Francji. Przez wielu uważany jest za najwybitniejszego francuskiego piłkarza w historii. Trójkolorowych poprowadził m.in. do pierwszego w historii Mistrzostwa Świata w 1998 roku, a 2 lata później do tytułu Mistrzów Europy. Karierę zaczynał w Cannes, potem reprezentował barwy Bordeaux, Juventusu Turyn i Realu Madryt, z którym w 2002 roku wygrał Ligę Mistrzów. Wyczyn ten powtórzył z królewskimi już jako trener i to 3 razy z rzędu. W sumie trenując Real zdobył 11 trofeów, a w 1998 roku Zizou otrzymał złotą piłkę. Darko Czurlinow, zawodnikiem Pogoni Szczecin, kontrakt Macedończyka z Dumą Pomorza podpisano na 2 lata z opcją przedłużenia. Skrzydłowy zna ekstraklasę, bo 2 sezony temu reprezentował barwę Jagiellonii Białystok.
7: Ostatni sezon spędził w Turcji, a wcześniej występował także w klubach niemieckich takich jak FC Köln, VfB Stuttgart czy Schalke 04. Był również zawodnikiem angielskiego Burnley.
4: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik portowców. Zawodnik może zadebiutować na początku przyszłego tygodnia. 3 sierpnia Pogoń zagra na wyjeździe z Krakowią.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt. Dawid Zygmunt. Esca Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Alica z Lux Torpedą, Alica z Acid Drinkers za tydzień na gdańskiej Rokowiźnie. No a później m.in. na Rokowiźnie w Poznaniu i karnety do zabrania. Halo, halo, dzień dobry.
1: No dzień dobry, Zygmuncie.
0: Dzień dobry. Chciałby pan bilety do Poznania?
1: A czy ty wiesz w ogóle, jak się kiedyś robiło drut aluminiowy w Poznaniu?
0: Jak?
1: A rzucało się złotówkę między dwóch poznaniaków.
0: Przydałoby się, żeby jednak pan zmienił zdanie.
1: No, przydałoby się.
0: Ale pytanie brzmiało, kogo by pan chętnie zobaczył na poznańskiej Rokowiźnie?
1: Jeśli chodzi o zespół, jak by mi się podobał, to With Temptation jak najbardziej i bardzo bym chętnie tam się udał.
0: No i wypadałoby przeprosić poznaniaków za niewybredne żarty. Będzie ku temu okazja, karnety wysyłam.
1: No, buziaki.
0: Gratuluję.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze.

0: najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Jefferson Airplane. Muzyczne wspomnienie Woodstocku 69. No a przed nami polski Woodstock i bramy Poland Rocka podobno już otwarte i pierwsi festiwalowicze już się zameldowali. Piszą o tym nasi redaktorzy na skrock.pl. Z koncertami ruszamy w czwartek, a dzisiaj w Warszawie koncert Judas Priest. Życzę Państwu mocnej zabawy i może kilka miłych słów od Roba Halforda.
1: I love you.
0: Thank you.
1: Keep strong, keep safe, keep metal.
0: A to była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za energię i za wiadomości. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Papa.
2: Autopromocja. Melina Eskirok.
3: Co miałem zrobić o 6 rano? Jako oficer rozrywkowy.
4: Gimnastykę?
3: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki.
4: Radiowerdę ogłosić coś?
3: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy. Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
5: Melina. A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
2: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
10: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
11: Hejka, nazywam się Peter Parker.
12: Pamiętasz go?
11: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
12: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
13: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
14: Reklama.

0: Rozłam nie jest najważniejszym tematem. W centrali PiS trwa posiedzenie komitetu. Wraca na Białoruś. Andrzej Poczobut wnioskuje dla rodziny o mieszkanie w Polsce. Łodzie w błocie, a poziom wody spadł już o ponad metr. Zalew Sulejowski wysycha.
1: SK-ROK. Raport.
0: Minęła 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. To smutny dzień dla prawicy, ale rozłam nie jest najważniejszym tematem. Słyszymy od działaczy PiSu, którzy ściągnęli do centrali partii na posiedzenie Komitetu Politycznego, a ten zatwierdza właśnie wykluczenie z PiSu ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Minęła 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. To smutny dzień dla prawicy, ale rozłam nie jest najważniejszym tematem. Słyszymy od działaczy PiSu, którzy ściągnęli do centrali partii na posiedzenie Komitetu Politycznego, a ten zatwierdza właśnie wykluczenie z PiSu ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.

0: zostaną usunięci z PiS-u, to złożą własny klub parlamentarny. Jest to trudny etap dla nas, przyznaje były wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.
1: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przejść przez ten trudny etap, trudny, bardzo taki przykry etap dla nas, bo to jest ciężka sytuacja, i pracować jeszcze intensywniej niż dotąd, żeby wyborcy, żeby się do nas ponownie przekonali ci, którzy może zwątpili.
0: Z kolei poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski uważa, że rozłamowcy niepotrzebnie dążyli do obecnej sytuacji.
2: Uważam, że przynajmniej jeśli chodzi o znakomitą część osób, które zdecydowały się na opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości, była ta decyzja absolutnie niekonieczna.
0: A jeszcze dziś w okolicach 20 Mateusz Morawiecki zaplanował naradę z politykami związanymi z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus.
3: To jest raport.
0: Wśród obrusów ukryte były papierosy. Na nielegalne wyroby tytoniowe natrafili funkcjonariusze Straży Granicznej w Kobylanach. W kontenerze z Chin zabezpieczyli ponad 9 tysięcy paczek wyrobów tytoniowych. Na dużo większe znalezisko natrafili z kolei w Terespolu.
4: Rewizja jednego z wagonów towarowych, w którym przewożony był pelet z łuski słonecznika, zakończyła się ujawnieniem ponad 20 tysięcy paczek papierosów. Towar jechał z Białorusi do Polski. Kontrabanda ukryta była pomiędzy workami typu Big Bag. Zabezpieczone papierosy oznaczone były białoruską akcyzą.
0: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wartość papierosów oszacowano na ponad 600 tysięcy złotych. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi. Sam Poczobut ma zamiar wrócić za naszą wschodnią granicę. Wniosek o mieszkanie prezydent miasta Tadeusz Truskolaski rozpatrzył pozytywnie.
5: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
0: Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie. Mieszkanie jest po remoncie, ma 48 metrów. Poczobut przyznaje, że dzięki temu będzie miał stały kontakt z bliskimi.
6: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkanie i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
0: Dziennikarz Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości Polski na Białorusi, od maja 2023 roku odbywał karę 8 lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku. Reżim w Mińsku oskarżył go o wzniecanie, podżeganie do nienawiści i wzywanie do działań na szkodę kraju. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia dzięki długim zabiegom dyplomatycznym oraz skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych.

0: niż musi z niego odpływać.
1: Służby zapewniają, że monitorują sytuację. Od kilku dni obowiązuje tam zakaz kąpieli. Powodem są sinice.
2: Pogoda.
1: Przed nami pogodna noc, jedynie na krańcach północnych możliwe słabe zanikające opady deszczu. Będzie dość chłodno, szczególnie na północnym wschodzie. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie do 10 stopni, natomiast najcieplej na wybrzeżu, tam 18. Jutro zdecydowanie cieplej, na południu i zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 29 stopni, a ponad 30 stopni możemy spodziewać się w czwartek.
2: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawi się ważna informacja dla fanów Sinéad O'Connor. Powiemy także o balecie, ale takim bardziej rockowym balecie. Ale zanim to wszystko, sprawdźmy, co jeszcze na dzisiaj przygotowaliśmy. Proponuję zajrzeć do tego kultowego, grunge'owego pudła. To Nirvana, to Heart Shaped Box. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest nasz wtorkowy radar.

To facet, który w ubiegły weekend pojawił się na Comic Conie w San Diego i postanowił zagrać krótki koncert na dachu furgonetki z lodami. Taką wyobraźnię ma Billy Joe Armstrong. To wszystko, by promować nadchodzący film Nimrods, który opowiadać będzie historię zespołu Green Day. Natomiast mam wrażenie, że ostatnio w ogóle jest taka moda, żeby grać na dachach różnych pojazdów. W końcu formacja U2 przedstawiła klip do Street of Dreams, czyli do swojej najnowszej kompozycji, która powstała w maju w Meksyku. I tam wszystko odbywało się na piętrowym autobusie w centrum miasta w Meksyku. No ale w pewnym momencie też trochę skiepściła się pogoda, no i burza i intensywne opady deszczu doprowadziły do awarii generatora. I wyobraźcie sobie, że miejscowa rodzina zaprosiła muzyków do swojego mieszkania, umożliwiając kontynuowanie zdjęć na balkonie. I tak powstał ten bardzo unikatowy teledysk, który polecamy. A propos tego, nie teledysku, ale utworu do niego, to właśnie to nowe U2. No i czekamy na całą resztę, bo już czekamy 9 lat na nowy krążek tego irlandzkiego zespołu.

przyznam szczerze, że dzisiaj zszokowały mnie te informacje od pana Davida Holmesa, czyli producenta, który współpracował z panią Sinéad O'Connor. Okazuje się, że 3 lata po śmierci tej artystki jest jeszcze jedna płyta, którą warto byłoby wydać, czyli następcę krążka I'm Not Bossy, I'm The Boss z 2014 roku. Pan David Holmes powiedział, że współpracował z panią Sinéad O'Connor nad właśnie tą płytą. Płytą, która nazwana jest No Veteran Dies Alone. Mówi, że to jest naprawdę bardzo wyjątkowy krążek i zanim ja oczywiście przeczytałem, że on mówi, że to jest wyjątkowy krążek, to jak zwykle sceptycyzm gdzieś tam mi się wkradł, bo sobie pomyślałem, no jak taki producent może powiedzieć, że ostatnia jeszcze niewydana płyta Sinéad O'Connor, która nie wiadomo w ogóle, czy zostanie wydana, jest gniotem. No tego na pewno powiedzieć nie może. Ale powiedział inne bardzo ważne słowa. Powiedział, że po wysłuchaniu tej płyty, powiedział, że to jest absolutny klasyk. Mówi, że ten album jest listem miłosnym do jej dzieci i do całego świata. Jej utwory są tak prawdziwe i czyste, jak tylko można sobie wyobrazić. Natomiast mnie przekonał innym hasłem, bo kiedy rozmawiał z Sinéad O'Connor, ta zapytana o utwór tytułowy, czyli No Veteran Dies Alone, powiedziała, że, cytuję, technicznie można było nagrać lepszą wersję, ale jak mówiła, nigdy nie dam ci lepszego wykonania. Jak powiedział David Holmes, jako producent i artysta właśnie tego powinieneś szukać. Prawdy, jak powiedziała wtedy Sinéad, mam jeszcze wiele do opowiedzenia o tych piosenkach i o tym, jak powstawały. No to jeszcze przyjdzie czas. No i nie przyszedł niestety ten czas, natomiast to jest właśnie ta klasyczna prawda, której chyba każdy z nas szuka. Nie ten idealny wykon, nie te techniczne perełeczki, tylko właśnie te emocje, których u pani Sinéad O'Connor nigdy nie brakowało, a wręcz one zawsze były na wierzchu. Posłuchajmy tego emocjonalnego sprzed prawie 40 lat. To jej Mandinka.

Taką nowość dostaliśmy w marcu od pana Michaela Stipe'a, czyli lidera formacji R.E.M. Jesteśmy karmieni nowymi dźwiękami co i róż. Pamiętam, jak 2 miesiące temu w The Late Show with Stephen Colbert dostaliśmy The Rest of Ever, czyli kompozycję, która myślę, że fanom ASMR-u, czyli tych wszystkich

0: chuchania, pukania i tych innych dźwięków na pewno przypadnie do gustu, a teraz jeszcze podzielił się z nową kompozycją. I normalnie bym was gdzieś odesłał, gdzie można tego wszystkiego posłuchać, no ale Michael Stipe, jak to prawdziwy artysta, umieścił to na takiej platformie streamingowej, o której nigdy nikt nie słyszał, więc nawet nie będę próbować. Natomiast warto wspomnieć o tym, że pod koniec tego roku ma pojawić się w końcu ta długo wyczekiwana płyta Michaela Stipe'a.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Portugalski pustelnik, to ja się w sumie generalnie nie dziwię, że paraliżuje.
3: Ja pająkowi zawsze pokazuję drogę do lepszego świata. Ona prowadzi przez otwór rury w odkurzaczu.
2: Wiesz co? To nie jest dobra koncepcja. Ja kiedyś w firmie odkurzyłam wszystkie pająki na jakiejś kwaterze prywatnej i wiesz co one zrobiły?
3: Wyszły.
2: Wyszły. Dzień kultu masy mięśniowej. Masy mięśniowej to nigdy dość. Ja bym też trochę pozmieniała masę mięśniową.
3: Prawda, panie Michale? Masy mięśniowej nigdy dość.
4: W moim przypadku?
3: No generalnie. Czy nie? Nie wiem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie...

0: RadioExpert.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
9: Reklama.

tak wracając jeszcze na chwilę do wczoraj, skoro można zrobić cover taneczny utworu Zaopiekuj się mną zespołu Rezerwat, to czemu by z Aerosmith nie zrobić baletu? Virginia National Ballet zapowiedział właśnie to niesamowite widowisko zatytułowane Aerosmith, które będzie miało swoją premierę już 2 maja. I to będzie tak naprawdę balet, który będzie czerpał z największych przebojów Aerosmith. Zresztą, jak organizatorzy obiecują, przygotuj się na balet, jakiego jeszcze nigdy nie widziałeś. To odważne, elektryzujące przedstawienie, które łączy moc rocka ze sztuką tańca. To pełna energii produkcja z największymi hitami tego zespołu sprawi, że publiczność będzie oglądała w napięciu występ pełen rytmu, wigoru i niezapomnianej choreografii. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Gdybyście się zastanawiali, czy w ogóle warto, to warto też wspomnieć o tym, że ten sam zespół będzie także podczas tego pokazu prezentować premierowo Nocturna, czyli utwór do muzyki fortepianowej Fryderyka Chopina. To tak a propos polskiego akcentu. Jak już jesteśmy w ogóle przy polskim akcencie, to nie wiem, jak wam się podobał ostatni koncert Queens of the Stone Age na Narodowym, natomiast mam wrażenie, że panowie zapomnieli o czymś. Szczególnie jeśli chodzi o tę kompozycję, bo jej nie zagrali. To Easy Street.

0: to skoro już tak wznieśliśmy się na te wyżyny, jeśli chodzi o te muzyczne lotnictwo, bo z nami Learn to Fly od Foo Fighters, to warto znać także te inspiracje Dave'a Grohla, które sprawiają, że te kompozycje naprawdę wysoko nie tylko pojawiają się na listach przebojów, ale także wysoko później pojawiają się także w naszych osobistych playlistach. Warto wspomnieć o tym, że zapytany o swoją muzyczną inspirację, Dave Grohl wskazał pewną płytę, której słuchał już ponad 10 tysięcy razy i mówi, że nadal ją kocha. Zapytany o który krążek chodzi, powiedział o debiutancki album zespołu Pixies, Surfer Rosa. Mówi, że to jest doskonała płyta. Dlatego gdybyście szukali także muzycznych inspiracji, może warto także pochylić się nad tym zespołem Black Francisa.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.

0: remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Reklama.
10: Eskarok Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze nie tylko wyślę Was do kina na Spidermana, ale powiemy o niesamowitej gratce dla fanów Prince'a oraz o tym, że marzenia fanów Queen po 40 latach w końcu się spełnią. Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który powstał całkowicie spontanicznie, gdy zespół luźno dżemował w studio, a producent Bob Rock nagle zareagował na wymyślony przez Kirka Hammetta riff. I tak się zaczęła ta wyjątkowa historia sprzed lat. To Until It Sleeps i Metallica. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest druga godzina naszego wtorkowego radaru.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

wiecie, kto tam w chórkach? Oj, szokująca kompozycja. No i pani Edyta Bartosiewicz w tle. Zresztą o pani Edycie jeszcze dzisiaj będę mówić, ponieważ pamiętam, jak z Piotrem Klatem spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o Różach Europy. Wtedy powiedział, że gdyby nie nieszczęśliwy wypadek w studio, to być może nie poznalibyśmy nigdy tego jedwabiu. Zresztą o takich historiach, o utworach, których może mogliśmy nigdy nie usłyszeć, jeszcze dzisiaj będę nawiązywać do pewnej płyty sprzed 50 lat, którą świetnie znacie. Ale dzisiaj nie o tym, nie teraz o tym, tylko teraz o muzyce filmowej. No bo Bear McCreary to jest taki amerykański muzyk i kompozytor, który znany jest głównie z tworzenia muzyki filmowej, ale wraz ze swoim bratem Brandonem postanowili wejść nieco mocniej w świat muzyki rockowej. I jak wejść, żeby było dobrze? No zaprzęgnąć tych, którzy zjedli zęby właśnie na tej muzyce. I dlatego w tej kompozycji pojawił się Slash, Duff McKagan z formacji Guns N' Roses, a do tego na bębnach gra Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Więc chyba nikt nie ma wątpliwości, że to po prostu będzie dobre. Więc jest. To 4,5 minuty ich nowego Cool Kids.

I od razu jakoś tak piłkarsko się zrobiło. Człowiek sobie przypominał te mecze po 23 i robił jeje. To teraz muzycznie, drodzy Państwo, bo skoro już mówiliśmy dzisiaj o balecie inspirowanym formacją Aerosmith, to pójdźmy nawet kawałek dalej. Musical dzisiaj, który jest oparty na kultowym filmie z Prince'em, czyli Purple Rain. Ja wiedziałem tak naprawdę, że to, że ta ciekawa musicalowa adaptacja miała swoją premierę w Minneapolis, wiedziałem, że to jest tylko próba, żeby zobaczyć, czy to wszystko zażre, czy będą fani. No i fani są na tyle mocni i chętni do oglądania, że przyszedł czas na Broadway i wiemy, że ta sceniczna adaptacja tego kultowego Purple Rain, oparta na filmie i oczywiście na albumie sprzed ponad 40 lat, zadebiutuje wiosną przyszłego roku w nowojorskim Majestic Theater. No i czekamy oczywiście na więcej sezonów tego wyjątkowego wydarzenia teatralnego, może także w Europie. To taka mała prośba dla wszystkich, którzy mają jakieś moce przerobowe, by namówić tych, żeby przyjechali ten wielki kawałek wody i pojawili się właśnie z tymi dźwiękami także tutaj, w Europie. I never meant

0: No przecież muzyka formacji Muse by idealnie pasowała do świata Marvela. Czekam, aż producenci tego uniwersum wezmą sobie to do siebie i zaczną wykorzystywać muzykę Matta Bellamy'ego. A skoro jesteśmy przy Marvelu, to mam dla Was podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios na film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Ten film będzie grany od 31 lipca do 13 sierpnia i właśnie na takie daty mam dla Was te podwójne zaproszenia. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się na film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Reklama.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
1: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Ja bym przemianował dziwną wiosnę na dziwne lato w kontekście tego, co dzieje się za oknem i jeszcze się będzie działo w te wakacje. To a propos pogody. Natomiast świeci bez wątpienia słońce nad fanami formacji Queen, bo to, co się wydarzy za moment, będzie naprawdę spektakularnym momentem.

0: momentem. Wyobraźcie sobie, że 40 lat po wyjątkowym koncercie formacji Queen w Budapeszcie ogłoszono dzisiaj, że ostatni zarejestrowany na taśmie występ tej grupy na żywo trafi do kin i do sal IMAX i to na całym świecie już 7 października tego roku. Wiemy, że to wszystko zostało odrestaurowane w jakości 4K na podstawie oryginalnego materiału nakręconego na taśmie 35 mm. No i czekamy tak naprawdę. Wiemy także, że oprócz tego, co trafi do kin, także ten album ma trafić na sklepowe półki. Więc, drodzy Państwo, no czekamy, tym bardziej, że Roger Taylor, czyli perkusista, powiedział, byliśmy wtedy u szczytu formy. To chyba piękniej nie da się zapowiedzieć tego okrążka. Prosto z Budapesztu to Under Pressure i Queen w Esce Rock.
1: This is Under Pressure.

Wyobrażacie sobie taki scenariusz, że ta kultowa kompozycja nie trafia na płytę Jailbreak sprzed 50 lat? Mało brakowało, a tak by się właśnie wydarzyło. Ponieważ kiedy panowie nagrywali ten album w wiejskim domu w Anglii, później ten materiał został także selekcjonowany. No i wydarzyło się tak, że początkowo w ogóle ta kompozycja nie znalazła się na liście utworów, które miały trafić na płytę winylową. Ostatecznie menadżerowie zespołu przekonali muzyków do nagrania kawałka w profesjonalnym studio i udało się tak naprawdę opublikować tę kompozycję. Mam wrażenie, że często menadżerowie ratują tę skórę popularności i sukcesu niektórych artystów. Pamiętam też taką historię z Edytą Bartosiewicz, która no nie była skora do tego, żeby kompozycja ostatni pojawiła się na jej płycie i gdyby nie menadżerka, no to byśmy tej kompozycji nigdy nie usłyszeli. Chwała menadżerowi.

Pamiętam też taką historię z Edytą Bartosiewicz, która no nie była skora do tego, żeby kompozycja Ostatni pojawiła się na jej płycie i gdyby nie menadżerka, no to byśmy tej kompozycji nigdy nie usłyszeli. Chwała menadżerce.

0: Dzięki Bogu.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
3: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, kogo Bruce Dickinson zaprosił na swoją nową solową płytę. Będzie także o gościnnych występach innego Bruce'a, tym razem Springsteena. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy teraz o ucieczce od problemów i odnajdywaniu spokoju w naturze. W skrócie, cały ja, albo jak to woli... Zephyr Song. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania w Radarze. To Red Hot Chili Peppers.

To jest niesamowita historia o tym, że życie można zmienić w każdym momencie. I to udowodnił wokalista zespołu DAB, pan Piotr Strojnowski, który w pewnym momencie porzucił branżę muzyczną, by zostać terapeutą i pomagać ludziom wychodzić z uzależnień. No ale ktoś musiał śpiewać i wtedy pojawił się on, późniejszy lider Demono, pan Andrzej Krzywy, który przejął tę muzyczną, wokalną pałeczkę od pana Strojnowskiego. Zresztą, jak został tym wokalistą w formacji DAB, to też jest bardzo ciekawa historia, nieco dłuższa. Więc teraz skupmy się, drodzy państwo, na tym, co pojawi się już 7 sierpnia, więc lada dzień na sklepowych półkach. Mowa o nowej płycie brytyjskiego gitarzysty, wokalisty Billego Morrisona, którego świetnie możecie znać ze współpracy z Billym Idolem czy formacją The Cult. Ten muzyk postanowił ostatnio zaprzęgnąć do współpracy także Dextera Hollanda z formacji The Offspring. Panowie popełnili wspólną kompozycję, która miała swoją premierę jeszcze w tym miesiącu i to jest zapowiedź nowej płyty Hollow, która 7 sierpnia będzie miała swoją premierę. To Never Gonna Change, Dexter Holland i Billy Morrison.

No i od razu zrobiło nam się klasycznie. Panie i panowie, to The Rolling Stones, to Paint It Black. Natomiast wracając trochę do tej rezydentury, o której wczoraj mówiliśmy na antenie Eski Rock, jeśli chodzi o formację Bon Jovi, wyobraźcie sobie, że na ostatnim koncercie dołączył do nich nieskazitelny Bruce Springsteen. No i działo się dopiero w Madison Square Garden. Zresztą na stronie eskarock.pl w zakładce Radar możecie znaleźć wideo z tego, co działo się na ostatnim koncercie zespołu Bon Jovi.

0: A tak wracając do naszego Spidey'ego, no słuchajcie, mam taki dzisiaj zamęt tutaj, że nie zdążyłem wam jeszcze wszystkim odpisać. Natomiast przesłuchałem wszystkie głosóweczki, no i jak zwykle mnie urzekły. Najpierw Szymon.
1: To Szymon z tej strony. Bardzo chętnie bym się wybrał na film Spider-Man, ponieważ mam ksywę Pająk, więc na człowieka pająka z wielką chęcią bym się wybrał.
0: No kto by pomyślał, no ksywę pająk ma także gitarzysta zespołu Vader. Wielki szacunek i pozdrowienia. Panie Szymonie, pan się spodziewa podwójnego zaproszenia. I jeszcze pani Kasia.
2: Cześć. Mój syn jest takim fanem Spider-Mana, że twierdzi, że widział trzecią część drugiej trylogii, która nigdy się nie pojawiła i nikt nigdy jej nie nakręcał, więc uwielbia zarówno tego Spider-Mana sprzed epoki marvelowskiej, jak i wszystkie filmy marvelowskie. No i wciągnął w to szaleństwo swoją matkę, dlatego chętnie bym go zabrała do kina na tego nowego Spidusia. Liczę, że uda mi się to z waszą pomocą.
0: No

0: Oczywiście, no w końcu od czegoś tutaj jesteśmy. Spodziewajcie się podwójnych zaproszeń. Za chwilę będę zerkać na prywatne wiadomości na Facebooku Eski Rock, ale teraz czas na tę muzyczną przerwę.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Nie, tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletów w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Pojawia się w różnych opcjach, ale także będzie miał sporo do powiedzenia. W miniony weekend pojawił się na scenie wraz z Billym Joe Armstrongiem z formacji Green Day. Panowie wspólnie wykonali cover pięknej kompozycji z lat 70. A dzisiaj Bruce Dickinson, przyznając się a propos swojego nowego, nadchodzącego solowego albumu, powiedział, że zawierać on będzie współpracę z jego własnym synem, Austinem. Jak mówi, to będzie jeden z kluczowych utworów na tej płycie. No, podobno z rodziną tylko na zdjęciach albo na zacnych płytach. I coś czuję, że ta muzyczna edukacja pana Austina Dickinsona no nie była zmarnowana. Natomiast a propos tych zmarnowanych lat, to Iron Maiden w SC Rock.

0: Przecież ta kompozycja jest tak naszpikowana rarytasami, jak chociażby ten okrzyk w refrenie What? To jest sample wypowiedzi amerykańskiego komika Andrew Dice Clay'a z jego stand-upowej płyty. No i w pewnym momencie zespół znalazł ten fragment na starej kasecie i wkleił go do utworu podczas swoich eksperymentów w studio. Ale to nie koniec. W tym utworze są też słowa Think you better look again i one są wykrzykiwane w utworze, a pochodzą od poety Gilliana Kane'a. I tych rarytasów tej kompozycji jest dużo więcej. Już nawet pomijam ten piękny, energetyczny, czarno-biały klip. Zresztą o tych muzycznych rarytasach także opowiadać będzie Jaro już po 21. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jeżeli nie zbudowaliście masy mięśniowej i kaloryfera do tych wakacji, to sorry, już nie zdążycie.
3: Przestań, nie bądź taki, zawsze zdążycie po prostu, sam dacie radę.
2: Jasne, panie Michale, jak tam u pana z masą mięśniową?
4: Czy masa została?
2: Masa maskująca, jak ustaliliśmy dzisiaj, masę mięśniową.
4: Jego jad może powodować wstrząs. Anafilaktyczne.
3: Pająki lubię, mogłabym na przykład wyeliminować karaluchy, bo ja z nimi niekoniecznie.
2: Kukaraczy, la kukaraczy,
3: Michał,
2: nie lubisz?
3: Ratuj,
4: powtórz to, powtórz
3: rachuj.
4: To. Zrób to dla mnie, chociaż raz.
2: A powiedz anafilaktyczny.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Is everybody alright? Okay! Yeah!

0: nice to be here, babe. It's really nice to be here tonight.
1: Jaro Zubierajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To Był Dobry Rok. Tie Your Mother Down. Zespół Queen z koncertu, który miał miejsce 40 lat temu na budapesztańskim Neppstadionie. Wczoraj była ta rocznica. Pomyślałem sobie, że dzisiaj do tego wydarzenia wrócimy, bo teraz podobne wydarzenia są w naszej części Europy niemal codziennością. Niedawno mieliśmy na przykład System of a Down na Narodowym, a koncert projektu Marilyn Manson w Atlas Arenie, ale wtedy to było wydarzenie bez precedensu, bo choć przyjeżdżały do nas gwiazdy z zachodu, to jednak to był pierwszy stadionowy koncert takiej wielkiej, naprawdę wielkiej zachodniej gwiazdy za żelazną kurtyną. Nie doszłoby do niego, gdyby nie pewien uparty węgierski promotor, Laszlo Hegedis. To on przekonał władze oraz management zespołu, że takie wydarzenie jest w ogóle możliwe do zrealizowania na komunistycznych jeszcze wtedy Węgrzech. Mnóstwo dyplomacji, determinacji oraz też gotowość zespołu do tego, by ponieść straty finansowe, bo przecież to się im absolutnie nie opłacało. A wszystko w imię przełamywania tych barier, które dzieliło wtedy świat zachodni od wschodniego. No i to doprowadziło do czegoś, czego możemy Węgrom bardzo dziś zazdrościć. A Kind of Magic z tego samego budapeszańskiego koncertu.

0: TSC Rock.
1: Początek tej historii, która potem owocowała tym koncertem, który dzisiaj wspominamy, to ten moment, kiedy wspomniany już pan Hegedis organizował w Budapeszcie koncert Carlosa Santana. No i tam wtedy miał poznać sekretarkę menedżera Queen, pana Jima Beacha. I to od niej miał usłyszeć, że zespół chciałby zagrać w tej wschodniej Europie. Co zrobił? Wsiadł do samolotu, no i poleciał do Londynu. Wcześniej oczywiście starając się o paszport, który był tak ciężko do zdobycia, jak i u nas w Polsce w tamtych czasach. I już pierwsza rozmowa z Jimem, czyli menedżerem Queenów, która trwała ledwie 3 kwadranse, wystarczyła, by menedżer dał zielone światło na rozpoczęcie przygotowań. Były problemy. Największym pieniądze, bo stawka Queen za koncert stadionowy wynosiła wówczas w okolicach 100 tysięcy dolarów. A dolary w krajach bloku wschodniego to był towar deficytowe. No i ponieważ organizatorzy nie byli w stanie pokryć pełnego honorarium, zaoferowano rozwiązanie, nazwijmy to alternatywne. Prawa do profesjonalnej rejestracji wideo. Państwowa wytwórnia filmowa MaFilm zmobilizowała wszystkie dostępne w kraju zasoby, kilkunastu najlepszych operatorów, najnowocześniejsze w kraju kamery, by nagrać materiał. Materiał, którego efektem jest dobrze wam znany. Hungarian Rhapsody, Queen Live in Budapest. Under pressure.

0: kolejne pojawiły się na antenie The Pressure i Hammer to Fall. I ten termin koncertu, czyli 27 dzień lipca roku 86, został wybrany, bo oni chwilę wcześniej grali w Wiedniu. Tak by mieli blisko, bo stolica Austrii i Węgier dzieli przysłowiowy rzut beretem. A z racji tego, że oba miasta leżą nad tą samą rzeką, czyli Dunajem, no to muzycy postanowili zamiast podróży na przykład samochodem zorganizować luksusowy rejs rzeką. I do tego celu wynajęto dość luksusowy wodolot produkcji radzieckiej. Najbardziej luksusowa ponoć była to jednostka dostępna w tej części Europy. No i stąd krążyła o niej plotka, podsycana też przez organizatorów i management, że ta maszyna była wcześniej udostępniana lub wręcz zarezerwowana na osobiste potrzeby ówczesnego przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa. To zdaje się podczas tego rejsu, gdy mijali gmach węgierskiego parlamentu, Freddy miał zapytać, żartując, czy budynek jest na sprzedaż. Nie trzeba chyba mówić, że to przypłynięcie zespołu wywołało w Budapeszcie ogromne poruszenie. Gdy dobili tam do brzegu, na nabrzeżu czekała masa fanów, dziennikarze, dygnitarze. To było absolutne szaleństwo. Queen spędzili w Budapeszcie aż 5 dni. To nie jest normą. Dzisiaj artyści przeważnie przylatują, nocują i wylatują następnego dnia. Oni byli 5 dni. Zwiedzali sobie miasto, Freddy robił zakupy w antykwariatach, Brian May chyba wybrał się na rower na wycieczkę na wyspę Małgorzaty, a Roger Taylor wybrał inny środek transportu. Wtedy był nowo otwarty tor pod Budapesztem, który do dzisiaj funkcjonuje, Hungaroring, no i tam sobie jeździł na gokardach. A poza tym ćwiczyli przed koncertem. Głównie Freddy i Brian na tarasie luksusowego hotelu Duna, który dziś chyba nazywa się Marriott. No w każdym razie przez 3 dni ćwiczyli tam śpiewanie i akompaniament do tradycyjnej węgierskiej piosenki ludowej Tavasi Selvizet Arast, którą potem zagrali na koncercie.
1: Tonight for the first time ever. This is a very special song from Queen to you.

0: Thank you.
1: Tak więc widzicie, że to nie Metallica wymyśliła granie różnych lokalnych rzeczy na koncertach w miastach, które odwiedzają. Na sam koniec występu, wzorem brytyjskiej tradycji, zamknęli Queen instrumentalnym hymnem God Save the Queen, podczas którego Freddie żegnał się z Węgrami, dziękując im i pozując na scenie w swojej kultowej królewskiej koronie i purpurowym płaszczu. A potem mówił dziennikarzom, że jeśli będzie jeszcze żył, to na pewno do Budapesztu wróci. God Save the Queen.
0: Beautiful people, God bless you, we love you, good night.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. To był dobry rok.

po prostu bądź. Tomana. Można o Korze było mówić, że na polskiej scenie nie było takiej wokalistki, która śpiewa z taką siłą i ekspresją. Można było o niej mówić, że wyznaczała trendy w modzie, bo to była prawdziwa wizjonerka. Jej cięcie włosów, mocny makijaż i te naprawdę wyraziste stroje to raczej nie była tradycyjna sprawa u polskich kobiet tamtych lat. Można było o niej mówić, że artystką była odważną i niepokorną, bo przecież otwarcie mówiła o swojej trudnej przeszłości, że walczyła o prawa kobiet, prawa zwierząt i otwarcie krytykowała hipokryzję oraz cenzurę. Można o niej też także mówić, że była symbolem artystycznej wolności, głosem mojego pokolenia. Ale to byłoby i tak za mało. Kora wyjątkowa i niepowtarzalna. Odeszła 8 lat temu. Bez ciebie umieram. Mana.

Night Prowler, zespół AC/DC z płyty Highway to Hell, którą w roku 79 panowie promowali na koncertach w Ameryce, między innymi trafiając na festiwal o nazwie World Series of Rock. To była taka impreza, która odbywała się na baseballowym stadionie w Cleveland od roku 74. No i najpierw była bardzo chwalona przez wszystkich, a potem pojawiały się różnego rodzaju problemy. I to nie tylko te za kulisami, bo na przykład w 79 roku rozpadł się tam zespół Aerosmith po kłótni skutkującej odejściem gitarzysty Joe Perry'ego. Tam się sporo działo także poza terenem festiwalu, bo tam ludzie na przykład nocowali pod stadionem, czekając na otwarcie bram. No i dochodziło do zamieszek, aktów, kradzieży i różnego rodzaju innego wandalizmu. Nawet, zdaje się, była strzelanina, która skończyła się czyjąś śmiercią. Ten festiwal rok później skończył swoją historię, bo władze Cleveland powiedziały dość. A teraz zespół Rush. To on się pojawi na koniec w dwóch osłonach, bo dwa są powody do tego, by dziś ich zagrać. Pierwszy taki, że w lipcu roku 74 doszło tam do zmiany na pozycji perkusisty. Z zespołu odszedł pan Ratsey w związku z kłopotami zdrowotnymi, no i trzeba było zorganizować przesłuchania. Pojawił się na nich pewien, jak wspominał potem Geddeley, głupio wyglądający młody człowiek z maleńkim zestawem perkusyjnym. Dodatkowo przyniósł go w koszach na bieliznę. Ale zagrał tak, że buty pospadały nam z nóg. Nazywał się Neil Peart. Tak, to był szczęśliwy moment w historii Rush, mówił Geddeley o 29 lipca roku 1974.

0: To był dobry rok w SC Rock.
1: Working Man zespołu Rush. Mówiłem o tym, że pojawią się dwukrotnie, bo dwie są okazje do tego, by o nich dzisiaj wspomnieć. Pierwszą już opowiedziałem, czyli pojawienie się Nila w składzie w roli perkusisty. Rzecz tym, że ten 29 dzień lipca roku 1974 był także ważny dla wokalisty, czyli Geddy Goli, który tego dnia, gdy przyjmowano nowego Paukera, miał 21 urodziny. Ja Państwu kiedyś opowiadałem o tym, jak poznali się rodzice wokalisty. Poznali się w Auschwitz, gdzie trafili z racji tego, że byli Żydami. Trafili do obozu koncentracyjnego mając 12 i 13 lat, no i ci bardzo, bardzo młodzi ludzie się tam sobie zakochali. No i po wojnie rozdzieleni odnaleźli się i uciekli od tej strasznej historii do Kanady. No i tam już w bezpiecznym kanadyjskim Toronto 29 lipca roku 1953 przyszedł na świat Geddy Lee, który raz jeszcze dla Państwa zaśpiewa razem z zespołem Rush. Subdivisions. Na koniec dzisiejszej audycji to był dobry rok. Jarosław Rajewicz. Do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i że za moment przedstawię gościa dzisiejszego spotkania. Ale na razie ja się nazywam Aleksandra Galant. Zapraszam was oczywiście serdecznie do spędzenia wspólnie następnej godziny właśnie ze mną, z Eską Rock i z naszym gościem. Na początek cofnę się w czasie, nie jakoś specjalnie, to jest kwestia kilku miesięcy. Swoją drogą ten czas bardzo leci. W listopadzie zeszłego roku wydarzyło się coś, co przez lata nie było w stanie się wydarzyć, mianowicie w restauracjach i barach sejmowych zaczął obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Być może niektóre z was pamiętają, jaka to wielka burza towarzyszyła podjęciu tej decyzji. Ostatecznie okazało się, że po prostu można to zrobić. Smaczkiem w tej całej sytuacji, czymś, co mnie bardzo zaskoczyło, było to, że no, po wprowadzeniu tego zakazu okazało się, że na Wiejskiej jest na stanie około 500 litrów alkoholu, co oznacza, że zapotrzebowanie chyba było naprawdę spore. One zostały chyba nawet jakoś zagospodarowane, bo nie lano tych zapasów, cele reprezentacyjne. Taką informację znalazłam. Szło to wszystko jak po grudzie, można powiedzieć, że jak wszystko, co dotyczy ograniczeń w sprzedaży, reklamie, alkoholu, wszystko, co na Wiejskiej przez nasz parlament jest procesowane, dotyczy to na przykład reklam i reklamowania alkoholu. No i pewnie są tacy z was, którzy powiedzą, ale halo, przecież w Polsce obowiązuje zakaz reklamowania alkoholu. Na co ja powiem, a i owszem, ale z takim wyjątkiem, który oznacza płynięcie na ocean możliwości, dlatego, że można reklamować chociażby piwo. To są chyba tak zwane napoje niskoprocentowe. Nie chcę tutaj wchodzić w definicję, bo ich jakoś bardzo nie znam. Natomiast to, że piwo jest reklamowane w przestrzeni publicznej w wariancie procentowym i bezprocentowym, no to chyba wszyscy tego codziennie doświadczamy. I o tym, jak bardzo ta reklama jest rozwinięta, świadczyło to, że kiedy przed tą rozmową zaczęłam sobie googlować zakaz reklamowania alkoholu, pierwsza strona, jak

0: Dzień dobry.
1: Te 500 litrów alkoholu, powiedziałam o tym żartobliwie, ale podejrzewam, że nie powinnam o tym mówić z uśmiechem, bo myślę, że można tu zdiagnozować jakiś problem. Kampania to są bardzo konkretne postulaty, ale też bardzo konkretne badania i bardzo poważny raport. I od niego, jeżeli się zgodzisz, chciałabym zacząć.
0: Pewnie.
1: Prawie 63% osób badanych przyznało, że próbowało alkoholu przed 18. I teraz możemy o tym rozmawiać na poziomie zgorszenia, a ja sobie pomyślałam, no tak, ja też miałam 18 lat. Ja też kiedyś spróbowałam alkoholu i nie miałam 18 lat. Może nie jestem z tego dumna, ale nie będę tego ukrywała. Rozumiem, że no w takiej kulturze, w takim społeczeństwie żyjemy.
0: Żyjemy na pewno w kulturze, w której ten alkohol jest normalizowany do chyba granic możliwości. Przytoczyłaś te badania, tam jest rzeczywiście te 63%, ale też bardzo ważne jest to, że 15% z nas zaczęło przed 15 rokiem życia.
1: To sobie zostawiłam na później, bo to rzeczywiście była bomba. Ale gdyby myśleć o tym, czy to jest łatwo zrobić, czy to jest możliwe, kurczę, tak.
0: Nie, no oczywiście, że tak. No, w Polsce żyjemy w tej rzeczywistości, która jest przeładowana alkoholem w ogóle. Od samego urodzenia jesteśmy faszerowani w jakiś sposób tymi reklamami, bo mamy je wszędzie. Mamy je w telewizji, w różnej postaci. Mamy je na wydarzeniach sportowych. Jeżeli dziecko pójdzie na mecz piłki nożnej, to tam też spotka reklamy piwa. No te reklamy piwa, czy to 0%, które jest tym samym, co reklama piwa procentowego. Spotykamy te reklamy wszędzie, w każdym miejscu, w każdym zakątku. Do tego dochodzi nam obraz, który kreuje społeczeństwo. To znaczy, że piwo to nic złego. Ten alkohol jest przy każdej okazji rodziny. Są chrzciny, jest komunia, są urodziny, nieważne jakie, no zawsze ten alkohol musi być. Więc w obrazie młodego człowieka, który tak naprawdę jest trochę odbiciem lustrzanym dorosłych, no kreuje się taki obraz, że alkohol jest super.
1: To chyba też jest coś, na co czekamy. Bycie dorosłym to jest bycie osobą, która może tego alkoholu się napić. W krzywym zwierciadle trochę mam bardzo dobrą koleżankę, która powiedziała, że została wezwana do przedszkola, dlatego że jej córka, kiedy była rozmowa na temat przyszłości, powiedziała, że chciałaby być jak mama, chodzić na obcasach i pić wino.
0: No, to jest niestety bardzo smutne.
1: No dla niej to było druzgocące, bo powiedziała, że robi w życiu trochę fajnych rzeczy, a zostało z tego wybrane okazjonalne picie wina i chodzenie na obcasach, które, umówmy się, nie jest jakąś bardzo ambitną kompetencją.
0: No tak, więc my to wszystko obserwujemy też jako młodzi ludzie. No jak ja miałem też 14-15 lat i też zaczynałem tą inicjację alkoholową bardzo wcześnie, no to też była bardzo duża presja. Wszyscy zaczynali, koledzy, koleżanki o tym mówiły, więc ja też musiałem. Każdy gdzieś to wchodził, to takie wzajemne chyba koło nacisku, czy jakiejś takiej presji, która powodowała to, że po prostu zaczynaliśmy i zaczynamy do dziś tak szybko.
1: To mnie bardzo zdziwiło, bo jedna z bohaterek kampanii mówiła, że ona na jakiejś imprezie tego alkoholu spróbowała bardzo i to nie smakowało, ale czuła, że nie może powiedzieć, że jej to nie odpowiada, więc coś tam sobie piła bardzo małymi łyczkami, żeby czasem, nie wiem, nie stać się obiektem żartów czy kpin. To też jest przerażające.
0: Tak, oczywiście. Znaczy w ostatnich latach teoretycznie trochę nam ten obraz się zmienia. To znaczy mamy taką kulturę tego nie picia, czy kulturę tego, żeby pić mniej, czy wybrać jakieś zdrowsze aktywności. Natomiast ja dalej trwam przy swoim, że to jest taka trochę bańka informacyjna, w której żyjemy, bo na przykład te mniejsze ośrodki miejskie czy wiejskie to wygląda w ogóle całkowicie inaczej. No i rzeczywiście przyjść na imprezę w wieku kilkunastu lat i przyznać się do tego, że się nie pije, no to trzeba mieć w sobie bardzo dużą asertywność, żeby w ogóle być w stanie coś takiego powiedzieć, na którą większość młodych ludzi nie jest ani gotowa, ani nie jest w ogóle nigdy przygotowywana przez nikogo, ani przez szkołę, ani przez rodzinę.
1: No zobacz, jakiego słowa użyłeś. Nikt nie jest gotowy, żeby się przyznać. Przyznajemy się do tematów wstydliwych, które nam nie odpowiadają. Znów, wiesz, zazwyczaj w drogowskazach ja się trzymam takiej formuły mówienia o nas i tutaj to się sprawdza bardzo dobrze. No co prawda nie wiem, czy mogę mówić o nas, kiedy rozmawiam o tych młodych ludziach, którzy przeżywają swoją alkoholową inicjację. Zdecydowanie nie. Gdzie w tym wszystkim jest dom, rodzina, zanim zaczniemy mówić o szkole? Będę brzmiała jak boomerka, ale myślę, że osoby, które wychowywały się, czy dorastały, czy tam w latach 80., czy jak ja w 90., no to temat alkoholu wyglądał zupełnie inaczej. Pamiętam, że dziadek dawał mi spróbować pianki od piwa. I to było jakoś znormalizowane, oczywiście w jakichś aptekarskich ilościach. Jak to wygląda teraz, dzisiaj w domach?
0: Ja myślę, że przede wszystkim w domach bardzo mało się mówi o alkoholu jako negatywnej substancji. No, generalnie zgodnie z nauką każda ilość alkoholu jest szkodliwa. Jest niezdrowa dla naszego organizmu i mam wrażenie, że ten temat gdzieś tam w domach jest po prostu bardzo szeroko pomijany i omijany i on jakby po prostu jest. Ten alkohol jest jakimś nieodłącznym elementem naszego życia. O nim się nie rozmawia w kontekście negatywnych skutków, czy to społecznych, czy zdrowotnych. Więc oczywiście temat domu czy rodzicielstwa może mieć duży wpływ na to, jakie mamy schematy w kontekście spożywania alkoholu, czy jego niespożywania, ale to nie wszystko. Jesteśmy istotami społecznymi, które otaczają się tyloma rzeczami i tyloma bodźcami. Teraz też social mediami, które są chyba najbardziej wpływowym elementem na młodzież, że dom jest jak najbardziej ważny,

0: Szkoda, że się w tych domach aż tak często o tym alkoholu nie mówi, albo nie mówi prawie w ogóle. Natomiast no, jest dużo innych elementów, które są chyba bardziej kluczowe.
1: Zaraz cię o nie zapytam. Zostanę jeszcze na moment przy tym, jak młodzi ludzie o alkoholu myślą, jak go rozumieją, bo z tego raportu na poziomie deklaratywnym wszyscy jesteśmy w stanie mówić o tym, że trzeba zachować umiar, mówić o kulturze picia, mówić o dużej presji społecznej. No ale przychodzi piątek wieczorem i o tych wszystkich hasłach, które być może słyszymy w szkole, wyczytujemy w internecie, łatwo jest zapomnieć.
0: To prawda, bo też się tak zastanawiam, czym jest kultura picia. W sensie, to znaczy, że pijemy na przykład jedno piwo, czy jeden kieliszek wina, czy dwa, czy trzy. To są na tyle jakieś takie elastyczne normy, czy kiedy jesteśmy pijani, czy kiedy jesteśmy za bardzo pijani. No nie da się tego w żaden mierzalny czy obiektywny sposób stwierdzić. Więc ja myślę, że to jest po prostu jakiś taki element może tłumaczenia, może wyjaśniania, że piję, ale wszystko mam pod kontrolą. No ale badania i statystyki pokazują, że chyba jako Polacy nie bardzo mamy to pod kontrolą. Kiedy gdzieś tam, no badania pokazują, że około nawet 2 miliony Polek i Polaków ma jakiś problem alkoholowy. Więc no całkiem duża liczba jak na 38 milionów.
1: Mówiłeś o konsekwencjach zdrowotnych, wcześniej o konsekwencjach społecznych. Zdrowotne na razie zostawiam, bo wydaje mi się, że one są jakieś bardziej intuicyjne. Chociaż też łatwo mówić, że to dotyczy osób, które przesadzają, które nie zachowują umiaru. A jak jest z konsekwencjami społecznymi?
0: Konsekwencje społeczne są chyba najbardziej szkodliwe. Znaczy to trzeba rozpatrywać z dwóch kategorii. Z osoby, która pije i z osoby, które mają kontakt ze sobą pijącą. Ja akurat pochodzę z rodziny, która była dotknięta chorobą alkoholową, więc to oczywiście są bardzo gdzieś tam trudne rzeczy związane czy to ze wstydem, czy po prostu z jakimiś dysfunkcjami związanymi po prostu z funkcjonowaniem w domu, tak? Ze strachem, lękiem, no właśnie wstydem przed przyznaniem się, jaka sytuacja w domu jest. Więc na pewno to bardzo mocno odbija się na osobach, które stykają się z osobą pijącą, mającą problem alkoholowy. No dla osoby, która ten problem alkoholowy ma, no to te kwestie skutków społecznych są chyba oczywiste. To po prostu upośledza funkcjonowanie. My jesteśmy coraz mniej zdolni do funkcjonowania, do pracy, do obcowania z bliskimi. Wpadamy czy to w ciągi alkoholowe, czy też niekoniecznie, no bo jakby jakaś tam choroba alkoholowa ma różne postacie. Natomiast to jest na pewno jakaś patologia, która wpływa na nasze funkcjonowanie bardzo mocno.
1: Powiedziałeś przed momentem, kiedy pytałam o rodziców, o to pierwsze środowisko domowo-rodzinne, powiedziałeś, że są jeszcze inne, być może ważniejsze czynniki, które wpływają na naszą postawę dotyczącą pewnie używek, ale rozmawiamy o alkoholu, więc będę się tego trzymała. I jakie to są czynniki?
0: Musimy pamiętać o tym, że wychodzimy z domu, jak mamy, no większość z nas, jak ma gdzieś tam 3-4 lata, idzie już do przedszkola, więc już wtedy dzielimy nasze życie trochę na pół. Kilka godzin dziennie spędzamy w przedszkolu, potem jak idziemy do szkoły, no to już nam to się dzieli na jeszcze większe części, więc od najmłodszych lat ten czas spędzony w domu to jest jakaś 1/3, odłączając sen, 1/2 naszego życia i ten czas stopniowo maleje, więc rodzina ma jakiś wkład, natomiast wkład ma też szkoła, to jakich mamy kolegów, jakie mamy koleżanki, jakie mamy środowisko, w którym się wychowujemy, z kim spędzamy czas wolny, to co robimy w telefonie, no jako młodzi ludzie mamy dostęp do telefonów od najmłodszych lat. Teraz to się powoli zmienia, no jeszcze pamiętam, że gdzieś tam pierwszą komórkę, smartfon miałem jak 8-9 lat. Więc to, co obserwujemy na Instagramie, TikToku, Twitterze i wszystkich innych social mediach, no to na nas wpływa po prostu bardzo podprogowo. Potem idziemy na jakieś aktywności na weekend, właśnie mecz piłki nożnej, koncert, gdzie te reklamy piwa czy alkoholu się po prostu przewijają masowo. Więc tak jak sobie myślę, chyba ciężko nam się spotkać z sytuacją, w której tych reklam nie ma, bo do niedawna jeszcze jak przyjeżdżaliśmy z centrum w stronę Powiśla w Warszawie, też był ogromny baner bezalkoholowej marki piwa, który jak byliśmy trochę bliżej, mogliśmy spojrzeć, że to jest piwo bezalkoholowe. Natomiast z daleka była to reklama piwa, która była gdzieś tam okraszona miłym spędzaniem czasu przez rodzinę.
1: Same pozytywne skojarzenia są w tych reklamach, prawda? Wolny czas, relaks, odpoczynek, znajomi, przygoda, wakacje, mogłabym wymieniać. Na zakończenie tej części naszej rozmowy chciałam zapytać cię o jeszcze jedną informację, którą wyciągnęłam z tego raportu. Mam nadzieję, że to dobrze zinterpretowałam. Rozmawiamy trochę o tym, że tendencje wśród młodych ludzi się zmieniają. To są pewnie te słynne zetki, które już po prostu wywracają cały porządek świata do góry nogami i bardzo dobrze. Ale tutaj znalazłam taką informację, że im młodszy Polak, tym wcześniej sięgnął po alkohol. I to jakoś mi się tutaj nie skleja. Oczywiście to też jest no, informacja trochę zatrważająca. Gdzie tu jest to odejście od alkoholu, no low i tak dalej?
0: No uważam, że to po prostu żyjemy w bardzo fajnej bańce informacyjnej, w której rzeczywiście pokolenie Gen Z, z którego też pochodzę, nie pije, albo pije bardzo mało, idzie w jakieś różne inne ciekawsze aktywności, albo po prostu bawi się bez alkoholu. Natomiast no, badania nam pokazują, że wygląda to całkowicie inaczej. To też jest często jakimś tam tłumaczeniem tych, którzy reklamują.

0: wielkich koncernów, czy nierzadko polityków, którzy nie są skorzy do wprowadzania żadnych zmian, że przecież to nowe pokolenie sobie coraz lepiej z tym problemem radzi i niedługo to już w ogóle nikt nie będzie pił. No ale mamy badania, które pokazują, że no nie do końca ta sytuacja wygląda tak pięknie, jakbyśmy chcieli.
1: No i o tych ostatnich, to znaczy o politykach, którzy różne sprawy z sobie wiadomych tylko powodów blokują, również będziemy rozmawiać, ale to trochę później. Jak wiecie, drogowskazy są z zasady apolityczne, także być może nie będziemy zastanawiali się nad konkretnymi sympatiami i partiami, no ale z jakiegoś powodu reklamy alkoholu w Polsce funkcjonują. Alkohol na stacji benzynowej też bez najmniejszego problemu można kupić, więc no rzeczywiście ktoś to wszystko blokuje. Tymczasem już za moment będziemy zastanawiać się, jaki wpływ na ludzi, na młodych ludzi ma reklama, w jaki sposób można byłoby ją ograniczyć, i o tym wszystkim będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który koordynował kampanię 0% Prawdy, jest prawnikiem i reprezentuje Fundację Półtorej Minuty. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Wracamy na antenę, konkretnie wracamy z drugą częścią drogowskazów. W radiowym studiu Eskirok w dalszym ciągu jest Jan Pieniążek, który koordynował kampanię 0% Prawdy, reprezentuje fundację Półtorej Minuty, jest prawnikiem i dzisiaj rozmawiamy o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, a konkretnie w jaki sposób reklamy alkoholu mogą na te postawy wobec alkoholu wpływać. Rozmawiamy właśnie z powodu kampanii 0% Prawdy i działaniach, które

0: w ramach tej kampanii zostały zaplanowane i przeprowadzone. Dużo mówimy o młodych ludziach. Badania, które przeprowadziliście i opisaliście w raporcie, ich głównie dotyczą. Ale czy to jest tak, że reklamy alkoholu wpływają tylko czy najbardziej na młodych ludzi?
1: Wpływają na nas wszystkich. Na młodych wpływają najbardziej, dlatego że no, młode osoby są dopiero gdzieś tam w procesie rozwoju psychofizycznego, są jeszcze bardzo elastyczne, tak? Tak można powiedzieć. Więc one te reklamy przyjmują bardzo często bezrefleksyjnie i podświadomie, podprogowo, więc oni są na pewno najbardziej narażeni na reklamy, natomiast no, my wszyscy je przyjmujemy je od dziesięcioleci.
0: Jeżeli się zgodzisz, ustawmy sobie trochę ten fragment rozmowy, jeżeli chodzi o fakty, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby się przerzucać paragrafami, ale też zastanawiam się, czy nie wprowadziłam naszych słuchaczek i słuchaczy w błąd, mówiąc, że w Polsce mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No i mamy ten słynny zakaz reklamowania alkoholu, no ale ten zakaz ma wyjątek. Wyjątek kluczowy z punktu widzenia tego, co się dzieje i tego, o czym dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, w ogóle jest jeszcze lepiej. To znaczy jest zakaz reklamowania wszystkich alkoholi wysokoprocentowych. Piwo też jest generalnie zakazane, natomiast można je reklamować pod pewnymi wyjątkami.
0: Dużo jest chyba tych wyjątków.
1: Tak, to znaczy reklama piwa jest prosto wypisane w ustawie, nie może być kierowana do małoletnich, nie może pokazywać alkoholu jako czegoś, co jest prozdrowotne. Tam jest bardzo dużo takich wyjątków, które no, mają powodować to, że piwo nie będzie pokazywane w miłych, fajnych okolicznościach. Czy to jest zgodne z rzeczywistością? Myślę, że każdy może sobie ocenić sam, oglądając wszystkie gdzieś tam reklamy, czy to Szczęśliwych Rodzin, czy Świętego Mikołaja, czy
0: no tak, innych. W tym roku był Święty Mikołaj.
1: Tak. Przy okazji majówki zawsze mamy wspaniałe grille rodzinne, gdzie gdzieś tam sobie wszyscy popijają piwo. Podobnie na wakacje. Jest też bardzo dużo reklam generalnie kierowanych do małoletnich, podprogowo. Wiele lat temu jeszcze, jak ja byłem w liceum, była taka moda na markę piwa,

0: umarza takie postępowania, a nawet jeżeli już dojdzie raz na jakiś czas do tego, że dany koncern zostanie ukarany, to to, jaka to jest kara w postaci tam, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych w stosunku do tych wszystkich korzyści, które płyną z reklam, no jest tak nieporównywalna, że wybierają po prostu reklamować alkohol.
1: Takie sprawy mają miejsce? Rzeczywiście te kary są wymierzane? Czy to jest jakiś...
0: Do niedawna jeszcze nie były i te sprawy były masowo umarzane. Były nawet takie statystyki, że tam kilkaset spraw rocznie jest umarzanych ze względu na niską szkodliwość społeczną, czyli taki termin, który może oznaczać, jak widać, wszystko. W ostatnich miesiącach też pewnie ze względu na to, jak ta opinia publiczna się zmienia i kształtuje, tych kar jest trochę więcej. W tamtym roku mieliśmy taką głośną sprawę, gdzie dwóch celebrytów zostało skazanych za właśnie reklamowanie alkoholu. To była akurat wódka, więc zostali skazani, to było bardzo głośne. Także no gdzieś tam się to powoli przełamuje, natomiast no w stosunku do całego wachlarza tak naprawdę tych reklam, no pewnie jest to jakiś znikomy procent.
1: Wśród postulatów kampanii było nie tylko zakazanie reklamy piwa, ale też piwa bezprocentowego. Już trochę o tym powiedziałeś a propos tego, co się działo na Powiślu, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, dlaczego również te napoje nie powinny być reklamowane, bo one bardzo mocno się normalizują, tak mi się wydaje. Chociaż moim odkryciem było, zdębiałam na ulicy, jak zobaczyłam reklamę piwa Fit. Łączenie tych różnych działań prozdrowotnych, jakie podejmujemy, bo przecież wszystko jest fit, batoniki są fit, i nagle okazuje się, że alkohol może być fit, to jest przestępstwo.
0: I z tego co wiem, to jeszcze to piwo fit było gdzieś tam sponsorowane, dofinansowane przez jakąś instytucję
1: państwową. Tak, jakimiś ogromnymi pieniędzmi, chyba przez Agencję Rozwoju. To chyba nie cukier, zawartość cukru jest największym problemem, z
0: tak,
1: powodu
0: wydaje
1: którego...
0: Mi się, że zawartość alkoholu. Postulowaliśmy dwie rzeczy, które były dla nas najważniejsze. Po pierwsze, pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu każdego, w tym właśnie 0% i zakaz promocji. Dlaczego piwo bezalkoholowe? Dlatego, że piwo bezalkoholowe, które jest oferowane przez wszystkie tak naprawdę marki i koncerny, ono ma po prostu przypominać piwo alkoholowe. Ono ma ten sam kolor, tą samą butelkę, tą samą nazwę z jakimś dopiskiem 0%. Generalnie na półce bardzo ciężko je odróżnić, jeżeli się dokładnie nie przyjrzymy, nie podejdziemy i nie zobaczymy małego znaczka z procentem. Ma w smaku przypominać piwo alkoholowe, także no to jest generalnie to samo. I w kontekście reklam to nam kreuje taki sam obraz. Jak widzimy reklamę, bardzo rzadko się jej przyglądamy, szczególnie dzisiaj, kiedy to nasze skupienie jest znikome, więc gdzieś tam w naszej podświadomości kreuje się ten sam obraz. No i jest to po prostu jakiś taki wytrych w przepisach, który pozwala koncernom przerzucać kapitał marketingowy na te właśnie piwa bezalkoholowe.
1: Mówiłeś parę minut temu o różnych wytrychach, zabiegach, które stosują marki czy koncerny, żeby swoje produkty reklamować. Wydaje mi się, że jednym bardzo ciekawym pewnie z punktu widzenia marketingowców, PR-owców jest ocieplanie swojego wizerunku, czyli różne działania CSR-owe. Jest taka jedna marka wiodąca w tym, dlatego że ona bardzo mocno pozycjonuje się jako marka wspierająca czy troszcząca się o losy zwierząt, natury. I rzeczywiście te działania są wykonywane. Dotowanie parków narodowych, ochrona zwierząt. No, pytanie, czy to wystarczy i czy to rzeczywiście sprawia, że możemy sobie pomyśleć, kurczę, te koncerny takie fajne.
0: Znaczy, no nie chcę podawać chyba jakichś niemądrych przykładów, ale no myślę, że robienie czegoś nie do końca korzystnego społecznie, właśnie bardzo po prostu niekorzystnego, mówiąc wprost, i gdzieś tam szkodliwego dla społeczeństwa bez dwóch zdań, czy to na bazie nauki, czy na bazie statystyk, czy na bazie badań, a w zamian tego robienie jakiejś, czy przekazywanie jakiejś części środków na jakieś działania społeczne, super, że one się dzieją i super, że te zmiany mają miejsce. Natomiast nie jest to moim zdaniem żadne usprawiedliwienie dla gdzieś tam takich działań.
1: Mamy w Polsce taką instytucję jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To a propos tych wszystkich, którzy mówią, że w Polsce nie ma problemu z alkoholem. Mamy nawet specjalną agencję, która tym problemem się zajmuje. I owa agencja, PARPA, jeżeli się nie mylę, oszacowała, że koszty społeczno-ekonomiczne picia alkoholu w Polsce to są rocznie ponad 93 miliardy złotych.
0: Tak, my wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, ponieważ państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie jeżeli spojrzymy na badania agencji, która teraz już się przeformułowała w trochę inny podmiot, dotyczący w ogóle przeciwdziałania uzależnieniom, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są no nieporównywalnie większe, więc nawet gdzieś tam argument ekonomiczny nam się nie przebija.
1: 93 miliardy ponad, już zostawiam tę końcówkę, chociaż to nie są grosze. 93 miliardy, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jak często mówi się chociażby o kryzysie w Narodowym Funduszu Zdrowia, o różnych inwestycjach, które nie zawsze są rozwijane z powodu braków środków, myślę, że to robi wrażenie. Wracając wracając do tematu reklam, wydaje mi się, że nie byłoby trudno wymyślić, w jaki sposób mogłyby funkcjonować media tradycyjne bez reklam alkoholu, jak można by to było ukrócić, jak można byłoby to kontrolować. No ale umówmy się, te młode osoby, o których rozmawialiśmy na początku w kontekście raportu,

0: podejrzewam, że na reklamy alkoholu nie trafiają najczęściej w telewizji, oglądając wieczorne pasmo informacyjne, tylko w mediach społecznościowych. Czy w internecie da się to ograniczyć?
1: To rzeczywiście internet to będzie największy problem, dlatego że jeżeli chodzi o media tradycyjne, to tak jak powiedziałaś, no nie powinno być z tym problemu. Jeżeli chodzi tam o przestrzeń miejską, czy to jakieś stadiony, czy wydarzenia, też nie powinno być problemu. Problem wchodzi nam w momencie internetu, natomiast to nie są problemy nie do rozwiązania. Są państwa, które nam pokazują, że można i że to działa. Także myślę, że możemy się od nich posłużyć tutaj pomocą. Nie mam chyba wiedzy informatycznej, czy jakiejś takiej social mediowej od strony technicznej, żeby powiedzieć jak. Natomiast no między innymi Litwa, czy państwa skandynawskie świetnie sobie radzą z zakazami reklam w ogóle i tych reklam nie ma. U nas w social mediach przebijają się nawet reklamy alkoholu wysokoprocentowego. Możemy sobie teraz otworzyć TikToka, otworzyć Instagrama, wpisać jakąkolwiek markę wódki czy whisky, którą znamy i sobie poprzeglądać.
0: No i właśnie o to chodzi. Zapytałam o internet, ale znów, no owszem, na to też wydaje mi się, że mogą być jakieś sposoby. W jaki sposób, co reklamują konkretne portale, jakie reklamy publikują na swoich stronach, a jakich nie. Na sociale, na Instagrama, na TikToka można wrzucić wszystko. Czasem mam wrażenie, że w ogóle już od dawna nikt nad socialami nie panuje. A co dopiero, żeby czegoś zakazywać w kontekście zarabiania pieniędzy, no bo przecież reklamowanie to jest zarabianie pieniędzy.
1: To są na pewno rzeczy do rozwiązania. Po pierwsze z poziomu gdzieś tam nielegalności tych treści na terenie Polski, gdyby takie przepisy zostały wprowadzone w pełni. No a po drugie na pewno wysokie kary i nieuchronność tych kar. To jest coś, co po prostu podskutkuje jakimiś wymiernymi zmianami, no bo jeżeli koncerny będą wiedziały, że za każdym razem będą dostawać kary i te kary nie będą tak niskie jak teraz, no to na pewno wpłynie to jakoś pozytywnie na tą zmianę.
0: Dużym problemem, pewnie do rozwiązania indywidualnie przez każdą organizację, nie wiem, czy to można narzucić z zewnątrz, to jest też coś, o czym mówiłeś a propos form spędzania czasu. Idąc na mecz, również na te reklamy się możemy natknąć, ale jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy mogę używać czasu przeszłego, był moment, że marka piwa była oficjalnym sponsorem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Różne marki, no przede wszystkim dotyczy to piwa, są sponsorami czy partnerami różnych wydarzeń sportowych. Te sportowe kłują jakoś najbardziej, no bo to jest jakieś oczywiste zaprzeczenie. Poza tym to właśnie do sportu młode osoby często są zachęcane. Czy te inicjatywy też można jakoś blokować? Z drugiej strony pewnie pojawi się pytanie, no tak, ale jeżeli oni nas nie dofinansują, a my nie postawimy ich balona czy innego banera, to ta impreza się nie odbędzie.
1: Na pewno będzie wymagało to zmiany, jeżeli chodzi o gdzieś tam to środowisko sportowe. Samo wprowadzenie zakazu reklam w tych miejscach nie jest trudne. Z perspektywy gdzieś tam czy prawnej, czy już praktycznej, problemów to nie powinno przysparzać. Na pewno będzie to rodziło jakieś niezadowolenie ze strony czy to klubów piłkarskich, czy innych gdzieś tam sportów. Natomiast no, znowu, stawiamy na szali albo zdrowie społeczeństwa, albo zdrowie najmłodszych, albo korzyści finansowe danego klubu piłkarskiego. Także ja zawsze jak sobie stawiam na szali takie rzeczy, jak się nad nimi zastanawiam, no to nie mam gdzieś tam problemu co wybrać.
0: I to mogłaby być świetna puenta tego fragmentu naszej rozmowy, ale ja słowem wstępu przed tym, co czeka nas w trzeciej jego odsłonie, chciałabym zapytać o to, czy uważasz również jako prawnik, że takie całkowite uszczelnienie przepisów, stworzenie przepisów, które nie stwarzają wyjątków, które nie stwarzają szansy do tego, żeby gdzieś tam się wcisnąć, wykorzystać lukę, jest możliwe? Pytam o to również dlatego, że no, mam wrażenie, że kombinowanie, obchodzenie różnych przepisów to jest coś, co wiele firm, nie tylko zresztą firm, ale ma w małym palcu. I zastanawiam się, czy stworzenie przepisów absolutnych w tym zakresie w ogóle jest możliwe.
1: Na start na pewno nie. To znaczy, jeżeli zostaną takie przepisy wprowadzone, to na pewno za pół roku czy rok nam wyjdzie, że one gdzieś tam na jakim polu nie działają. Natomiast no, to wymaga na tyle efektywnej władzy, czy tworzenia przepisów, które po prostu na bieżąco będą te przepisy aktualizować. Jeżeli chodzi o inne sfery gdzieś tam życia społecznego, z tego co widzę i obserwuję, można takie zmiany wprowadzać bardzo szybko. Na przykład w kwestiach podatkowych jesteśmy w tym świetni. Także myślę, że w kwestiach alkoholowych też jesteśmy sobie w stanie poradzić, żeby te dziury po prostu łatać.
0: Zapytałam o to dlatego, że mam w pamięci historię z napojami energetyzującymi, które zdaje się, że nie mogły być sprzedawane, jeżeli miały wyższą procentową zawartość kofeiny. No więc błyskawicznie zaczęto prowadzić takie, które ułamek procenta tę zawartość miały niższą, więc tak grać w kotkę i myszkę możemy sobie bez końca.
1: Trzeba po prostu te przepisy kształtować gdzieś tam bardzo bezpośrednio i tak kategorycznie, to znaczy po prostu pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu. Oczywiście trzeba bardzo szczegółowo wszystko opisać, co to jest sfera internetowa, bo tam też był o to problem, czy na przykład reklama na Facebooku to jest reklama dostępna publicznie. Jeden sąd kiedyś stwierdził, że nie, dlatego, że trzeba się tam zalogować. Więc oczywiście no, to wymaga jakiegoś tam odpowiedniego kształtowania przepisów, natomiast ja nie uważam, że to jest ani niemożliwe, ani jakoś specjalnie trudne.
0: Wspaniały wstęp do trzeciej części, w której będziemy rozmawiać o tym, dlaczego na razie dla polskich parlamentarzystów jest to i niemożliwe, i bardzo trudne. Mam nadzieję, że ta postawa się zmieni. Sądzę, że również cegiełkę do tego mogła dołożyć kampania 0% prawdy, którą

0: ordynował Jan Pieniążek, prawnik, gość dzisiejszego wydania związany z Fundacją Półtorej Minuty. Rozmawiamy o reklamowaniu alkoholu, o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, jakie są postawy dotyczące alkoholu. No a za moment zajmiemy się tym, co jest przed nami, pomyślimy o przyszłości, pomyślimy o tym, co mogłoby się wydarzyć, żeby sytuacja trochę się poprawiła i żeby z większą nadzieją w tę przyszłość patrzeć. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finał drogowskazów. Przyszedł ten moment, że mogę przywitać się z wami po raz trzeci, zarazem ostatni dzisiaj. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci witam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim prawnik Jan Pieniążek, który koordynował kampanię 0% Prawdy z Fundacji Półtorej Minuty. Dużo powiedzieliśmy już na temat raportu, na temat badań, które przeprowadziliście, na temat samej istoty i zasadności działania reklam alkoholu. Zacznę od pytania, które nie ja zadałam, a które wy zadawaliście. Mianowicie pytaliście reklamę. Pytamy o reklamę, no i co na to ci nasi ukochani parlamentarzyści?
2: To było jedno z gdzieś tam z ostatnich działań, które podejmowaliśmy już po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy społeczeństwo, po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy osoby, które znają się tym najlepiej, czyli lekarzy, psychologów i innych specjalistów i specjalistki. No posłowie i posłanki, ci, którzy nam odpowiedzieli, odpowiadali bardzo dobrze. Odpowiedzi mieliśmy 100 i zdecydowana większość z nich, już teraz nie pamiętam, czy 97, czy 96 odpowiedzi była 3 razy na tak. A pytania były, czy jest pan, pani za pełnym zakazem publicznej reklamy alkoholu. Drugie pytanie było, czy jest pan, pani za zakazem promocji. I trzecie, za działaniami na rzecz przeciwdziałania tej wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży. Więc no, 1/4 prawie Sejmu no, jest za.
1: Czy pytaliście wszystkich stron politycznej sceny?
2: Tak, tak. My oczywiście...

0: Też działając apolitycznie, nie chcieliśmy ani współpracować z żadną ze stron, ani być przeciwko żadnej ze stron. Mamy konkretne postulaty na rzecz dzieci i młodzieży i na tym nam zależy najbardziej i zależało najbardziej, więc pytaliśmy wszystkie strony na równych warunkach. Każdy miał taką samą możliwość, żeby odpowiedzieć.
1: Nie korciło was, żeby zadać jeszcze czwarte pytanie, pytanie, które między nami gdzieś tutaj zawisło nad tym stołem, mianowicie, dlaczego w takim razie, jeżeli wszyscy są na tak, wszyscy są zainteresowani, wszyscy mają dużo dobrych chęci, no to jest jak jest.
0: To jest pytanie, które zawsze zadaję, jak idę na komisje sejmowe przez ostatnie kilka miesięcy. Zawsze mam takie ostatnie zdanie, w którym mówię, że całe społeczeństwo jest za, ekonomia jest za, wszystkie badania są za, również nauka jest za, większość posłów i posłanek jest za, więc też nie widzę powodu, dla którego te zmiany nie mogłyby zostać wprowadzone już dziś, no bo każdy dzień to jest tak naprawdę kolejne pokolenia wychowane na kulturze właśnie picia alkoholu. Odpowiedzi nie uzyskałem nigdy, natomiast no myślę, że możemy się jej spodziewać.
1: Przepraszam, jeszcze dopytam o to, bo pytania były trzy, więc trudno mówić, że te trzy czy cztery osoby, które nie udzieliły trzech odpowiedzi na tak, były jednoznacznie na nie, ale czy w jakiś sposób były w stanie wytłumaczyć, dlaczego jednak nie trzy razy tak?
0: Chyba jedna odpowiedź była taka, w której była rozbudowana odpowiedź z wyjaśnieniem i z wytłumaczeniem i tam były akurat dwie odpowiedzi negatywne na dwa pierwsze pytania i trzecia odpowiedź była na tak, natomiast w innych wypadkach były po prostu odpowiedzi nie, nie, nie.
1: No dobra, czyli nie usłyszę tutaj żadnej kontrowersyjnej wypowiedzi, temat już odpuszczę. Jaka droga jest teraz przed nami? Nie chcę mówić przed wami, bo mam takie wrażenie, że to jest droga, którą jako społeczeństwo pokonujemy wspólnie, zakładając, że cel również jest wspólny, czyli nie ograniczenie, ale zakazanie i uszczelnienie przepisów dotyczących reklamowania alkoholu.
0: No my przez te półtora roku działań zdołaliśmy wprowadzić trzy projekty ustaw do Sejmu, więc to jest bardzo duży sukces. Były trzy projekty, jeden Lewicy, drugi Polski 2050 i trzeci Ministerstwa Zdrowia. One tam zostały wszystkie połączone w jeden, ten Ministerstwa Zdrowia to w ogóle nie doszedł tam do skutku. Prace w komisjach aktualnie się kończą. Przez ostatnie wiele miesięcy prowadziliśmy debaty na podkomisjach sejmowych. Powstała specjalna podkomisja, podczas której całe środowisko medyczne, środowisko społeczne, koncerny alkoholowe i ich przedstawiciele debatowaliśmy nad tym razem z posłami i posłankami, czy te zmiany trzeba wprowadzić, a jeżeli tak, to w jakim kształcie. Te rozmowy były bardzo gdzieś tam pozytywne pod tym kątem, że były bardzo kategoryczne i raczej jasno wybrzmiewało to, co ma zostać wprowadzone też ze strony posłów i posłanek. Już jesteśmy na końcu. Aktualnie są prace prawne nad tym, jak to właśnie dobrze rozwiązać, jak to dobrze wpisać, jak to dobrze zapisać, jak to też pogodzić z przepisami prawa Unii Europejskiej, bo to też nie jest aż takie proste, jak się wydaje. No i w najbliższym czasie te ustawy powinny trafić pod głosowanie na sesję plenarną, czyli do wszystkich posłów i posłanek.
1: Co sprawia, bo mam takie wrażenie, że no jest w tobie, ale tak naprawdę w was takie poczucie, że być może tym razem się uda. Prace i takie postulaty trwają od dawna. Osób, które mają poczucie, że taka sytuacja, jaka jest teraz, nie jest korzystna i wymaga zmiany, zawsze było sporo, ale mimo wszystko tych przepisów od dawna chyba nie udało się zmienić. Dlaczego tym razem?
0: Mamy nadzieję, że uda się je zmienić. To znaczy, no, Sejm to jest pierwsza droga, potem jeszcze jest Senat, potem jeszcze jest prezydent, także nie mamy pewności, że te przepisy tak naprawdę wejdą w życie. My żyjemy chyba wszyscy gdzieś tam w tej działalności społecznej od wielu lat działając z takim mocnym przeświadczeniem, że trzeba robić coś, żeby coś się zmieniło, jeżeli nasza władza nam w tym nie pomaga. Też po to między innymi te organizacje społeczne istnieją i działają w tych obszarach. Więc my mamy bardzo duży zapał do działania. Chcemy zrobić jak najwięcej dla dzieci i młodzieży, po to, żeby no chociaż oni mogli się wychowywać, czy to w zdrowym społeczeństwie, czy to bez różnych patologii społecznych. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Jeżeli nie, to będziemy prawdopodobnie próbować dalej. Natomiast no i tak przez te półtora roku bardzo duża część społeczeństwa o tym usłyszała. Bardzo duża część społeczeństwa

społeczeństwie, czy to bez różnych patologii społecznych. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Jeżeli nie, to będziemy prawdopodobnie próbować dalej. Natomiast no i tak przez te półtora roku bardzo duża część społeczeństwa o tym usłyszała. Bardzo duża część społeczeństwa o tym usłyszała. Bardzo duża część społeczeństwa

0: na reklamie, to chyba jest oś tej kampanii, ale byłabym bardzo niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że kampania jest tylko o tym i że te postulaty dotyczą tylko tego, bo ich jest więcej. Niektóre bardzo zwróciły moją uwagę i wydaje mi się, że staną się pewną pętlą do tematów, które podejmowaliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Mianowicie domagacie się, upraszczając to, bo pewnie nie uda mi się powiedzieć słowo w słowo, zwiększenie kwalifikacji osób, które nie tylko pracują z młodzieżą, ale też które układają jakieś programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej. To jest bardzo ciekawe, bo nie traktuję tego w ogóle jako przerzucenie jakiejś odpowiedzialności, ale zwrócenie uwagi, że problem jest na tyle poważny, że warto powierzyć go specjalistom.
1: Przede wszystkim to specjaliści powinni nam mówić to, jak mamy zarządzać różnymi kryzysami i różnymi kwestiami, no a zdecydowanie ta kwestia problemu alkoholowego w Polsce to jest pewnego rodzaju kryzys. Specjaliści są od tego, żeby nam powiedzieć, jak to robić. My gdzieś tam jesteśmy od tego, jak to przełożyć na język, którego będzie słuchać młodzież czy dzieci. Nie, no oczywiście na problem trzeba spojrzeć bardzo szeroko. Te reklamy czy promocja są pewnie najbardziej kluczowe, bo są najbardziej rzucające się, ale jeżeli chcemy problem rozwiązać całościowo, no to trzeba spojrzeć na wszystkie elementy układanki. No mamy też na przykład teraz w szkołach przedmiot edukacji zdrowotnej, w który też można wprowadzić bardzo dużo elementów dotyczących profilaktyki, szkodliwości alkoholu czy innych rzeczy. No ten przedmiot będzie od tego roku obowiązkowy, więc może gdzieś tam te elementy się będą pojawiać, czy są, bo tam jest o tym rozdział. Oczywiście osoby, które pracują z młodzieżą, też powinny się całe życie doszkalać. Wiedza się zmienia, nasza wiedza się gdzieś tam dezaktualizuje i uaktualnia. Pracując w takich zawodach, czy to psychologicznych, czy pedagogicznych, to doszkalanie się jest chyba wpisane w zawody. Więc no jak najbardziej my stoimy za tym, żeby osoby, które z młodzieżą pracują, wiedziały, jak z tą młodzieżą pracować. Kropka.
0: Pozwolę sobie to rozwinąć, dlatego że nawet kiedy słyszę takie hasła, programy profilaktyki antyalkoholowej, to myślę sobie o jakichś plakatach w gablotkach, myślę trochę o broszurkach i tam na pewno są bardzo wartościowe treści, ale gdybyś mnie zapytał, czy to jest język, czy forma przekazu, która trafi do młodych ludzi, to powiedziałabym, że nie, bo takie słowo, które też krąży wokół mojej głowy, kiedy o tym mówię, że to wszystko jest takie trochę paździerzowe.
1: Oczywiście, natomiast no, już chyba wszyscy wiemy, że te plakaty czy ulotki są super, ale niekoniecznie przekładają się na młodzież, która z papieru nie korzysta i na którą na papier nie patrzy, bo siedzi w telefonach, więc może warto skupić się na różnych kampaniach w social mediach. Jest dużo świetnych kampanii w social mediach przy pomocy influencerów, raperów czy innych gwiazd, które dotyczą bardzo istotnych sfer. Ostatnio była taka bardzo fajna kampania inna, dotycząca szczepienia się na HPV, która była produkowana przy asyście influencerów i jednego rapera i to wyszło świetnie, miało świetną oglądalność. No więc może bardzo lepiej skupić się na tych aspektach i na tych punktach. No też te wszystkie programy profilaktyczne, działania profilaktyczne, edukacyjne muszą być dostosowane do młodzieży, która żyje w 2026 roku, a nie gdzieś tam w 1990.
0: To prawda. To chyba też pokazuje, że osoby, które zajmują się tym tematem, które pracują w tym obszarze, mają bardzo dużo różnych wyzwań, no bo nawet mówiąc rzeczy wartościowe i zgodne z prawdą, jeżeli są w niedostosowane formie, nie ma szans, żeby się miały szansę przyjąć.
1: Tak, dlatego to jest w ogóle bardzo duży trud organizacyjny i gdzieś tam trud państwa, żeby to tak dobrze zorganizować, żeby te działania, żeby były dobre merytorycznie, no to jeszcze, żeby były gdzieś tam aktualne co do formy. No bo dzisiaj być może krótkie treści na TikToku zadziałają, a co za 5 lat zadziała, no to jeszcze tak naprawdę nie wiemy, nie? No to trzeba ciągle gdzieś tam aktualizować, dostosowywać, no a przede wszystkim obserwować to, jak działa młodzież i rozmawiać z samą młodzieżą, bo to no, oni nam powiedzą, czego potrzebują.
0: Rozmowa nam się kończy, przejdźmy zatem do konkretów. Kiedy to wszystko się wydarzy?
1: No mam nadzieję, że jak najszybciej, to znaczy jesteśmy w lipcu, realnie mam nadzieję, że gdzieś tam do września sprawa zostanie przegłosowana na posiedzeniu plenarnym, potem sprawa trafi do Senatu, potem do prezydenta. Także no ja żywię bardzo dużą nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się te przepisy przegłosować i podpisać i będą mogły na spokojnie od przyszłego roku wejść. Natomiast no sprawa nam się oczywiście cały czas opóźnia, bo już wielokrotnie myślę, wcześniej da się znaleźć moje wypowiedzi, w których mówiłem, że już zaraz, już za chwilę, już gdzieś tam w maju. Na teraz mówię, że we wrześniu. Tak myślę i taką mam nadzieję, natomiast jak się okaże i jaka to będzie data, no to chyba tylko Sejm jest nam w stanie powiedzieć, który no, nie odpowiada na te pytania.
0: Na sam koniec trochę zmienię perspektywę, bo cały czas pytam o tych złych polityków, którzy nam wszystko blokują, a my byśmy wszyscy tak bardzo chcieli. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest sporo osób, które nie widzą tego problemu, które tutaj pada taki argument, co się pojawiało i przy zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i przy zakazie sprzedaży alkoholu w Sejmie. Po co czegoś zakazywać. Jeżeli ktoś nie chce, to przecież nie musi. Nie musi pić, nie musi kupować, nie musi się zatrzymywać na tej stacji benzynowej. Więc zastanawiam się, czy jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, czy my jako społeczeństwo na taką zmianę jesteśmy gotowi?
1: Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na wszystkie zmiany, natomiast no, to nie jest kwestia dotycząca tego, czy jesteśmy gotowi na pewne zmiany, czy nie.

0: jesteśmy gotowi na pewne zmiany, tak? Jeżeli merytorycznie pewne zmiany powinny zostać wprowadzone, żeby zadbać o społeczeństwo, no to te zmiany powinny zostać wprowadzane, a społeczeństwo jednocześnie powinno być na ten temat edukowane. Jeżeli chodzi o polityków i gdzieś tam posłów i posłanki, oni mają dostęp do wszystkich badań, do wszystkich statystyk. Oni świetnie sobie zdają sprawę z tego, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości. Jest oczywiście bardzo duża część polityków i polityczek, które działają na rzecz tego. No, ktoś w tej podkomisji siedzi ze wszystkich partii tak naprawdę prawie, więc te osoby działają gdzieś tam z różnych stron politycznych i działają na rzecz tych zmian. No, nie można powiedzieć, że tam nikt nic nie robi, czy że nie ma dostępu do wiedzy. Na pewno te podkomisje bardzo pomogły, bo ten szereg specjalistów i specjalistek, którzy tam się wypowiadali, no było to bardzo merytoryczne. Także trzeba trzymać kciuki za to, żeby tym razem no, tam ta nauka i badania wygrały.
1: Ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, zwłaszcza pod tym fragmentem o tym, że jeżeli chodzi o zmiany służące naszemu zdrowiu, to pewne działania trzeba po prostu podjąć. Przypomnę, że myślę, że to już jest kilka dekad temu wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych, co wówczas też wydawało się po prostu niemożliwe. Pamiętam jeszcze knajpy sine od dymu i to był absolutny standard. Gdyby popytać dalej osób jeszcze starszych, to powiedzą, że można było palić na korytarzach w szpitalu, można było palić wszędzie, a jednak się nauczyliśmy, że tego się nie robi.
0: No i właśnie, nikogo nie dziwi zakaz reklam papierosów, czy zakaz reklam, nie wiem, używek, ale już zakaz reklam alkoholu jest jakiś tam potencjalnie zadziwiający. Także no to myślę, że do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, jeżeli oczywiście to, co powtarzam, nauka mówi, że warto.
1: Bardzo się cieszę, że takim przekazem od nauki kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jan Pieniążek, prawnik, który koordynował kampanię 0% Prawdy, był dzisiaj waszym i moim gościem i w drogowskazach opowiadał właśnie o celach kampanii, o jej postulatach, a przede wszystkim o tym, dlaczego jednak z tej reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej warto zrezygnować.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taka rozmowa, która nie pozostawi nikogo obojętnym, dlatego że różne zdania w tym obszarze mamy. Alkohol gdzieś tam w tych naszych życiach się pojawia. Niezmiennie zachęcam was do tego, żeby do tej rozmowy wrócić, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify. Tam jej archiwalny zapis już się znajduje. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, co będzie się działo w kolejnych wydaniach drogowskazów, no to nic prostszego, wystarczy zajrzeć na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie takie informacje w miarę regularnie staramy się publikować. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Kalanowska.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I choć

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.